Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: by przyjrzeć się no, nietuzinkowej postaci, już świętej w tej chwili Kościoła katolickiego, świętej Urszuli Leduchowskiej. Przyjrzymy się wraz z moim i Państwa gościem, którym jest siostra Małgorzata Krupecka ze Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Bardzo serdecznie witam siostrę w studio.
1: Ja również witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
0: Cieszę się.
1: Jeśli mogę się od razu wtrącić do Pana wstępu, to powiem, że gdy mamy do czynienia ze świętymi, to nawet to słowo historia zaczyna nam sprawiać pewną trudność. Dlatego, że święci to nie są tylko postaci z historii, to są postaci, które się nie starzeją. Gdy już mówię o świętej Urszuli Leduchowskiej tym razem, gdy 50 lat po jej śmierci jej ciało w całości zachowane miało być przewożone z Rzymu do Polski, bo zmarła w Rzymie, ojciec święty Jan Paweł II urządził takie nabożeństwo pożegnalne w ogrodach watykańskich przed trumną z ciałem, relikwią świętej Urszuli i powiedział wtedy takie piękne zdanie, właśnie, że święci się nigdy nie starzeją, oni stanowią naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Mamy tu więc do czynienia z historią, która była, która dzieje się i która przed nami jest.
0: Często zapominamy o tym, że Kościół to nie jest taki budynek z cegieł zbudowany, ale to jest wspólnota i to nie tylko wspólnota funkcjonująca tu i teraz, ta, którą widzimy, ale jest też Kościół triumfujący w niebie, ten Kościół tych, którzy już, jak święty Paweł pisał, widzą Boga twarzą w twarz. My wierzymy w świętych obcowanie. Chrześcijanie wierzą w świętych obcowanie, czyli oni nie opuścili nas tak do końca. Oni wciąż są z nami. Stanowią jakąś komunię z tym Kościołem pielgrzymującym, tak? Czyli tym, który my stanowimy tutaj na ziemi. Warto o tym pamiętać.
1: Ponieważ łączy nas więź miłości, w związku z tym oni czują się za nas odpowiedzialni i chętnie nam pomagają. Na tym polega wstawiennictwo świętych. Też są naszym wzorem i dlatego rozmawiamy o ich życiu i próbujemy się trochę konfrontować z ich postawami i z ich pismami.
0: Święci bardzo często kojarzą się tak potocznie z tymi świętymi bardzo odległymi w czasie. To są święci sprzed 1000 lat, sprzed 2000 lat. Dzisiaj rozmawiamy o świętej, której czas życia przypada na tą historię jeszcze stosunkowo niedawną, na te dzieje Polski i świata stosunkowo niedawne, a bardzo dramatyczne. Można powiedzieć, że od rewolucji francuskiej tempo zmian w świecie jest oszałamiające. Tego, co się dzieje zarówno w warstwie przemian technologicznych, tak, wiek XIX, wiek pary i żelaza, ale także przemian politycznych, przemian światopoglądowych. I dlatego uważam, że postać świętej Urszuli Leduchowskiej jest postacią bardzo ważną i warto o niej rozmawiać, gdyż wokół jej życie toczyło się właśnie w takich niesamowitych czasach, niesamowitych dla świata, Europy i dla Polski. No warto tu właśnie powiedzieć, i tutaj głos siostrze już oddaję, o tym, kiedy ona się urodziła, kiedy przyszła na świat, bo to były takie wyjątkowe dla Polski momenty w historii.
1: Urodziła się w roku 1865, dokładnie 17 kwietnia i jak łatwo wyliczyć, właśnie 17 kwietnia tego roku mija 150. rocznica jej urodzin. No i dużo i mało. Urodziła się rok po upadku Powstania Styczniowego i część jej życia przypadła na czasy, gdy Polska nie istniała na mapie Europy. Druga część, gdy Polska próbowała odbudowywać swoją niezawisłą państwowość, w które to odbudowywanie święta Urszula bardzo aktywnie się włączyła. Oczywiście można się zastanawiać, czy była postacią jeszcze XIX czy XX wieku. To jest bardzo ciekawe pytanie, jeśli się weźmie pod uwagę, że nie do końca wiemy, kiedy się zaczął XX wiek, ponieważ on nie zaczął się jednak tak mechanicznie,
0: kalendarzowo,
1: jakby nam się to wydawało. Wielu historyków skłonnych jest uważać, że XIX wiek trwał do I wojny światowej, że pierwsza wojna rozpoczęła XX wiek. Być może, ale to już tak, to jest kwestia nieco na marginesie naszych rozważań. Urodziła się rok po upadku Powstania Styczniowego, gdy już była młodą zakonnicą w klasztorze Urszulanek w Krakowie. Robię mały przeskok czasowy, żeby nawiązać się do tego powstania. W liście do swojej takiej korespondencyjnej przyjaciółki austriackiej baronówny napisała, jakie to szczęście, że nie wybuchła teraz

0: Żadna rewolucja jak ta z 63, bo nie zaręczam, czy bym nie uciekła, żeby wziąć w niej udział. Ale to zdanie też dobrze charakteryzuje przyszłą świętą Urszulę jako kobietę, która była bardzo wrażliwa na sprawy patriotyczne, a z drugiej strony była też typem kobiety działającej.
1: To nie czynu. Był kobiety czynu.
0: Czynu po prostu.
1: Na chwilę zatrzymam się przy tym zdaniu, które siostra powiedziała. Wysłała list, zwróciła się w liście do swojej korespondencyjnej przyjaciółki, baronesy austriackiej. Rodzina Leduchowskich nie była taką sobie zupełnie tuzinkową rodziną. To nazwisko pojawia się przy różnych okazjach, bardzo często związanych z kwestiami militarnymi, z wojskiem. Można powiedzieć, że była to rodzina zaliczająca się do arystokracji. Tak naprawdę oni się nazywali Halka Leduchowski, herbu Szalawa. I warto tutaj o tej rodzinie słów kilka powiedzieć.
0: To stary ród polski, rycerski, sięgający tradycjami Wołynia i walk na tamtejszym terenie. Za zasługi wojenne jeden z rycerzy noszących miano Halka otrzymał wieś Leduchów na Wołyniu i stąd wzięło się to rodowe. Stary ród polski, rycerski, sięgający tradycjami Wołynia i walk na tamtejszym terenie. Za zasługi wojenne jeden z rycerzy noszących miano Halka otrzymał wieś Leduchów na Wołyniu i stąd wzięło się to rodowe.

Sejm Wielki, który uchwala Konstytucję 3 maja. W tym Sejmie bierze udział pradziad świętej Urszuli. Czyli jest to rodzina zawsze zaangażowana w sprawy publiczne, w sprawy polskie, zaangażowana po dobrej stronie. I coś ciekawego również zauważamy na przykładzie już tego dziada świętej Urszuli, dziadka, który spełniwszy swoją rolę publiczną, gdy owdowiał, resztę życia postanowił spędzić u misjonarzy tu w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, przy kościele Świętego Krzyża. Gdy zmarł, pochowany został w rodzinnym Klimontowie koło Sandomierza. Jego syn, dziadek świętej Urszuli, generał napoleoński Ignacy Hilary Leduchowski, który wziął też udział w powstaniu listopadowym, był między innymi obrońcą twierdzy Modlin przed nadciągającymi wojskami rosyjskimi feldmarszałka Dybicza, na stare lata tak zwane, postanowił osiąść również w Klimontowie u dominikanów. Widzimy więc, że w tej rodzinie tak dziwnie się splatały wątki służby wojskowej, służby rycerskiej ze służbą kościołowi, służbą duchowną. I bywało tak, że w każdym pokoleniu ród ten pewnych swoich członków oddawał służbie ojczyzny.

0: pieniędzy. A tu mamy przykłady liczne, siostra cały czas podaje, że tak nie jest. Że ci ludzie, choć dysponując jakimś tam majątkiem, większym czy mniejszym, bo wiemy, że i wśród arystokracji były różnice majątkowe, ale zaliczani ewidentnie do klasy wyższej społeczeństwa, są w stanie poświęcić się, tak jak siostra powiedziała, służbie. Czy to służbie publicznej, czy to służbie wojskowej, czy właśnie zrezygnować z możliwości robienia kariery świeckiej, poświęcić się służbie Bożej.
1: No, myślę, że temu wątkowi tutaj dużo czasu poświęcić nie możemy, dlatego, że temat ziemiaństwa, arystokracji to jest temat niemalże na oddzielną audycję i na pewno jest tak, że na całą tę sferę społeczeństwa patrzymy lub też może na szczęście przestajemy patrzeć jako na pewien monolit. Patrzymy poprzez pryzmat propagandy komunistycznej, która chciała w ten sposób swojego wroga klasowego zohydzić w oczach społeczeństwa. Natomiast szlachta, arystokracja, gdy się bliżej przyjrzeć tej grupie, okazuje się, że również prezentowała rozmaite oblicze i bez wątpienia znajdziemy tam przykłady wałkoni, próżniaków, leniów, zdrajców i głupców, ale też istnieje to drugie bardzo zasłużone dla Polski i dla społeczeństwa oblicze, ludzi, którzy poświęcali się dla Polski, którzy swoje majątki angażowali na rzecz dobra wspólnotowego, wielcy mecenasi kultury, ludzie, którzy ryzykowali wszystkim, żeby wziąć udział w zrywach narodowo-wyzwoleńczych i później musieli emigrować. Więc myślę, że to jest dobry też czas, żeby trochę odkłamywać tę historię. A na przykładzie Leduchowskich widzimy, że ta historia, zawieruchy historyczne XIX-wieczne, również bardzo mocno wpłynęły na sytuację rodziny, dlatego że choć nie byli oni nigdy bardzo bogaci, to była taka arystokracja ducha, z tytułem hrabiowskim, owszem. Niemniej jednak w wyniku wojen napoleońskich, potem powstania listopadowego, zasadniczo potracili co mieli i też musieli się udać na emigrację, lub próbować zacząć robić kariery w Petersburgu, na Krymie,
0: we Wiedniu,
1: tam, gdzie Polacy jeździli. I dlatego dziadek Urszuli, Ignacy Hilary Leduchowski, wyjechał, wraz z nim wyjechał syn Antoni, który ostatecznie osiadł w Austrii i tam się ożenił dwa razy. Z pierwszego małżeństwa z Austriaczką Marią Zeilern miał 3 synów, jednakże bardzo szybko owdowiał. Został sam z 3 maleńkich chłopców. I wtedy stało się coś opatrznościowego. Szukał matki dla swoich synów i ożenił się z przyjaciółką swojej zmarłej żony, Józefiną ze starego szwajcarskiego rodu Saliscicers, rodu, z którego wywodził się m.in. święty Franciszek Salezy, ten Sali. Rodu spokrewnionego ze szlachtą wirtemberską, inflancką, zasadniczo protestanckiego, jeśli chodzi o wyznanie, choć nie całkowicie. Było to opatrznościowe, dlatego że w tym małżeństwie zawartym tak naprawdę z rozsądku znalazł szczęście, znalazł miłość. Okazało się, że oboje potrafili zbudować piękną rodzinę, w której miłość rosła chyba z roku na rok, tak można powiedzieć, wzajemny szacunek, i w którym zaczęły przychodzić na świat kolejne dzieci, również z miłością witane. Ta rodzina osiadła początkowo w miejscowości Losdorf, niedaleko Wiednia, na zachód od Wiednia. Po kilku latach przenieśli się do troszkę większego miasteczka Sankt Pölten, co związane było z tym, że po pierwsze stracili trochę pieniędzy niewłaściwie zainwestowanych, musieli sprzedać dom w Losdorf, ale też w Sankt Pölten były szkoły, dzieci zaczynały rosnąć, trzeba było dzieci posłać do szkół.
0: I spośród członków rodziny tej najbliższej, przyszłej świętej, wybór drogi Bożej był nie tylko jej udziałem.
1: Nie tylko. Ile było dzieci? Tak, zawsze muszę sobie przeliczyć dokładniej, zanim powiem. Rodzina była, mówiąc dzisiejszym językiem, wielodzietna. Oprócz tych trzech synów Antoniego z pierwszego małżeństwa, którzy już w zasadzie poszli do szkół, więc tak naprawdę szybko odeszli z domu rodzinnego. Pierwsza urodziła się córka, Maria Teresa, która planowała karierę damy dworu i rzeczywiście zaczęła taką karierę robić,

0: ale później w wyniku spotkania z kardynałem francuskim La Vigerim, który był wielkim działaczem na rzecz zniesienia niewolnictwa w Afryce, pod wpływem spotkania z nim postanowiła zaangażować się w działalność misyjną i stała się założycielką sodalicji świętego Piotra Klawera, sióstr klawerianek, bardzo zasłużonych jako zgromadzenie wspierające misję. Ona była pierwszą, pierworodną córką w rodzinie Leduchowskich. Po niej przyszła na świat Julia, czyli właśnie Urszula. Urszula to jest jej imię zakonne. Potem był Włodzimierz, przyszły generał jezuitów. Był jeszcze Ignacy, który wybrał służbę wojskową i został generałem Wojska Polskiego. No i jeszcze przyszły na świat trzy córki. Jedna zmarła jako 12- czy 13-letnia dziewczynka. Jedna, Franciszka, wyszła za mąż za dalszego kuzyna, też Leduchowskiego, i dzięki temu ród przetrwał. I była jeszcze jedna Ernestyna, która wiodła życie takiej panny kanoniczki, czyli też takiej kobiety, która nie założyła swojej rodziny, ale wybrała taki rodzaj życia poświęconego Bogu.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej opowieści, która korzeniami sięga wieku XIX i przenosi się do wieku XX, o świętej Urszuli Leduchowskiej, choć już jak mój i państwa gość, którym jest siostra Małgorzata Krupecka, zaznaczyła, tak naprawdę to była Julia. Urodziła się i na chrzcie otrzymała imię Julia. Urszula to jej imię zakonne. Czy ten fakt, że tak wiele osób spośród rodziny przyszłej świętej wybrało wraz z nią karierę, czy też drogę Bożą, czy ten fakt można tłumaczyć specyficzną atmosferą rodzinną, nie wiem, miejscem, w którym się wychowywali? Skąd się to wzięło?
0: Na pewno musimy o klimacie domu rodzinnego porozmawiać, bo to jest coś bardzo ciekawego, co wpłynęło potem na dalsze życie dzieci. Co się składało na ten klimat domu rodzinnego? Więc tak, mamy tych dwoje rodziców, bardzo różnych rodziców. W domu rodzinnym mówi się po niemiecku ze względu na matkę Józefinę, która nie nauczyła się polskiego. No i rodzina żyje w Austrii. Niemniej jednak jest Antoni, który pielęgnuje tradycję starego polskiego rodu. Wydaje się, że osobą mocniejszą psychicznie była właśnie matka w tej rodzinie i ona była oparciem i dla dzieci, i dla Antoniego. Niemniej jednak dzieci, patrząc na Antoniego, uczyły się, jak powinien wyglądać mężczyzna odpowiedzialny za swoją rodzinę, uczciwy, kochający żonę, kochający dzieci. Widywały swojego ojca modlącego się na klęczkach przed starym obrazkiem Matki Bożej Częstochowskiej, przekazywanym w tej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Od dzieci dużo się wymagało. Ze wspomnień rodzeństwa Leduchowskich wynika, że wychowanie było surowe dosyć. Dzieciom nie pozwalano na grymasy, nie było wykwintnego jedzenia, spały na dosyć twardych łóżkach. Poza tym Józefina uczyła swoje dzieci dzielenia się. Przy różnych okazjach przygotowywano jakieś kosze z jedzeniem po to, żeby je zanieść bardziej potrzebującym. Józefina uczyła szczerości, uczciwości. To są te postawy, z którymi potem dzieci poszły w dorosłe życie. To był ich największy posag. Czego jeszcze uczono się w domu rodzinnym? Oczywiście dzieciom zapewniono bardzo dobre wykształcenie. Wykształcenie najpierw nabywane w samym domu dzięki całemu zespołowi różnych guwernantek, nauczycielek, więc wszystko to, co pannom, zwłaszcza pannom, bo chłopcy szybciej szli do szkoły, zwłaszcza pannom z tej sfery było potrzebne.
1: Na pewno umiała grać na pianinie.
0: Oczywiście rysować, kilka języków obcych, ale potem oczywiście też dziewczęta szły do szkoły. Co jeszcze z domu rodzinnego wyniosły? Wspomniałam o tym, że w rodzinie mówiono po niemiecku, niemniej jednak istniała ta długa historia rodu Leduchowskich. I wydarzyło się również coś bardzo interesującego, bo mówiąc o Leduchowskich, trzeba wspomnieć o jeszcze jednej ważnej postaci. Najpierw przywołam znów nazwę Klimontów koło Sandomierza, żeby nazwa gdzieś nie uciekła. Piękne miasteczko, pięknie położone. Jeśli nasi słuchacze w tamtych okolicach będą, warto zajrzeć.
1: Koniecznie, namawiam również.
0: W podziemiach tamtejszego kościoła spoczywają, oprócz rodziców, przodkowie świętej Urszuli, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek. Ale też w okolicach Klimontowa, w górkach

0: zakonne, używając do tego różnych kruczków prawnych, na przykład zakaz wstępowania do nowicjatu. Co się dzieje, jak nie można przyjmować nowych członków do nowicjatu?
1: Zakon wymiera.
0: Zakon wymiera.
1: Tak z kamedułami, z jednym z moich ulubionych zakonów postąpiono i bielańscy oraz ci z Wigier kameduli, no po prostu wymarli w pewien sposób.
0: Dokładnie taki sam zakaz obowiązywał wszystkie inne zakony, zgromadzenia zakonne i z tego powodu, tak na marginesie przypomnijmy, zaistniał ten fenomen absolutnie z niczym nieporównywalny, jeśli chodzi o Kościół, o historię Kościoła, ten fenomen podziemnego, konspiracyjnego życia zakonnego, jaki na pewno z natchnienia Ducha Świętego zainspirował ojciec Honorat Koźmiński, przyczyniając się do powstania 20 kilku żeńskich, bezhabitowych, zakonspirowanych zgromadzeń zakonnych, bo chodziło mu o to, żeby polskie dziewczęta, które chciały zrealizować powołanie zakonne, nie musiały wyjeżdżać za granicę. Nie chciał, żeby ta najlepsza polska krew wyciekała za granicę. Chciał dać taką szansę. W Galicji było trochę lepiej, na pewno było trochę lepiej. I Julia, szukając możliwości wstąpienia do jakiegoś zgromadzenia zakonnego, czytała dużo na podstawie lektur, miała jakieś takie myśli swoje różne. Niemniej jednak, widząc opór rodziny, konsultując się też ze swoim bratem i z biskupem, doszła do wniosku, że najłatwiej rodzinie będzie zaakceptować wybór urszulanek w Krakowie. Urszulanek, które w Krakowie mieszkały wówczas nie tak długo, dlatego że wcześniej zostały wyrzucone z Poznania na fali właśnie pruskiej polityki Kulturkampfu. Mieszkały nie tak długo przy ulicy Starowiślnej, ale zdążyły zasłynąć jako klasztor o wysokim poziomie życia duchowego i w dodatku prowadzący świetną szkołę dla dziewcząt, szkołę z internatem. To teraz pewnie coś o urszulankach muszę powiedzieć.
1: No właśnie, bo urszulanki.
0: Urszulanki. Urszulanki to bardzo rozgałęziona rodzina zakonna, wywodząca się od świętej Anieli Merici, która żyła we Włoszech w XVII wieku i miała takie bardzo nowoczesne w dzisiejszym tego słowa znaczeniu spojrzenie na życie zakonne. Mianowicie chciała, żeby to towarzystwo świętej Urszuli, które zainicjowała, żeby to były kobiety żyjące, wchodzące jak najbardziej w społeczeństwo. Taka ewangelizacja przez taki bliski kontakt. Jako patronkę wybrała świętą Urszulę, która była świętą Urszulę męczennicę, która była bardzo popularną świętą w Europie. Ale potem nastał Sobór Trydencki, będący odpowiedzią na pewien kryzys w Kościele. Pierwszą odpowiedzią niewłaściwą była reformacja, która była swego rodzaju rewolucją w Kościele, a Kościół nie chce się zmieniać poprzez rewolucję, tylko poprzez reformę. I Sobór Trydencki istotnie taką reformę zainicjował. Wiele dał Kościołowi, ale na fali tej reformy zalecono też klasztorom, zakonom powrót do, jak się wtedy mówiło, tak zwanej pierwotnej surowości. Ta pierwotna surowość miała między innymi polegać na tym, że jak się żyje za klauzurą, to ta klauzura ma być porządnie zamknięta. I trochę sztampowo potraktowano tutaj również urszulanki. Urszulanki, które według tej wizji założycielki miały być bliżej ludzi, nie za zamkniętą klauzurą. Polecono im zamknąć się za klauzurą. W dodatku sytuacja polityczna w różnych krajach Europy spowodowała, że zakon urszulański, prężnie się rozwijający, zaczął wyglądać mianowicie tak, że Europa była pokryta siecią klasztorów urszulańskich, urszulanek. Każdy klasztor był autonomiczny, podlegał bezpośrednio papieżowi. W XIX wieku w innych krajach europejskich, poza ziemiami polskimi, będącymi w specyficznej sytuacji, bo pod zaborami, w innych krajach europejskich w XIX wieku klasztory urszulańskie zaczęły tworzyć Unię Rzymską Urszulanek. Ta tendencja do przyłączania się do Unii do Krakowa jeszcze nie dotarła, z przyczyn, o których wspomniałam. Dlatego, gdy mówimy o świętej Urszuli, mówimy, że wstąpiła do klasztoru krakowskiego, do urszulanek krakowskich przy ulicy Starowiślnej. I gdy później, w 1907 roku, o czym za chwilę jeszcze dopowiemy, wyjedzie do Petersburga po to, żeby tam założyć najpierw filię klasztoru urszulańskiego, ten jej klasztor w Petersburgu, którego będzie przełożoną, również po roku

0: stanie się autonomiczny, podlegający bezpośrednio papieżowi. Wszystkie urszulanki miały coś wspólnego. Tradycje pracy pedagogicznej.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej opowieści o urszulankach i niezwykłej świętej Urszuli Leduchowskiej, która z urszulankami całą swoją drogę do Boga związała od 19 roku życia, prawda?
0: Od 21.
1: 21. Wtedy składa śluby, czy wstępuje na razie do nowicjatu?
0: W 1886 roku, mając 21 lat, wstępuje do klasztoru urszulanek w Krakowie. I wydaje jej się, że w tym klasztorze zostanie do końca życia. Ze względów, które wytłumaczyłam chwilę wcześniej. Wstępuje do klasztoru, przechodzi normalną drogę formacji zakonnej, jest postulantką, nowicjuszką, składa śluby. Równocześnie kontynuuje naukę, dlatego że urszulanki, jak mówiłam, prowadziły bardzo dobrą szkołę. Żeby uczyć w tej szkole, Urszula też musi zdobyć uprawnienia. W związku z tym zdaje rozmaite egzaminy.

Benedyktowicza, maluje. Zostało sporo obrazów przez nią namalowanych. Część nadal wisi w klasztorze Urszulanek w Krakowie. Niektóre są w Pniewach, w sanktuarium świętej Urszuli, niedaleko Poznania. Z czasem będzie miała coraz mniej możliwości, żeby poświęcić się tej pasji, dlatego że otrzymuje też coraz bardziej odpowiedzialne zadania związane z uczeniem, z wychowywaniem dziewcząt w tej szkole. Szkoła była rzeczywiście na dobrym poziomie, a równocześnie, to jest ten paradoks, siostry żyły za ścisłą klauzurą, tak jak tu w Warszawie wizytki czy sakramentki. Jakoś sobie radziły, to jako wykładowcy przychodzili jako wykładowcy w szkole, zatrudnieni byli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, co świadczy o wysokim poziomie, na przykład Lucjan Rydel. Lucjana Rydla kojarzymy sobie z postacią pana młodego w Weselu Wyspiańskiego. Tymczasem był to równocześnie bardzo ceniony znawca antyku i też nauczyciel w szkole Urszulanek. Wiemy, że w jego wykładach brały też udział czasem siostry. Wszystko to składa się na bardzo interesujący obraz życia umysłowego i życia duchowego w tym klasztorze i w tej szkole klasztornej. Urszula zostaje z czasem przełożoną tego klasztoru. Przełożoną zaczyna się przyglądać trochę tej sytuacji, ma nowe pomysły. Na przykład zauważa, że ta ścisła klauzura, za którą są zamknięte, jest jednak dość mocno niewygodna dla sióstr, które poświęcają się pracy pedagogicznej i wychowawczej. I w związku z tym konsultuje się również z przełożoną Urszulanek w Tarnowie, postanawiają prowadzić pewne modyfikacje w konstytucjach klasztornych. Z tą myślą Urszula jedzie do Rzymu, bo zmiany w konstytucjach muszą być zatwierdzone przez papieża. Jedzie do Rzymu i tam ma miejsce jedno z najważniejszych spotkań w jej życiu. Mianowicie spotyka papieża Piusa X, świętego Piusa X. To spotkanie wywarło na nią ogromny wpływ. Nie tylko załatwiła sprawy urzędowe, które miała załatwić, ale równocześnie święci jakoś tak się zwąchali, wyczuli się nawzajem, zapałali do siebie sympatią. Święty Pius X prosi ją o modlitwę, obiecuje też, że będzie modlił się za nią. Natomiast przyszła święta Urszula zwierza się papieżowi z pewnego marzenia, które dojrzewa w jej sercu. Mianowicie wśród dziewcząt, które przyjeżdżały do szkoły w Krakowie, były też dziewczęta z zaboru rosyjskiego. Jednakże kończąc tę szkołę, otrzymywały dyplom, który zupełnie się nie liczył w zaborze rosyjskim. Stąd to dojrzewające marzenie, żeby pojechać do Rosji i tam rozpocząć pracę apostolską. Pojechać, w konspiracji. Papież pobłogosławił ją na tę myśl, pobłogosławił tę ideę, powiedział, jedźcie choćby w różowych sukienkach, byle tylko tam pracować. Wróciła uskrzydlona po tym spotkaniu, a gdy wróciła, czekało na nią zaproszenie od proboszcza parafii katolickiej w Petersburgu na Newskim Prospekcie, od proboszcza parafii świętej Katarzyny, księdza Konstantego Butkiewicza, później zamordowanego przez komunistów. W związku z tym Urszula zaczyna myśleć o tym, żeby pojechać do Petersburga i zorientować się, jakie tam są możliwości pracy. A oprócz tego wyskoczyła jeszcze z pomysłem, który jest tak nowatorskim, że zaszokował trochę galicyjską, konserwatywną opinię społeczną, też środowisko kościelne. Mianowicie, wyobraźmy sobie przełom XIX i XX wieku. To jest właściwie dopiero pierwsze pokolenie młodych kobiet, które idą na studia uniwersyteckie, chcą studiować i słusznie, ale nie mają oparcia w społeczeństwie. Różnie ich losy się toczą i święta Urszula wpada na pomysł, żeby przy klasztorze otworzyć internat dla tych wyemancypowanych panien. Żeby móc otworzyć taki internat, potrzebuje pozwolenia biskupa. Nie dostaje tego pozwolenia w 1905 roku, bo pomysł jest zbyt śmiały. Gdzie tam takie te sufrażystki, feministki przy klasztorze? A był to pomysł rzeczywiście genialny. Dopiero kilka miesięcy później samobójstwo jednej z tych studentek, którą się nikt nie zaopiekował, sprawia, że władze kościelne krakowskie też zmieniają sposób patrzenia i teraz to Urszulę proszą, żeby jednak wróciła do swojej idei. Istotnie taki internet

0: Lat akademicki otwiera, pierwszy na ziemiach polskich, i to jest tak naprawdę prekursorskie równocześnie duszpasterstwo akademickie, bo nie chodzi tylko o to, żeby tym młodym kobietom dać lokum, ale też, żeby się nimi zaopiekować od strony duchowej, czyli organizuje im jakieś wykłady, w których pokazuje, że no, nie ma sprzeczności między wiedzą a wiarą. Ale to już jest rok 1906-1907, Urszula kończy równocześnie swoją kadencję przełożeńską w Krakowie. Pierwsza taka wyprawa do Petersburga, żeby się zorientować, jakie tam są możliwości pracy, daje jej pewne rozeznanie, że warto spróbować. No i mamy lipiec 1907 roku. Wraz z dwiema młodymi siostrami jedzie do Petersburga, nie wiedząc, że rozpoczyna się absolutnie nowy etap w jej życiu. Przyjeżdża do Petersburga, bierze najpierw odpowiedzialność za internat dla dziewcząt. Dlatego, że ta parafia świętej Katarzyny na Newskim Prospekcie to była wielka instytucja mieszcząca w sobie, oprócz samego kościoła i tej pracy duszpasterskiej, mieszcząca w sobie również wiele instytucji dobroczynnych i oświatowo-wychowawczych. Między innymi gimnazjum, a przy gimnazjum internat. Poza tym trzeba było zacząć zarabiać na życie, na utrzymanie własne i powiększającej się wspólnoty zakonnej żyjącej w konspiracji, dlatego że siostry jadąc do Rosji w różowych sukienkach nie pojechały, ale jednak habity musiały zostawić w Krakowie. No i wtedy Urszula, ja zawsze z podziwem myślę i mówię o tym, Urszula chce zdobyć dyplom nauczycielski. I teraz wyobraźmy sobie tak, miała 21 lat, gdy wstąpiła do klasztoru Urszulanek w Krakowie. 21 lat spędziła w Krakowie. Wyjeżdżała z Krakowa do Petersburga, mając 42 lata w 1907 roku. A w tamtych czasach kobieta 42-letnia to była już naprawdę kobieta zaawansowana wiekowo. I na dodatek po 21 latach spędzonych za zamkniętą klauzurą jedzie do Petersburga w zupełnie nowe środowisko, nowy styl życia i nagle musi się zacząć uczyć. Uczy się rosyjskiego w ciągu kilku miesięcy, zdobywa taką znajomość języka rosyjskiego, że jest w stanie po rosyjsku zdać egzamin ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania gimnazjalnego po to, żeby zyskać rosyjski dyplom uprawniający ją do nauczania. To świadczy też o jej potencjale intelektualnym. Zresztą talent językowy to był jeden z jej
1: fenomenów. No właśnie, tą bazę chyba wyniosła jeszcze z czasów wiedeńskich, austriackich, z domu rodzinnego, gdzie na naukę języków kładziono, jak siostra wspomniała, ogromny nacisk. Podobno każdy następny język po czwartym przychodzi coraz łatwiej.
0: Jest to bardzo prawdopodobne. Oczywiście talent jest potrzebny. No, w tym wypadku jednak rosyjski z cyrylicą to było coś innego niż niemiecki, którym mówiła od urodzenia, polski,
1: francuski,
0: angielski, zaczynała się uczyć włoskiego już wtedy, więc te podstawowe języki europejskie znała, ale rosyjski to było coś zupełnie innego i za chwilę zacznie ten talent językowy fenomenalny jeszcze bardziej potwierdzać i utwierdzać, ponieważ 2-3 lata później zacznie się uczyć fińskiego, dlatego że działalność w samym Petersburgu napotykała na coraz większe trudności, jednak nie dawało się tak dobrze zakonspirować wspólnoty. Wobec tego mnożyły się takie sytuacje niebezpieczne, rewizje, jakieś oszczercze artykuły w prasie. Można się było spodziewać, że za chwilę już władze carskie wpadną na trop tej wspólnoty zakonnej i Urszula wobec tego korzysta z nadarzającej się okazji, żeby założyć dom, filię klasztoru petersburskiego, już samodzielnego, podlegającego papieżowi Piusowi X. Korzysta z okazji, żeby założyć dom w pięknym miejscu, w fińskiej Karelii, będącej jednak pod okupacją rosyjską, no, mniej uciążliwą niż zabór rosyjski tutaj dotykający ziemię polskie. nad brzegiem Zatoki Fińskiej, na plaży prawie że, częściowo w sosnowym lesie, znalazła piękne miejsce, które na cześć Matki Bożej nazwała Merentehti, Gwiazda Morza. Tam wybudowała szkołę własną, szkołę mającą również konspiracyjny polski charakter, oficjalnie szkołę rosyjską. Tam założyła też nowicjat dla coraz liczniej zgłaszających się kandydatek i tam nauczyła się fińskiego, ponieważ okoliczna ludność to byli Finowie, zresztą na ogół protestanci, ale tak naprawdę zupełnie zaniedbani religijnie, dlatego że tam brakowało duszpasterstwa. Protestanci, którzy widząc takie prężne duchowo miejsce, zaczęli przychodzić do kaplicy zakonnej, modlić się razem z siostrami, śpiewać. Czyli to miejsce stało się również poligonem pewnych doświadczeń ekumenicznych dla Urszuli. No na pewno sam fakt wychowania się w tym środowisku zróżnicowanym narodowościowo i wyznaniowo, jakim był Tygiel austro-węgierski, dał jej stosowne przygotowanie, otwartość serca, otwartość umysłu. No ale język fiński zupełnie też inny, do innej rodziny językowej należący, zwyciężyła tę barierę, a potem w krajach kolejnych skandynawskich, w których będzie mieszkać, uczy się szwedzkiego, duńskiego, norweskiego, po to, żeby w tych językach przemawiać do ludzi o Polsce.
1: O Polsce, a Polska wciąż jeszcze przebywa w niebycie politycznym, ale to się szybko zmienia wraz z pierwszą wojną światową.
0: Polska żyje w sercach swoich dzieci, jak powie święta Urszula, która po wybuchu I wojny światowej jako persona non grata zostaje wyrzucona z Rosji.
1: Jest obywatelką wrogiego państwa.
0: Ma paszport austriacki, bo
1: poddana
0: przecież nie ma
1: austro-węgierska,
0: polskich paszportów. Nie ma. Zaczyna się trudne miesiące w jej życiu, bo najpierw jest sama, później do niej kolejne siostry dojeżdżają. Mieszka w Sztokholmie, potem pod Sztokholmem, potem wraz z siostrami przeniesie się do Danii. Zaczynają to, co wszystkie urszulanki robią, czyli praca wychowawcza. Trzeba się też utrzymać z czegoś, ale też Urszula podejmuje dzieło absolutnie niewiarygodne. Mianowicie przypomnijmy, że podczas tej wojny tym, co miało zadecydować o ewentualnym zmartwychwstaniu Polski, były działania zbrojne, działania dyplomatyczne, ale też różnego rodzaju działania informacyjno-propagandowe, które miały społeczeństwom Europy przypominać o prawie Polski do niepodległego bytu. W tym celu Sienkiewicz w Szwajcarii zakłada też swój Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, czyli zbieranie ofiar na pomoc charytatywną dla ludzi, którzy cierpią z powodu tego, że front się przetacza przez ziemię polskie, i mówienie o Polsce. No i przychodzi od Sienkiewicza do hrabiny Leduchowskiej, mieszkającej pod Sztokholmem, przychodzi list z prośbą, żeby zechciała zostać reprezentantką Komitetu Wewiejskiego na kraje skandynawskie. No i ona się zgadza. To polskie serce bije w niej mocno. W związku z tym organizuje sobie tournée odczytowe, około 80 odczytów w ciągu 2-3 lat wygłosiła we wszystkich krajach skandynawskich i na dworach królewskich i w środowiskach dyplomatycznych i gdzieś w biednych wioseczkach, tam w fiordach zagubionych. Mówi o Polsce, sprawia, że organizują się lokalne komitety pomocy ofiarom wojny w Polsce. Zbierane są datki, kupowana jest żywność, ze Skandynawii jadą wagony z pomocą humanitarną do Polski, a równocześnie ludzie słuchają tego, co ma do powiedzenia. Była podobno fenomenalną prelegentką. Ze wspomnień jej słuchaczy wynika, że po prostu nie można było jej się oprzeć I ci twardzi Skandynawowie ze łzami w oczach wychodzili z jej odczytów. Komitet Wewejski zorientował się, jak cenną ma współpracownicę i została szybko honorową członkinią komitetu, a później już w odrodzonej Polsce, do której wróciła z siostrami i z polskimi sierotami pozbieranymi na ulicach Danii, już w odrodzonej Polsce została później uhonorowana Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi i orderem Polonia Restituta.
1: Polska odzyskuje niepodległość w 18 roku dzięki tym staraniom, o których siostra powiedziała, na różnych płaszczyznach zbrojnych, dyplomatycznych, propagandowych, także bardzo istotne. Siostra Leduchowska, późniejsza święta, wraca również do kraju, tutaj bije wciąż jej serce dla tego kraju. I jak to się staje, że

0: zostaje święto?
1: Jak to się staje, że zostaje święto? Najpierw jeszcze parę spraw organizacyjnych, że tak powiem, bo staje się założycielką nowego zgromadzenia. Wraz z siostrami przyjeżdża do Polski, jest rok 1920, inne klasztory urszulańskie przyłączają się do Unii, natomiast tutaj ta cała sytuacja tej wędrówki wspólnoty urszulańskiej, petersbursko-skandynawskiej i inne okoliczności sprawiają, że za radą swojego brata Włodzimierza, wówczas już generała jezuitów, prosi Stolicę Świętą o zatwierdzenie, o przekształcenie tej jej wspólnoty w nowe zgromadzenie urszulańskie. Lanek serca Jezusa konającego. No i wraz z siostrami oddaje się na służbę Kościołowi, ojczyźnie. Bardzo dynamicznie. Myślę, że nie ma przesady w stwierdzeniu, że była jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych kobiet w Polsce międzywojennej, o czym podręczniki do historii nie mówią, dlatego że kobietami kościoła podręczniki do historii zajmować się nie chcą, a szkoda. Działa naprawdę niestrudzenie. Już i wiek, i zdrowie mogłyby pozwolić jej osiąść na laurach. Ale jak to się dzieje, że ktoś zostaje święty? No właśnie, w sercu bije nie tylko Polska, ale w sercu jest ten głos Jezusa, który każe jej iść i służyć. Więc nie tylko sama służy ludziom ze wszystkich sił, równocześnie cały czas rozwija się w niej bardzo intensywne życie wewnętrzne, którym dzieli się też z siostrami. Do jej śmierci w 1939 roku, do swojej śmierci, pociągnęła za sobą prawie 800 młodych kobiet na służbę Chrystusowi i służbę innym ludziom. Pociągnęła za sobą i starała się przekazać im swojego ducha. Chciała, żeby duchowość tych urszulanek skoncentrowana była wokół tajemnicy Jezusa umierającego na krzyżu.
0: Stąd nazwa zgromadzenia.
1: Tak, dlatego że z tej kontemplacji Jezusa, który na krzyżu umiera z miłości do każdego człowieka, chciała, żebyśmy czerpały siłę do służby człowiekowi.
0: W wielu opracowaniach na temat świętej Urszuli pojawia się takie zdanie, że gdy zmarła w 1939 roku, zmarła w opinii świętości. I jej siostry, i ludzie świeccy, tak jak siostra powiedziała, bardzo rozpoznawalna osoba w okresie międzywojennym w Polsce, byli przekonani, że umiera osoba święta. Proces beatyfikacyjny to jest sprawa dużo późniejsza. Już nasz papież, Jan Paweł II, był tą osobą, która...
1: Realizacja procesu. Tak. Natomiast proces rozpoczął się dużo wcześniej. Rozpocząłby się prawdopodobnie zaraz po jej śmierci, no ale wybuchła wojna.
0: Wojna, wiadomo. Natomiast świętą została ogłoszona już przez naszego papieża, Jana Pawła II, który zresztą ze zgromadzeniem sióstr urszulanek był silnie związany. Warto zaznaczyć, że to był chyba ostatni dom, w którym jeszcze jako kardynał odbywał rekolekcje w Polsce, tak? Wrócił do Polski.
1: Nasz warszawski dom na Powiślu, Szary Dom, to był warszawski dom najpierw księdza, biskupa, kardynała Karola Wojtyły. Tutaj mniej więcej od połowy lat 50. zawsze się zatrzymywał, kiedy przyjeżdżał do Warszawy. I tutaj również spędził tę ostatnią noc przed wyjazdem na konklawę z 2 na 3 października 1978 roku. I drugi nasz dom, Zakopane, Jaszczurówka.
0: Ja z Państwem się żegnam, zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła.
2: Historia Kościoła.

0: RMF
1: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
2: Rozpoczynamy kolejne spotkanie w Drogowskazach na antenie SK Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i oczywiście bardzo cieszę się, że przed nami, jak mam nadzieję, kolejna wspólna godzina. Zacznę od powołania się na doświadczenie, które podejrzewam wiele z nas i wielu z nas dzieli. No fajnie by było, gdyby było inaczej, ale bądźmy przy realności. Pewnie każdy z nas, mając do wykonania jakieś ważne, trudne, być może wymagające zadanie, stwierdził, dobra, zajmę się tym, ale jeszcze odcinek serialu. Studenci, przynajmniej kiedy ja byłam studentką, może zabrzmię teraz jak boomerka, włączali sobie w takich momentach nagrania, czy takie streamy, że można było podglądać na przykład pandy w jakimś rezerwacie, albo żubry czy nosorożce i w ten sposób ten swój czas przepuszczali przez palce, ale sposobów, żeby to robić, jest o wiele więcej. Na przykład nagle okazuje się, że koniecznie trzeba złożyć pranie, odkurzyć kolekcję porcelanowych figurek. No te zadania niecierpiące zwłoki zawsze się znajdowały, a zadanie, z którym naprawdę powinniśmy byli się zmierzyć, leżało gdzieś tam odłogiem. I ktoś może powiedzieć, że to jest lenistwo, że to jest obijanie się, ale nauka i medycyna mają na to bardzo konkretne określenie. To jest prokrastynacja, czyli wypisałam sobie definicję. Świadome odwlekanie zadań i obowiązków mimo poczucia, że ta zwłoka może pogorszyć sytuację. Co więcej, nawet co piąty z nas prokrastynuje. Dzisiaj będę łamała język na tym słowie, bo ono wcale nie jest łatwe, ale mam nadzieję, że w trakcie tej rozmowy będzie mnie ratował nasz dzisiejszy gość, czyli pan dr Krzysztof Muranowicz, związany z kliniką Psychomedic. Witam w Drogowskazach.
3: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
2: Zacznę od takiej wątpliwości, która być może pojawiła się w głowach wielu naszych słuchaczek i słuchaczy, kiedy o tym mówiłam. Czy każde takie bimbanie, odkładanie sobie czegoś na potem jest od razu prokrastynacją?
3: Myślę, że tutaj warto właśnie wrócić do rozróżnienia tych definicji, tak? Lenistwo to jest bardziej, no można by powiedzieć, takie kolokwialne określenie braku chęci do działania, takiej motywacji. Natomiast może oczywiście to być świadome działanie, może to być wynik zmęczenia, jakiejś niechęci osobistych, czy do jakiegoś rodzaju zadań, czy na przykład do osób, które nam te zadania delegują. Natomiast częstym zjawiskiem jest właśnie prokrastynacja, która przez otoczenie postrzegana jest jako lenistwo, natomiast swoje podłoże ma w bardziej biologicznych przyczynach. No tutaj głównie w zakresie przekaźnictwa w mózgu, czy właśnie w zakresie dopaminergicznym, czy też serotoninergicznym. Wiemy dzisiaj, że prokrastynacja może wynikać czy z lęku, czy z depresji, czy też z ADHD. Nie każdy brak działań jest związany z podłożem medycznym i tutaj też no, ważne, żeby to zaznaczyć.
2: Mam nadzieję, że temat przyczyn, z powodu których my prokrastynujemy, rozwiniemy w drugiej części naszej rozmowy. Teraz chciałabym jeszcze zatrzymać się nad samym mechanizmem. Używając mądrych słów, my sobie po prostu odraczamy to, co musimy zrobić i wynagradzamy to jakąś przyjemnością, bo umówmy się, obejrzenie serialu, zrobienie sobie jeszcze jednej kawy, przygotowanie obiadu, no to raczej jest w kategorii

0: kategorii tych nagród i przyjemności. Czy to tylko o to chodzi, żeby przykry obowiązek zamienić na kilka miłych chwil?
1: Czasami niestety ten czas, który pozostaje przed podjęciem działania, jest wypełniony takim bardziej paraliżem i właśnie brakiem jakiegokolwiek działania, niekoniecznie jakąś przyjemnością. Oczywiście bywa też tak, jak pani wspomniała. Natomiast jest bardzo, myślę, takim powszechnym zjawiskiem to, że ze względu na to, że obawiamy się, że nie podołamy jakiemuś działaniu, czy chcemy wykonać je idealnie, perfekcyjnie, tak? Wiemy, że ono będzie wymagało od nas dużego nakładu energii w czasie realizacji. Po prostu jesteśmy w takim stanie właśnie paraliżu, takiego braku zmotywowania się do działania.
0: Są osoby, które też mają taki, powiedziałabym, modus operandi niemalże, że odkładają wszystko na ostatnią chwilę. To są te osoby, które zarywają noce, ale o 6 rano mają na przykład napisany tekst, mają zrealizowane zadanie, które zostało im powierzone. Wiąże się to z tym, że zarwały noc, że są niewyspane, że są rozdrażnione, ale dopinają temat, który został im powierzony. Jak się dzieje w przypadku prokrastynacji? My do tego, co mamy zrobić, wracamy, czy już w pewnym momencie przychodzi taki moment, znów wrócę do czasu studiów, że już dobra, zostało tak mało czasu, że to już nie ma sensu?
1: No, myślę, że tutaj trochę w zależności od specyfiki czy pacjenta, czy w ogóle nas wszystkich, jest to trochę zmienne zjawisko. W przypadku na przykład ADHD i pacjentów borykających się z trudnościami w zakresie motywacji, często ta prokrastynacja ma pewien taki cel albo podłoże bardziej. To znaczy odkładanie na później wywołuje pewną presję czasową i tutaj w zależności, czy bardziej są to takie mechanizmy psychologiczne, jak poczucie odpowiedzialności, obawy przed zawiedzeniem kogoś bliskiego, czy w ogóle przed zawiedzeniem w realizacji zadania, wpływa na taki nagły wyrzut hormonów stresowych, w tym między innymi adrenaliny, która daje taką motywację właśnie do działania. Albo właśnie, jak tutaj wspomniałem, jako ten drugi mechanizm, taki bardziej biologiczny, sam stres działa na nas stymulująco, powoduje dobodźcowanie, dostarczenie dopaminy, adrenaliny, stresu, który działa motywująco, co też oczywiście zdarza się u osób, które z ADHD się nie borykają, bo wszyscy na pewno byliśmy w takiej sytuacji, że ten termin chociażby właśnie na wspomnianych studiach nas stymulował do działania, bo no, obawiamy się czasami konsekwencji, a czasami po prostu chcemy wypaść dobrze i tutaj bardziej też taka kwestia może cech osobowości, bym powiedział.
0: Konsekwencje to też wydaje mi się ważny wątek, bo o ile myśląc o tym, że coś odkładamy na później, mówimy o tym z lekkim przymrużeniem oka, tak konsekwencje stałego, bo to określenie też często towarzyszy definicji prokrastynacji, że to muszą być jakieś stałe, powtarzalne się tendencje i działania, te konsekwencje mogą być dosyć przykre, czy raczej powinnam powiedzieć dosyć dotkliwe. Podejrzewam, że to są i konsekwencje zawodowe. W pracy być może nie dowozimy, być może zawalamy, być może przestajemy być osobami godnymi zaufania, ale chyba przede wszystkim to są takie jakieś koszty wewnętrzne. Zaczynamy powątpiewać w siebie, to wpływa na samoocenę, na jakiś taki ogólny obraz siebie.
1: Myślę, że to jest taki bardzo wielowymiarowy aspekt tych konsekwencji. Pole zawodowe to jest jedna kwestia, natomiast relacje społeczne, tak, właśnie samoocena, czy jakieś konsekwencje w zakresie chociażby możliwych do osiągnięcia celów są skutkami tej prokrastynacji. Często problemy relacyjne wynikające z tego właśnie, że zadanie jest odraczane na później, wywołuje napięcie. To napięcie jest przenoszone na partnera, partnerkę. Na przykład obawiamy się, że to zadanie będzie niewykonane w 100% dobrze, bo już zaczyna brakować tego czasu. Przekłada się na uczucie rozdygotania, takiego zamartwiania, co będzie, jeżeli mi się nie uda, jeżeli rzeczywiście nie zdążę. No i to wszystko powoduje, że ten stres odbija się na naszym zdrowiu, tak? Nie tylko w postaci różnego rodzaju przemyśleń na temat tego, dlaczego ja tak robię, dlaczego to się powtarza, ale także na takim czysto biologicznym podłożu.
0: Zaczęłam się też zastanawiać nad zadaniami, które sobie tak odkładamy. Czy to są zadania z jakiegoś konkretnego obszaru, czy też zadania, które już tak narosły, że wydają się trudne do zrealizowania. Czy na przykład powierzył nam je ktoś, kogo nie lubimy, czy też nie szanujemy, czy w pewnym momencie tak się to wszystko spiętrza, że już wszystko, co mamy do zrobienia, odkładamy. Czy to jest właściwie postępująca tendencja?
1: Przyczyn może być wiele, tak? Właśnie jedna to jest na przykład związana z tym, że po prostu zadanie jest bardzo skomplikowane. Ono wymaga wieloetapowości, wymaga dużego poświęcenia energii, zaangażowania, czasu. W danej chwili możemy po prostu nie być

0: gotowi na to, żeby te zasoby poświęcić i to sprawia, że odwlekamy to na później, licząc, że w jakimś innym momencie będziemy bardziej gotowi do realizacji tego typu zadań. Czasami jest ta potrzeba idealnego wykonania zadania i to też powoduje, że nie, teraz nie mam na to przestrzeni, chcę dać z siebie tyle, ile mogę, tak żeby efekt był jak najlepszy, a wiem, że w danym momencie tych możliwości nie mam, tak, więc zrobię to za chwilę, ale jeszcze nie jest ten moment i tak się to przesuwa, aż w końcu zaczyna brakować czasu i tym bardziej nie jesteśmy w stanie wykonać tego zadania na takim poziomie, jak byśmy chcieli. Może to być efekt chociażby buntu w stosunku do samego zadania lub w stosunku do osób, które te zadania nam delegują. Tutaj często właśnie taki aspekt psychologiczny tych narastających, często tłumionych wcześniej emocji w stosunku czy do pracodawcy, czy do osoby, która w jakiś sposób korzysta z tego, że na przykład nie jesteśmy w stanie asertywnie odmówić i przyjmujemy na siebie dodatkowe zadanie. I ta złość w końcu przejawia się w takim oporze, tak? W działaniu. Czasami też jest ten aspekt wynikający z takiego lęku przed porażką albo lęku przed tym, że to zadanie nas przerośnie. Czasem jest to kwestia po prostu już nawet objawów depresyjnych, więc tutaj myślę, że zawsze warto pogłębić ten temat i zweryfikować.
1: Wiele wątków się pojawiło, które mam nadzieję, że będziemy rozwijać również w kolejnych częściach naszego spotkania, ale kiedy mówił Pan o złożoności tego tematu, to przyszło mi do głowy pytanie o to, czym właściwie prokrastynacja jest. To znaczy Państwo jako lekarze określają ją jako tendencję, jako objaw, jako być może jakąś jednostkę chorobową.
0: Myślę, że to jest rodzaj zachowania, styl działania, który może rzeczywiście być objawem. Natomiast nie jest to ani odrębna jednostka, ani jakaś, że tak powiem, stała cecha w zakresie czy jakiegoś typu osobowości, czy w ogóle naszego funkcjonowania. Jest to coś, co też może być zmienne w zależności od nasilenia ilości rzeczy, które mamy na głowie, w zależności od tego, czy jesteśmy wypoczęci, czy jesteśmy po urlopie, czy jesteśmy już przemęczeni pracą, ile mamy obowiązków, czy jakichś czynników stresowych z zewnątrz ostatnio nie doświadczyliśmy silnych. Więc bardziej bym traktował to po prostu jako rodzaj zachowania, który może być też pewnym objawem, jeżeli jest powtarzalny.
1: Bardzo złożony temat. Przychodzą mi na myśl takie grafiki z górą lodową, której widzimy tylko wierzchołek, natomiast pod poziomem wody kryje się cała ogromna złożoność. Tak jest też w tym przypadku. Łatwo powiedzieć, że po prostu się obijamy, że nie umiemy się zmobilizować, nie umiemy się spiąć, tymczasem za tą nieumiejętnością, czy też niezdolnością stoi cały skomplikowany mechanizm różnych powiązań. O tych powiązaniach mam nadzieję, że będziemy rozmawiać więcej w drugiej części naszej rozmowy, która oczywiście jest jeszcze przed nami, w której będziemy wspólnie zastanawiać się, skąd ta prokrastynacja się bierze i o czym ona świadczy, bo być może świadczy o problemach czy tendencjach, z którymi również możemy zawalczyć, żeby po prostu żyło nam się trochę lepiej. O tym wszystkim rozmawiam dzisiaj z doktorem Krzysztofem Murano, związanym z kliniką Psychomedic. Prokrastynacja to jest temat dzisiejszej rozmowy. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i mam nadzieję, że słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę w swojej drugiej już dzisiaj odsłonie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi dr Krzysztof Muranowicz, związany z kliniką Psychomedic, który zgodził się dzisiaj przybliżyć temat prokrastynacji, zwanej też trochę pobłażliwie syndromem studenta, ale wydaje mi się, że pierwsza część naszego spotkania już wykazała, że to nie jest wcale łachy temat. Pomyślałam, że zacznę od pytania o to, czy prokrastynacja to jest przyczyna, czy to jest objaw?
2: Myślę, że to jest raczej objaw wielu, tak jak już sobie wspomnieliśmy, innych czynników, które pod tą powierzchnią wody w tej górze lodowej się skrywają i mogą to być zarówno cechy osobowości, mogą to być cechy wynikające po prostu z naszego charakteru, mogą to być też objawy bardziej poważnych stanów, na przykład właśnie depresji, czy zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, a

czynników, które pod tą powierzchnią wody w tej górze lodowej się skrywają i mogą to być zarówno cechy osobowości, mogą to być cechy wynikające po prostu z naszego charakteru, mogą to być też objawy bardziej poważnych stanów, na przykład właśnie depresji, czy zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych,

0: Mowa o depresji to jest trudny temat, również dlatego, że na temat tej choroby powiedziano już bardzo wiele. Czasami strach jest nawet do niego z tego powodu podchodzić, ale tutaj mam wrażenie, że ta choroba jest dobrym przykładem, że prokrastynacja może być dwutorowa, bo ona może nas do tej depresji w jakiś sposób doprowadzić. Mówiliśmy o tym w drugiej części, że takie duże zwątpienie do siebie, wpływ na relacje społeczne, na relacje zawodowe, ale to, że od siebie odwlekamy, może również świadczyć o tym, że my z tą depresją, czy też stanami depresyjnymi, bo oczywiście nie chcę szafować jednostkami chorobowymi, już teraz się zmagamy.
1: Jak najbardziej. Tu też myślę, że warto wspomnieć, że są takie, można by powiedzieć, dwa główne typy depresji. Jeden związany z czystą, można by powiedzieć, biologią. Drugi natomiast bardziej zależny od czynników zewnętrznych, nagromadzenia stresu, trudnych wydarzeń życiowych, braku wsparcia. I tutaj mówimy o takiej depresji reaktywnej albo egzogennej. I często ta prokrastynacja może się do takiego też typu depresji przyczynić. Natomiast jest to najczęściej jednak poprzedzone zaburzeniami lękowymi czy po prostu takimi reakcjami adaptacyjnymi, które najczęściej nawet potrafią samoistnie ustąpić przy wycofaniu się czynników stresogennych. Tutaj mam na myśli te reakcje adaptacyjne. Natomiast w przypadku reakcji depresyjnej endogennej, tutaj myślę, że raczej mówimy o symptomie albo o efekcie samej choroby, tak? Że brak motywacji, brak energii, też zwątpienie w siebie, obniżona samoocena powodują, że po prostu nie czujemy się do tego gotowi, nie czujemy się w stanie podołać takiemu zadaniu. Wręcz czasami taki wymiar urojeniowy to może przybierać, że jestem tak słaby, tak słaba, beznadziejny, nie jestem w stanie sprostać temu wszystkich zawodzę. Więc tutaj ta prokrastynacja wtedy już przybiera bardzo nasilony stopień i wymaga ewidentnie interwencji lekarza.
0: Przed momentem pytałam o to, jak właśnie lekarze traktują prokrastynację i kiedy pana słuchałam, zaczęłam się zastanawiać, czy to jest też taki wskaźnik diagnostyczny, to znaczy kiedy pacjent między wierszami mówi, że odwleka wykonywanie zadań, że nie potrafi się zmobilizować, że przekłada kolejne terminy, to czy dla państwa, mówię o lekarzach, diagnostach, to już jest wskazówka w którąś stronę?
1: Nigdy nie staramy się jednak po jednym objawie stwierdzać, że pacjent może cierpieć na to lub na coś innego. Raczej zawsze staramy się to w takiej szerszej perspektywie oceniać, z czego ta prokrastynacja wynika i czy czemuś jeszcze towarzyszy, jakie są inne objawy. Czy na przykład bardziej mówimy o tym, że jest problem z koncentracją uwagi, z impulsywnością, z na przykład problemami w zakresie relacji, czy jest też na przykład takie spowolnienie psychoruchowe, brak uczucia zadowolenia z niektórych wykonywanych zadań. Wtedy takie współistniejące objawy są nam w stanie troszkę podpowiedzieć, tak, w którym kierunku powinniśmy podążać z diagnozą.
0: Drugi wątek, który chciałabym spróbować podjąć, chociaż już raz, że trochę pan o nim powiedział, dwa, że znów wydaje mi się on bardzo, bardzo złożony i chciałabym uniknąć ze swojej strony oczywiście różnych uproszczeń, to jest ADHD, które w ostatnich latach diagnozuje u siebie bardzo wiele osób, ale które też zostało w jakiś sposób znormalizowane społecznie. Takie mam przynajmniej wrażenie, że to jest realne zaburzenie i po prostu realny problem osób, które się z tym mierzą. Ja pamiętam jeszcze wiele lat temu ze szkoły, kiedy mówiono, że jeżeli jakieś dziecko ma ADHD, to jest takie wymyślanie i tak dalej, ale te czasy chyba słusznie minęły. Pan tłumaczył mechanizm tego, w jaki sposób ADHD wpływa na tę motywację do wykonywania działań, na tę umiejętność ich podejmowania, ale czy to jest taki stały element w tym zaburzeniu?
1: No jest to dosyć stały element lub bardzo częsty, jeśli chodzi o ADHD. Co do jeszcze pierwszej części pytania, tutaj z tym ADHD to jest tak, że z jednej strony jest to coraz bardziej powszechna, że tak powiem, jednostka, coraz częściej się o tym mówi, coraz więcej, natomiast też niekoniecznie zawsze w, że tak powiem, odpowiedni sposób. No niestety jest dużo takich źródeł nierzetelnej wiedzy dotyczącej ADHD, jak różne już media społecznościowe, już nie będę z nazw wymieniał. Osoby, które rzeczywiście zmagają się z ADHD, często niestety przychodzą na wizytę zupełnie z innych powodów. One często nawet nie podejrzewają, że mogą mieć ADHD, bo mali chłopcy, ruchliwi, nieskoncentrowani, rozrabiający, to często już dosyć wcześnie diagnozę otrzymują, czy przynajmniej są jakieś pewne podejrzenia w tym kierunku. Natomiast kwestia dziewcząt, kobiet jest bardziej skomplikowana z ADHD, bo tutaj wiele tych cech jest mocno skompensowana.

0: właśnie czasami na przykład takim perfekcjonizmem, który prokrastynacji sprzyja, ale też często towarzyszą temu zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, które no również w konsekwencji do samej prokrastynacji mogą prowadzić, no ale pamiętajmy, że ADHD samo per se może powodować prokrastynację.
1: Przypominam sobie rozmowę w drogowskazach sprzed kilku, już możliwe nawet lat, kiedy pojawił się wątek właśnie tego, w jaki sposób wychowanie dziewcząt wpływa na utrudnioną wykrywalność różnych zaburzeń, czy też tendencji, że wychowanie do grzeczności sprawia, że różne cechy ujawniają się trochę później albo są bardzo długo maskowane. Nie wiem, może to są jakieś stare modele wychowania, oby tak było, ale kiedy pan o tym opowiadał, to miałam takie skojarzenie.
0: No, myślę, że to skojarzenie jest bardzo zasadne, też kwestia roli obojga rodziców, też w takim rozwoju romantycznym, nazwijmy to, struktury osobowości, tego, że dziewczynki jako swój pierwszy obiekt oczywiście platonicznej miłości postrzegają ojców, a chłopcy jednak matki. I w związku z tym jeszcze niedawno ojcowie troszkę, można by powiedzieć, nie mówię oczywiście, że wszyscy, ale często bywało tak, że nie spełniali się tak bardzo w roli rodzica, jak mamy, które zostawały czasami w domach, żeby być z dziećmi, czasami łączyły te dwie role, matki i osoby pracującej. Natomiast ten styl wychowania i relacji z rodzicami może bardzo silnie wpływać na samoocenę dziewczynek, czy później też kobiet z ADHD. Może chociażby właśnie ta relacja z ojcem być przyczyną takiego braku wsparcia ze strony męskiej i w przyszłości też ten wzorzec może być odzwierciedlany w relacjach. Taka osoba wchodząc później w relację z osobą, która jest mniej obecna w życiu, musi radzić sobie po prostu z wieloma problemami, a tutaj przy ADHD mamy ich jeszcze więcej, jest po prostu pozbawiona tego wsparcia.
1: Wydaje mi się, że w ogóle na początek tej rozmowy warto założyć, że mówimy o pewnych uogólnieniach i tendencjach. Odnosi się to także do tego, o czym chciałam powiedzieć teraz, mianowicie wiele osób zwraca uwagę, że tak naprawdę teraz mamy do czynienia z pierwszym pokoleniem ojców takich stuprocentowo zaangażowanych, którym również jest trudno, dlatego że wcześniej tego wzorca nie mieli. Ale kiedy mówił pan o wychowaniu, to pomyślałam sobie, że nie zadałam jednego pytania odnośnie prokrastynacji. Nie zadałam ich wielu, ale jednego, które sobie wypisałam, mianowicie o to uwarunkowanie. Wyczytałam, że może to mieć podłoże genetyczne, no ale też na bazie tego, o czym mówił pan przed momentem, mam wrażenie, że ta część związana z wychowaniem, ze społeczeństwem też ma tutaj bardzo duży wpływ, czy może mieć duży wpływ.
0: Myślę, że chociażby w przypadku tych zaburzeń, które leżą u podłoża prokrastynacji, właśnie takich jak ADHD, czy w przypadku depresji, no możemy mówić ewidentnie o genetycznym podłożu, zwłaszcza w przypadku ADHD jest to bardzo duży procent. Badania pokazują, że ten aspekt genetyczny to jest około 70-80, niektórzy nawet podają jeszcze większe wartości, 70-80%. Natomiast wiemy też, że zaburzenia depresyjne mogą mieć podłoże genetyczne i co do samej cechy temperamentu też no w pewnym sensie rodzice są nam to winni, że przekazują nam takie podejście do działania. Natomiast no tak, jeżeli tak na to spojrzymy, to jest tu element takich uwarunkowań genetycznych.
1: Przyznam szczerze, że trochę mnie stresuje mówienie o podłożu genetycznym, bo mam wrażenie, że to sprawia, że mamy poczucie jakiejś takiej nieuchronności i stałości różnych problemów czy zaburzeń. Natomiast jak mam nadzieję za moment w kolejnej części rozmowy powiemy, z prokrastynacją da się zawalczyć i to na różne sposoby. Ale zanim do tego przejdziemy, a propos różnych cech, chciałam zapytać o te, które również prokrastynacji sprzyjają. Pan już mówił o perfekcjonizmie, który sprawia, że trudniej nam jest się zabrać za zadanie, bo nie mamy pewności, że wykonamy je należycie. Przeczytałam też, że impulsywność sprzyja odkładaniu zadań w bliżej nieokreśloną przyszłość.
0: Sama impulsywność myślę, że aż tak bardzo z prokrastynacją nie jest związana. Bardziej może tutaj chodzić o takie właśnie znowu połączenie różnych cech składających się w objawy i tutaj mam na myśli właśnie objawy ADHD, gdzie oczywiście impulsywność jest jedną z takich trzech kluczowych domen w zakresie diagnostyki tego zaburzenia, obok hiperaktywności, takiej nadruchliwości i deficytów uwagowych. Często też widzimy taki właśnie zespół objawów, że ktoś jest impulsywny, ma na przykład dużą zmienność nastrojów, taką dysregulację emocji, ma problemy z planowaniem i tutaj właśnie te deficyty mogą sprzyjać problemom w realizacji zadań, w prokrastynacji. Trudność z ułożeniem planu, z organizacją czasu, z podjęciem, rozpoczęciem

0: wypowiedzi, które sugerowały, że osoby, które z różnego rodzaju nerwicami się zmagają, różne zadania odkładają, prokrastynują.
1: Słowo nerwice jest już trochę, powiem tak, passé w psychiatrii. Jest wciąż oczywiście w takim ogólnym obiegu. Natomiast to, co rozumiemy przez szeroko pojęte nerwice, to są zaburzenia lękowe, tutaj często też zaburzenia osobowości, czasami jeszcze niektórzy z zaburzeniami odżywiania łączą. Natomiast rzeczywiście lęk, a zwłaszcza taki lęk, którego podłoża moglibyśmy doszukiwać się w stylu wychowania, w tym, jak dorastaliśmy, w jakich warunkach, w tym, czego nauczyli nas rodzice, co nam wpajali do głowy, jak ważne było dla nich poczucie kontroli i w konsekwencji, jak my do tego podchodzimy, może powodować rzeczywiście jak najbardziej, że po prostu chcemy wszystko mieć idealnie zrobione, albo obawiamy się tego, że sobie nie poradzimy z jakimś zadaniem, że ono nas przerośnie, że nie jesteśmy na tyle wartościowi, żeby sprostać temu. To rzeczywiście jest taki element, który może zaburzeniom nerwicowym towarzyszyć, ale może wynikać z takich pierwszych objawów depresji.
0: Ja sobie słowo nerwice w takim razie, no może nie wykreślam, ale przynajmniej zaznaczam ołówkiem, żeby nie używać go zwłaszcza zbyt często. Tak mam wrażenie, że używając go trochę tutaj zapachniało tymi gabinetami sprzed kilkudziesięciu lat. Zostawiamy te wątki, bo wydaje mi się, że na temat prokrastynacji, jej przyczyn, objawów, a także tego, w jaki sposób ona na nasze funkcjonowanie może wpływać, powiedzieliśmy już całkiem sporo, a właściwie nie my, a dr Krzysztof Muranowicz, związany z kliniką Psychomedic, który dzisiaj gości w drogowskazach. Oczywiście temat nie został wyczerpany, natomiast sądzę, że to jest odpowiedni moment, żeby zastanowić się nad tym, co dalej. Czy sytuacja, w której się być może znajdujemy, to jest już nasza sytuacja permanentna, czy też jest jakieś pole do działania. Zdradzę tutaj, że to pole jest, a na co konkretnie warto zwrócić uwagę, jakie działania podjąć, no to o tym będziemy rozmawiać w trzeciej części drogowskazów, która rozpocznie się na naszej antenie już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie w dalszym ciągu siedzi dr Krzysztof Muranowicz, związany z kliniką Psychomedic, z którym rozmawiamy o prokrastynacji. I o ile w pierwszych dwóch częściach zastanawialiśmy się nad naturą tego zjawiska, przyczynami, konsekwencjami, objawami, tak teraz przejdźmy do tego, co możemy zacząć robić. To znaczy przejdźmy do działania, mianowicie czy prokrastynacja, jeżeli już ją u siebie zauważyliśmy, to zostanie z nami na zawsze. Pierwsza rzecz to, czy w ogóle coś takiego istnieje, jak potwierdzenie tego faktu? Czy z tym można iść do psychologa, do psychiatry, który stwierdzi, że rzeczywiście z tym jest problem, pan prokrastynuje? Czy to działa trochę inaczej? To jest coś, co musimy sami u siebie zauważyć, nazwać, skonfrontować się i ewentualnie zacząć działać?
2: Myślę, że jesteśmy w stanie samodzielnie zaobserwować to, że mamy taki powtarzalny schemat działania, tak, że często odwlekamy coś na ostatnią chwilę, że sprawia nam to trudność. Co do może takiego nazewnictwa rzeczywiście specjalistycznego, to też tak jak mieliśmy możliwość porozmawiania, no warto zostawić jednak specjalistom. Jeżeli obserwujemy, że to wpływa na nasze funkcjonowanie, że ten brak motywacji, brak chęci i odraczanie działania utrudnia po prostu funkcjonowanie. Czuję dyskomfort, jest dla mnie to jakaś trudność, jest to forma nawet czasami może być bardzo dużego cierpienia czy przykrości. Wtedy warto tej pomocy poszukiwać.
1: Pomoc w tym obszarze rozumiem dwutorowo, ale oczywiście proszę mnie poprawić. Tak sobie pomyślałam, że pierwsza kwestia to jest leczenie czy też terapia związana z chorobami i zaburzeniami, o których już mówiliśmy. To znaczy prawdopodobnie nie przestaniemy prokrastynować, jeżeli u podstawy tego działania jest depresja. Pewnie możemy sobie różnymi domowymi sposobami, o których później powiemy więcej, jakoś pomagać, natomiast no, trzon problemów nas zostanie.
2: Tak, tutaj właśnie myślę, że rola specjalisty poza samym stwierdzeniem i nazwaniem problemu polega na tym, żeby zróżnicować, co leży u podłoża. I na przykład na depresję mamy możliwość i działania farmakologicznego, często bardzo skutecznego, i metod pozafarmakologicznych, psychoterapii. To tutaj oczywiście specjalista dobierze, co będzie dla nas najlepszą formą. Natomiast są w stanie pomóc nam przezwyciężyć te trudności w postaci prokrastynacji. W przypadku ADHD też bardzo, bardzo skuteczna jest farmakoterapia. Pamiętajmy, że czasami mogą być to przyczyny ani niezależne od depresji, ani możemy nie mieć ADHD, a ten problem występować u nas może bardzo często i też może być jak najbardziej źródłem różnego rodzaju nieprzyjemności, konsekwencji. Wtedy częściej zdarza się, że takie, powiedzmy, strategie radzenia sobie w postaci na przykład rozbijania zadań na mniejsze etapy, takiego mikroplanowania, czy na przykład ustalanie ram czasowych, taka jest technika Pomodoro, która polega na robieniu tego, co musimy zrobić przez 25 minut, później 5 minut przerwy i tak 4 cykle powtarzamy, później robimy jedną dłuższą przerwę jako forma nagrody, unikanie różnego rodzaju rozpraszaczy, wykonywanie zadań, które trwają do 2 minut, żeby

0: podejmować je od razu, nie odwlekać. No to są wszystko takie drobne elementy, które jesteśmy w stanie wdrożyć do funkcjonowania, które mogą nam pomóc. Psychoterapeuta też może pomóc w zakresie tego, co leży u podłoża tej prokrastynacji. Nie mówię tylko o tym, że rola terapii może być tu bardzo istotna, ale samej takiej psychoedukacji, coachingu. Mamy też bardziej takie złożone metody radzenia sobie z natłokiem różnych zadań. Czy technika SMART, czy technika Alpen. Warto też wiedzieć, że nasza zdolność do działania, do wykonywania bardziej skomplikowanych zadań jest największa między godziną 9 a 12. Później mamy taki chwilowy spadek możliwości wykonawczych. Natomiast w drugiej części dnia trochę już mniejszy niż z rana, ale jest ponowny wzrost takiej aktywności i warto tak zwaną krzywą stosować.
1: Bardzo się cieszę, że pan o tym mówi. O sposobach, które sami możemy wdrażać, myślałam jako właśnie tej drugiej odnodze wspierania siebie w zwalczaniu prokrastynacji. To, co zwróciło moją szczególną uwagę, to pozbycie się rozpraszaczy, bo to jest chyba bardzo trudne. Patrzę na nas, my też mamy telefony na stole. Kiedyś było chyba bardziej tak, że to komputer, telewizor nam ten czas podjadały, ale jednak komputer trzeba było włączyć, potem otworzyć. Do telewizora też trzeba podejść, wziąć pilot do ręki, no a telefon jest czymś super dostępnym, co leży przed nami. Właściwie cały czas.
0: Warto, myślę, priorytetyzować to, co musimy zrobić i tych rozpraszaczy starać się unikać. To niestety nie jest proste, bo są to zazwyczaj czynności, które są dla nas przyjemne, więc takie cechy jak trudność w kontroli impulsów, czy potrzeba gratyfikacji natychmiastowej leży u podłoża tego, że potem telefon sięgamy albo zajmujemy się czymś przyjemnym, spotkaniem ze znajomymi, wyjściem do kina, sportem, ale czasami to też mogą być po prostu rzeczy zupełnie, które nie wiążą się z przyjemnością, a raczej z taką szybką gratyfikacją, właśnie łatwo dostępnym efektem po wykonaniu takiej pracy. I one są dla nas bardziej kuszące niż podjęcie działania, które jest złożone, monotonne i wymaga dużo naszej pracy. Jeśli chodzi o rozpraszacze, to tu jest duża kwestia naszej samodyscypliny. Warto pamiętać, że teraz wszystko mamy w telefonach i one są takim największym źródłem tego, co powoduje, że nie jesteśmy się w stanie skupić na jednym konkretnym zadaniu. Warto ten telefon wyłączyć, odłożyć, zostawić w innym pokoju. Czasami przydatne może być używanie słuchawek, które wytłumiają dźwięki, jeżeli na przykład pies sąsiada szczekający nam przeszkadza, czy jakieś dźwięki dochodzące zza okna. To wszystko, myślę, że indywidualnie też w zależności od tego, z czego dokładnie wynika ta prokrastynacja, pomoże nam dobrać specjalista.
1: No i dobrze mieć chyba obok siebie, włączyć kogoś w wykonywanie tych działań. To znaczy nie chodzi o to, żeby mieć nad sobą osobę, która z bacikiem będzie sprawdzała, czy się wszystko dzieje, ale jednak często, kiedy pracujemy w zespole czy w grupie, to odsuwanie od siebie obowiązków wychodzi trochę trudniej. Być może wiele i wielu z nas wspomina wspólną naukę albo wspólne realizowanie jakichś projektów, czy to w szkole, czy to na studiach. Tutaj taka osoba, która będzie przy nas, będzie zwracała uwagę, że może nie musimy natychmiast sprawdzić na Facebooku tego, co nam przyszło do głowy, tylko jeszcze dokończyć te dwa zdania. To też może być dosyć ważne wsparcie. No również w kontekście tych relacji, o których mówiliśmy, że to odsuwanie od siebie wykonywania zadań może je nadwątlić.
0: Tak, myślę, że tutaj tak zwany accountability partner może być bardzo przydatną osobą do tego, żeby wytrwać w jakichś postanowieniach, żeby tą motywację utrzymać. Jest to, myślę, bardzo dobra strategia, już też nie tylko pod kątem samego przeciwdziałania prokrastynacji, ale po prostu budowania więzi, o których też mieliśmy przyjemność chwilkę porozmawiać poza anteną, a które no niestety coraz bardziej zatracamy, co ja też oczywiście wiążę trochę z tym, że niestety tych trudności natury emocjonalnej, natury psychicznej jest więcej obecnie. Więc tak już pokrótce odpowiadając na pytanie, tak jak najbardziej, myślę, że warto angażować inne osoby, by o ile oczywiście one się na to zgadzają, o ile mają na to przestrzeń i też czują się, że nie jest to jakaś forma powinności, tylko chcą rzeczywiście nas wesprzeć w tym zakresie.
1: To na koniec naszego spotkania zapytam o impuls, o tę iskrę albo o moment, który ma szansę zmienić, trochę odwrócić nasze działania. No bo przecież ostatecznie prokrastynacja jest czymś, z czym się zmagamy, co do pewnego momentu jest przyjemne, bo przecież odraczamy moment wykonywania zadania, które być może wiąże

0: się z wysiłkiem, który wiąże się ze wzmożoną koncentracją, czy operowaniem w obszarze, za którym nie przepadamy, a skupiamy się na rzeczach przyjemniejszych, to trochę jak z odchudzaniem, że przychodzi taki dzień, kiedy stwierdzam, kurczę, nie zacznę od jutra, zacznę od dzisiaj.
1: Na pewno taką ważną funkcję w zakresie regulacji naszego działania pełni układ nagrody. Więc myślę, że opcje są dwie. Albo do zaprzestania prokrastynacji może nas zmotywować nagroda, albo może nas zmusić konsekwencja. Więc każdy chyba się zgodzi, że lepiej poszukiwać nagród niż unikać konsekwencji, albo jeszcze gorzej doznawać tych konsekwencji. I myślę, że tą nagrodę czasami możemy sobie też sami wyznaczyć. Takie samonagradzanie może być korzystne. Oczywiście to nie musi być zawsze jakaś wielka nagroda w postaci jakiegoś tam wyjazdu za granicę, czy jeszcze biżuterii. Mogą być to drobne, takie codzienne przyjemności, które wcielimy jako element gratyfikacji. No i tutaj może warto też zaangażować tego właśnie accountability partnera, który tą nagrodę jakoś będzie, że tak powiem, nadzorował i wydzielał.
0: Na wszystko jest sposób. Być może prokrastynacja jest kolejnym obszarem, w którym najtrudniej jest podjąć decyzję, zwrócić uwagę, skonfrontować się z tym, i nazwać, że prokrastynujemy, co nie wpływa korzystnie ani na nasze samopoczucie, ani na naszą sytuację zawodową, ani też na nasze relacje, o czym także rozmawialiśmy, a konkretnie mówił dr Krzysztof Muranowicz, związany z kliniką Psychomedic. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Gdybyście chcieli wrócić do tej rozmowy, do czego serdecznie Was zachęcam, bo myślę, że można dowiedzieć się bardzo dużo i pomóc sobie albo komuś z bliskiego otoczenia i tym accountability partnerem się po prostu dla kogoś stać, to wystarczy, że poszukacie konta Drogowskazów na YouTubie, na Spotify, tam ta rozmowa jest już dostępna. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, co planujemy w kolejnych odcinkach Drogowskazów, no to wystarczy wejść na naszego Facebooka, tam te zapowiedzi się pojawiają. No a jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Powiedzieliśmy bardzo dużo. Ja biorę głęboki oddech i dodam jeszcze tylko, że mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek. Michał Poklękowski, zapraszam. Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o blisko 9%. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na pensje pracowników. Nie powinno to być więcej niż 60-70% pieniędzy na wszystkie wynagrodzenia. Powód? Wypłaty, głównie lekarzy, pochłaniają większość budżetu szpitala.
2: Nie ma już dzisiaj na czym oszczędzać, jeśli chce się mieć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W lipcu przewidywane są kolejne podwyżki, z których Ministerstwo Zdrowia jasno i wyraźnie określa, że nie zapewni 100% kosztów wynikających z tej podwyżki, więc to jest dobijanie już leżącego, na wpół przytomnego pacjenta.
3: No właśnie, panie prezydencie, bo największe te koszta to właśnie koszta związane z pensjami dla personelu medycznego.
2: Tak, dlatego że rokrocznie kontrakty wzrastają niewspółmiernie nisko do wzrostu płac.
1: Z prezydentem Bytomia, Mariuszem Wołoszem, o sytuacji tamtejszego szpitala, którego właścicielem jest samorząd, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie Łódzkiej mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza jako organizatora wydarzenia oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury. Ze szczegółami Grzegorz Mich.
4: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnienie obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
5: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
4: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach, bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
6: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
4: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
1: Kuc trafił do stowarzyszenia zajmującego się ochroną zwierząt. Dodajmy, że na nagraniach z Pajęczna widać mężczyznę, który brutalnie ciągnął zwierzęta za ogon. Okazało się, że jest to krakowski dorożkarz. Miasto rozwiązało z nim umowę. Boa dusiciel w parku w Tychach. Strażnicy miejscy wyłowili nieżyjące już zwierzę ze stawu. Sprawą zajęła się policja, mówi Anna Dłubak ze Straży Miejskiej w Tychach.
7: Ze względu na to, że gatunek boa dusicieli nie występuje naturalnie w Polsce, jego ciało zostało zabezpieczone celem dalszych badań. Natomiast sprawa została przekazana policji, która będzie prowadzić czynności w kierunku naruszenia ustawy o ochronie zwierząt.
1: Wstępne ustalenia sugerują, że gad mógł zostać celowo wypuszczony na wolność przez nieodpowiedzialnego właściciela, bo na przykład mu się znudził albo zaczął sprawiać problemy. W kalendarzu dzień bez śmiecenia. Eksperci zaznaczają, że to świetna okazja, żeby przypomnieć, jak ważna jest segregacja odpadów i dbanie o środowisko, szczególnie razem z dziećmi. Bo każda plastikowa butelka wrzucona do odpowiedniego pojemnika to realna pomoc dla naszej planety i najmłodsi dobrze o tym wiedzą.
8: Nie wyrzucać, gdzie popadnie śmieci. Trzeba segregować śmieci. Na przykład do niebieskiego wrzuca się papier.
9: A kto wie, jak jeszcze segregować śmieci?
10: Wrzucać do odpowiedniego koloru rzeczy, które trzeba tam włożyć.
9: Do zielonego co wrzucamy?
10: Szkło.
9: I mamy jeszcze żółty.
10: Do plastiku.
9: A wiecie, że jest jeszcze brązowy? Wiecie, co jest w brązowym?
10: Bioodpady. Możemy razem z tatą i mamą pójść dzisiaj na spacer po przedszkoli i posprzątać naszą planetę.
1: Z najmłodszymi rozmawiała Katarzyna Sobotka. Nauczą się odpowiedzialności, a czworonogi dostaną uwagę i serce. W Sosnowcu dzieci z rodzin zastępczych będą wyprowadzać psy ze schroniska.
11: Dzieci będą pod opieką wolontariuszy spacerować z tymi zwierzakami, opiekować się nimi, wyprowadzać, czesać, uczyć podstawowych komend.
1: Mówi Aleksandra Szczęśniak ze Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom. Będzie to forma terapii dla dzieci z rodzin zastępczych, które często są po przejściach, zauważa psychoterapeutka Barbara Prusinowska-Opalska.
12: Zaczynamy się otwierać, opowiadamy swoje historie. Zwierzęta nas współodczuwają, przyjdą, przytulą się swoim byciem, tym spojrzeniem w oczy. Po prostu mówią, że one są. I tak naprawdę możemy leczyć swoje zranienia, też szeroko pojęte traumy.
1: Pieczą zastępczą w samym Sosnowcu objętych jest kilkaset dzieci w różnym wieku. Ile zdecyduje się na wyprowadzenie psów ze schroniska na spacer, będzie wiadomo pod koniec maja.

Dzień dobry.

0: SK Rock Warszawa.
1: Zabieg poza kolejką. Tomasz Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Matematyka w roli głównej. Dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Można je oglądać online. Cztery bocianiątka w gnieździe w Nietulisku Dużym.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd partii podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego premiera Donalda Tuska, mówi w rozmowie z nami rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda i przyznaje, że to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejką i standardową procedurą.
3: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
1: Przypomnijmy, NFZ nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą. Sprawą zajmuje się też prokuratura.
2: To jest raport.
1: Prokuratura zarzuca sądowi opieszałość w rozpatrywaniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Jak przekazał rzecznik prokuratury krajowej, dokumenty w tej sprawie zostały złożone w listopadzie i do tej pory nie zostały rozpatrzone. Jak tłumaczył prokurator Przemysław Nowak, gdyby było inaczej, ucieczka polityka do USA byłaby znacznie utrudniona. Tymczasem śledczy wyjaśniają też, czy i ewentualnie kto pomagał byłemu ministrowi sprawiedliwości w wyjeździe za ocean.
4: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
1: Mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych zamierza się zwrócić do USA także resort dyplomacji. Dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty, a w roli głównej królowa nauk matematyka. Start o 9:00, a na napisanie egzaminu uczniowie będą mieli 125 minut. Tymczasem wczoraj ósmoklasiści mierzyli się z językiem polskim. Jak sobie poradzili z tematami? O to w Łodzi pytał nasz reporter Daniel Tekliński.
5: Co było łatwe, co było trudne?
6: Sprawka była trudna i opowiadanie, tak to wszystko było łatwe.
7: Nie, szczerze, nie było najgorzej. Szczerze mi się wydaje, że dobrze.
8: Przemówienie trudne było.
9: Trudny był, trudniejszy.
10: A właśnie niektóre były takie inne. Na pewno był jakiś motorobot, coś takiego.
5: Na ile procent udało się to napisać?
11: Uważam, że poszło mi bardzo dobrze, ale zawaliłam trochę rozprawkę, ale 70% będzie, myślę.

0: Mamutka! Dawaj śpioch opatentowany! Koniec świata z takim śpiochem! Come on!
1: Eskarok.

0: Latka lecą, a on ciągle Kid Rock. Za nami już Westerok.
1: Widzicie, jaki Kid Rock ma samochody? On jest naprawdę porąbany w chińskie 8. To jest niebywałe zupełnie. On sobie na przykład do swoich samochodów dostawia rogi, robi takie w ogóle... To jest taki koszmarek, że w głowie się nie mieści, a jednak jara się tymi bardzo dobrze.
2: Myślałem, że to jest Kid Rock, to Mare Soraki.
0: Dokładnie.
1: No wielkie ma te amerykańskie bryki i po prostu poprzerabiane na wszystkie możliwe sposoby.
0: A w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej takie rogi na przykład i wszystko, co wystaje poza karoserię i obryz auta, to nie wolno, prawda?
1: Nie, oczywiście, że nie wolno, ale jak jesteś Kid Rockiem, to wolno.
0: A, okej. Okay. Mhm. Tacy mają łatwiej. Drodzy Państwo, dzisiaj o wierszach będziemy sobie z Państwem rozmawiać i Wy już zaczęliście.
3: Eskarok, jesteś ze mną krok w krok. Pozdrawiam, miłego dnia życzę, do widzenia.
0: A dlaczego my dzisiaj o tych wierszach?
2: Ponieważ, proszę Państwa, mamy Międzynarodowy Dzień Limeryków.
1: No, mogę?
2: Możesz.
1: Dobra, to ja, bo ja mam. To trochę potrwa.
0: Bo jeszcze piszę.
2: Przecież limeryki to są krótkie formy, tak?
1: Nie, ale ja mam wiersz. Kiedy budzik z rana dzwoni, łzę za łzą me okoroni, niech to szlak, to dzień świstaka, kądzie już chce dać drapaka, z Wojtka znowu łacha drze, wszyscy robią he, he, he. Dobrze z nimi spędzić ranek, więc wypiję kawę dzbanek i podniosę im ciśnienie, będą błagać o milczenie.
2: Macie chusteczkę? Się wzruszyłem.
0: Ale Wojtek, rogią prawie znamy, nie? I ona drugi raz przygotowana do programu.
4: 6 na 9. Rock. Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
1: Nieprawda, napisałem to na kolanie przed chwilą.
0: Aha, no jasne, no.
2: Nawet tej kawałek wyjechało na udo.

0: Reklama.
1: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. SK Rock. Najlepsza klasyka.

0: Czy Anna gotowa jest z limerykiem jakimś?
1: Nie, jeszcze nie. Przecież pisałam na kolanie przed chwilą.
0: Okej, przegadaliśmy te kilka minut, które dzieliły nas od poprzedniego z Państwem
1: ale
0: spotkania.
1: Ale zaraz coś stworzą.
0: Spokojnie, wierzymy jej. Ona jeździła na różnego rodzaju konkursy, które polonistyczne zresztą wygrywała, prawda?
1: No, olimpiadę polonistyczną, to było dawno temu.
0: Tak było, dawno nieprawda. Drodzy Państwo, czekamy na wiersze, bo dzisiaj mamy sobie dzień limeryków, dlatego mówimy tylko i wyłącznie wierszem.
2: Zarządzie sami pajace, a ja płacę. Ciężkie pieniądze płacę. To niech mi przynajmniej wspólnota spokój da, bo inaczej będzie wojna. Dziękuję.
1: Wojna!
0: Jakby pan był z mojej wspólnoty.
3: Dobre. No, w ogóle wspólnota, to jest wspólnota mieszkaniowa, to jest osobny dział na osobną audycję.
1: Kędzia tupta. Tupta na zebrania wspólnoty. Jestem, wiesz, no, lubię. Ty jesteś aktywista.
0: Ale chodzę i, wiesz, milczę. Siedzę cicho. To jest trochę tak, jak kiedyś opowiadała Nosowska o tym, że jak chodziła na wywiadówki, to nie zadawała żadnych pytań, bo miała nadzieję, że jakaś inna matka zada to pytanie, które ona by chciała zadać.
1: Słuchajcie, ale a propos wierszy i wspólnot, przypomniało mi się, ponieważ mama mojej serdecznej przyjaciółki, uwaga, skąd z Osetna, Ani, mama Ani, zawsze próbowała załatwiać różne rzeczy w swojej wspólnocie, tam gdzie mieszka, i one, te panie, ją kompletnie olewały, więc wiecie, co zrobiła? Zaczęła pisać do nich wierszem i składała takie podania o to, że na przykład, nie wiem, na trawnikach jest brudno, czy że ludzie nie sprzątają po swoich psach, i pisała do nich wiersze. I wiecie co? Też to nic nie dało.
3: Coś takiego!
0: Jeszcze wiersz od polityka i znikamy.
4: Ja mogę powiedzieć na koniec słowami Haliny Kunickiej, naszej piosenkarki. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mgły, jeśli tylko zakwitną jabłonie.
5: Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mgły, no tylko zakwitną jabłonie.
6: 6 na 9 w SC Rock.

0: Już za chwilę Westerok w raporcie Ania Kruszyńska, ale jeszcze wcześniej zabierzemy Państwa, znaczy Dawid i Jasia, zabiorą Państwa do Aten.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach. Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja.
3: Escarock. Raport.
4: 6.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Utrudnienia na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. To po kolizji dwóch samochodów ciężarowych. Doszło do niej w nocy w pobliżu miejscowości Wola Lubiankowska między węzłami Łódź Północ-Ałowicz. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Na miejscu pracują strażacy. Pożar w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie. Ogień pojawił się wczoraj po 18.00. Dzięki sprawnej akcji służb sytuacja została opanowana. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna osoba poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników medycznych.
3: To jest raport.
4: Niedźwiedzie w Bieszczadach coraz bardziej problematyczne. Tylko od początku maja na Podkarpaciu policjanci otrzymali 17 zgłoszeń dotyczących tych drapieżników. Wszystkie obejmowały teren powiatu leskiego. Jak tłumaczy Łukasz Lis z rzeszowskiego Rdosiu, przyczyną pojawienia się dzikich zwierząt w pobliżu domów może być łatwy dostęp do pożywienia.
5: Nasze miejscowości są źródłem łatwiejszego pokarmu i tu już nie chodzi tylko o śmietniki, takie w przypadku niedźwiedzi, ale też to, że ta właśnie łatwość pokarmu sprawia, że zwierzęta, na które one polują, są w pobliżu naszej zabudowy.
4: Przypomnijmy, w ostatnim czasie w Bieszczadach doszło do tragicznego zdarzenia. W gminie Bukowsko po ataku niedźwiedzia zmarła 58-letnia kobieta.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara.

0: Subaru oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. Gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
3: Gwizdy z Barcelony.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: Jest pytanie z miasta. A propos raportu, który parę chwil temu mieliśmy na antenie Skirok.
1: Proszę.
0: I a propos tego, że piłkarze Barcelony świętowali. Pytanie z miasta, co prawda nie wierszem, ale jest.
2: A chciałem się zapytać, jak to jest możliwe, że piłkarze Barcelony jechali odkrytym autobusem, a Lewandowski z Szczęsnym siedzieli na dachu tego autobusu?
0: Da się usiąść w kabriolecie na dachu?
1: Słuchajcie, istnieje coś takiego, to jest bardzo słowo, które lubię bardzo, jak pałąki przeciwkapotażowe. Każdy kabriolet ma taki pałąk przeciwkapotażowy, że w razie czego jakby się przekopyrtnął, no to oprze się na tychże pałąkach przeciwkapotażowych. I ja obstawiam pałąk przeciwkapotażowy. Brzmi tak sobie.
3: Mnie bardziej zastanawia, czymże były te izotoniki, którymi oni się posilali, że mieli tak dobre humory.
0: Mówisz, że coś tam popijali sobie przy okazji?
3: No mówię, napoi izotonicznych, to sportowcy. A,
0: byłaby tam woda, by się głupot nie gadało, to prawda. Tak sobie myślę też, że ten kapotaż to jest to, co zawsze żona każe mi założyć, jak jest zimno na dworze. To dobrze mówię?
1: Nie,
3: tak?
1: Kończy.
3: To jest z pałąkami razem?
1: Nie, to pałąka przeciwkapotażowego nie zakładaj na siebie, bo umrzemy ze śmiechu.
0: To inaczej, drodzy państwo, to teraz wierszykiem poprosimy. Możecie do nas spokojnie taki wierszyk na Messengerze nagrać. My go chętnie odsłuchamy, nawet wyemitujemy, bo nie wszystkie wiersze, które ludzie napisali, znalazły swoich odbiorców.
4: Napisałem pierwszy wiersz i nikt go nie chciał czytać. Znaczy, to nie oszukujcie się. No, każdy jest twórcą, ale nie każdy jest twórcą, którego inni pożądają. No taka jest prawda.
5: 6 na 9. STO. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson.

0: Bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: SK Rock Warszawa.

0: Na górze zdrowie, na plaży leżak, historię Aśka nam opowie. No, to słaby rym był, ale na szybko.
1: To bardzo ładny biały wiersz. 2 lata temu, słuchajcie, pewien pan Niemiec zabrał całą swoją rodzinę na wakacje na wyspę Kos. Tylko gdzie ostatnio opowiadałeś, że takie ładne hotele są na wyspie Kos. Miał to być wspaniały odpoczynek, jednak jak to w hotelach bywa, walka o leżaki zepsuła rodzinie calusieńki pobyt. Budził się rano pan Niemiec z rodziną wczesnym rankiem i bywało, że już od godziny 6 szukał wolnego miejsca, a na leżakach oczywiście leżały rzeczy osobiste. Kiedy prosił personel hotelu, żeby usunęli te rzeczy osobiste, nikt nie reagował. Wkurzył się. Poszedł do sądu. Słuchajcie, sprawa trwała

0: 2 lata. I rzeczywiście sąd powiedział, bardzo proszę, proszę wypłacić panu tę całą kwotę, której się domagał. Czyli w przeliczeniu 4200 zł za cenę wycieczki, czyli w całości 30 tysięcy złotych i jeszcze dodatkowo 15% obniżkę ceny za dobę hotelową. No i wszystko dostał. Dostał dużo pieniędzy teraz chłopak i myśli sobie, kurczę, nie będą mi tutaj leżakować.
1: Nam się nawet udało nagrać wypowiedź tego Niemca od razu z tłumaczeniem na polski.
2: Będę pierwszy na plaży, drugi popatrzę, a tu na brzegu sąsiad kurwa stoi świeżo po kąpieli i patrzę se na morze.
3: Ranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Szkoda gada, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: To może pozwólcie ja, Misiek Koterski, na dzień dobry. Nie szczędził czułości znanej piękności na finale Tańca z Gwiazdami. Doskonale ją znacie. I teraz nie wiem, komu nie szczędził? W ogóle nie znam, ale jest znana, bo jest piękna i doskonale ją znamy.
2: To ciekawe bardzo, dobra. Gamow Fall, jak on się nazywa, przepraszam? Fall. Nie mógł nie wygrać te Tańca z Gwiazdami. Miał sprzyjające wiatry. Od pierwszych minut w studiu wiadomo było, kto sięgnie po kryształową kulę. I ja się pytam, sprzyjające wiatry miał naprawdę? Ja myślałam, że nie tańczą, a nie żeglują.
3: Mogli mu zagrać fal, nie ma fal. Proszę Państwa, u mnie z kolei uczestnicy sanatorium miłości wybrali króla.

0: turnusu, a widzowie zachodzą w głowę, jak to się stało. Nie wiem, zapytajmy eksperta. Kończył, jak się wybiera króla turnusu w sanatorium?
1: To jest jakaś porażka.
2: Baton.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Joanna Ziętarska.
5: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMW 7. Jest jeden wielki telewizor.
4: Łukasz Bąk.
6: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
4: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
3: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
4: Autopromocja. Reklama.
8: To co, Angela? Idziemy na rower?
9: Ale mój stary już nie daje rady.
8: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
9: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
8: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
15: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w Twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie, Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja, Wodny Świat, Warszawa, ulica Bartycka, pawilon 200.
4: Reklama. Eska Rock Warszawa.
16: Nie będzie wniosku o ekstradycję Ziobry przed decyzją w sprawie aresztu. Dziś tańsze tankowanie w raporcie Nowe maksymalne ceny paliw. Nigdy nie jest za późno. 70-latek zdaje maturę w zakładzie karnym.
17: Eska Rock. Raport.
16: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Prokuratura poinformowała tymczasem, że zamierza zwrócić się do USA o wydanie byłego ministra sprawiedliwości na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Nasz reporter Mateusz Chłystun śledzi tę sprawę. Mateuszu, kiedy realnie może zapaść decyzja w tej sprawie?
18: Jak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, nie wcześniej niż we wrześniu, bo wtedy sąd ma rozpoznać zażalenie obrońców polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców po tym, gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
19: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć. Nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
18: Wyjaśnił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
17: To jest raport.
16: Dziś tańsze tankowanie. Znamy nowe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj.

0: A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Michale. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. Będzie przedłużony?
1: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
0: Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani. Statek wycieczkowy z przypadkami hantawirusa wyruszył wczoraj wieczorem z portu na Teneryfie w kierunku Holandii. Za około 5 dni część załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim ma przybyć do portu w Rotterdamie. Tam statek zostanie poddany dezynfekcji. 15 osób z zakażeniem salmonelli w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Sanepid w Gorzowie ciągle bada pobrane próbki od dzieci i nauczycieli. Nadal nie jest jeszcze znane źródło bakterii. Jest 9 nowych przypadków, 2 nauczycieli i 7 maluchów. Wszyscy są w dobrym stanie, przebywają w domach. Część nawet nie wiedziała, że jest zakażona salmonellą, mówi Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
2: Żadne z nich nie było hospitalizowane. Nie były te objawy na tyle uciążliwe, że co niektórzy nawet u lekarzy nie byli. Teraz dopiero wykryto w badaniach nosicielstwo.
0: Przedszkole w weekend zostało zdezynfekowane, nadal jest zamknięte.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Maturę zdaje się nie tylko w szkolnych murach. W zakładzie karnym w Czarnym do egzaminu dojrzałości podszedł m.in. 70-letni pan Grzegorz.
4: Angielski, tak mi się zdaje, że będę musiał się przygotowywać do poprawki. Ja mam 70 lat i jeszcze mam 6 lat do końca kary i to jest chyba mój ostatni port. Chodziłem na kursy fryzjerski, ale wciągnęła mnie właśnie atmosfera szkolna. Jak rozmawiam tu z ludźmi, to mówię tak, pamiętaj, przyszedłeś do więzienia i staraj się wyjść stąd mądrzejszy.
0: Dodajmy, że w więzieniu funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w nim liceum ogólnokształcące.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pogoda.
7: Ty mam wierszyk. Srutu tutu, majtki z drutu. Brak mi dzisiaj azymutu, niech synoptyk Wojtek powie, co nam wyjdzie dziś na zdrowie, czy mam płaszcz założyć z futra, czy w klapeczkach czekać jutra.
8: Boże, niestety nie jestem tak doskonały. Ja sobie przygotowałem tylko tyle. Kroplą deszczu zroszona zostanie Polska ma, źdźbła trawy zrobią ha, ha, ha, od stopni 10 do 14 i dalej nie mam rybu.
9: Do ilu było?
7: Nie mam rączek 11.
9: Czyli szukamy, drodzy Państwo, rymu do 14.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
9: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Limeryków i dlatego mówimy do Państwa wierszem i o to samo prosimy.
7: Jak to się rymuje? Przecież wiadomo, pucu, pucu, chlastu, chlastu, nie mam rączek 11.
9: Czytaliśmy te komiksy.
8: Aniu, co u ciebie?
0: Muzo natchniuzo, tak ci końcówkuje z niepisaniowości, na treść mi ości i uzo.
7: O, uzo!
9: Dobre.
7: To ja zaraz uzo.
0: Białoszewski.
9: Ściągała.

0: ale zanim pójdę. A dlaczego nie za?
1: Budzik dzwoni, robię krok, włączam radio, SK Rock.
2: No widzisz, budzik dzwoni, dobre, robi pan krok, za nim, a nie za nią. A może i za nią, kto
3: nie,
2: wie.
3: No kto to wie, przepraszam bardzo. Przecież nie, pan nie, nie określił, czy za nim, czy za nią.
2: Drodzy państwo,
3: krok.
2: Dzisiaj mówimy do państwa wierszem, znaczy my tak różnie. Państwo do nas mówią wierszem, powiedzcie nam coś wierszem, Messenger SK Rock do waszej dyspozycji, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Limeryków mamy, dlatego czekamy.
0: A to wszystko przy okazji urodzin, dzień urodzin Edwarda Lira, który spopularyzował limeryki w połowie XIX wieku.
3: Ja kiedyś, pamiętam, już cytowałam na antenie SK Rock mój ulubiony limeryk, pewien facet rodem z Mławy słuchał wciąż przybylskiej sławy, gdy mu żona zbiła płyty, brudny chodził i niemyty i nie chciał przyjmować strawy.
2: O ty!
3: A?
2: I z głowy to powiedziała faktycznie.
3: No, ja kocham ten limeryk.
2: Nie, że odczytała. Drodzy państwo, na co macie ochotę? Adam Małysz, Volksdeutsch, twórca na przykład...
0: Volksdeutsch!
2: No dobra.
4: Natchnieniem moim była wypowiedź premiera. Kiedy Volksdeutsch mówi wierszem, to Bruksela rży w najlepszy. Kiedy prawdę nam przedstawia, no, nosem mikrofony przestawia.
2: Sami Boże, tego chcieliście, drogi
3: Boże,
2: Wojtku.
3: Dajcie spokój, no dobra.
2: Sami tego chcieliście. Messenger SK Rock do państwa dyspozycji. Jeszcze jeden, a później już tylko czekamy.
5: Jan jest tym twórcą, którego nie wszyscy pożądają. Właściwie to, kiedy skończę, tak raczej czekają.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Proszę się absolutnie nie przejmować takimi rzeczami i w ogóle, jak oni czekają, żeby skończyć, ja nigdy nie kończę. Po prostu będę mówić i mówić i mówić. Bardzo to lubię i nawet wierszem. A teraz Nickelback będzie śpiewał i grał. Proszę bardzo.
2: Ja tam kończę bardzo szybko. A ty, Wojtek?

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.

0: Ja już wiem, co tu się za momencik wydarzy, dlatego pozwolę sobie pierwszy w Gwiazd Panteonie. Dworować ze mnie będą gamonie.
1: Uwaga, dobrze, to ja mam teraz wierszyk dla Kondzia. Z Kondziem niech nikt nie zadziera, ma prawników jak cholera, wnet ci sprawę dziś wytoczy. Patrząc błyskiem prosto w oczy i z torbami puści żwawo i nic już nie będzie klawo.
0: Bo mu wolno, bo ma prawo.
1: O, bardzo o, ładnie, teraz mam jeszcze
0: bardzo.
1: Do Wojtka.
0: I prawników.
1: Poczekaj, dla Wojtka
0: ojej,
1: też.
0: To dla
1: uwaga,
0: mnie.
1: Dla ciebie teraz. Wojtek zaś w Zielonej Górze, głowę trzyma sobie w chmurze, podróżniczy świat ugości, glob zielony nam wymości. I na wino wnet zabierze, tak powiedział, ja mu wierzę.
2: Ja, czyż oni ją z tego antyradia wypuścili. Proszę państwa, ja mam z kolei dla was obojga jeden krótki. O Joanno, motoryzacyjna dziewczyno, te dni z tobą tak szybko miną. O radiowy chłopaku, nasz kochany Konradzie, kiedy oddasz mi stówę, ty stary dziadzie? 6 na 9.

0: punktualnie 7:30. To jest raport Westerogi, Anna Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu dniepropetrowskiego. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Niespokojnie także w Kijowie w wyniku ataku dronów uszkodzony został blok. Jedna osoba ranna w Charkowie, tam zaatakowana została infrastruktura cywilna. Dziś o północy zakończyło się trzydniowe zawieszenie broni zawarte między Ukrainą a Rosją.
1: To jest raport.
2: Nie było podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencje i sterowanie polityczne, pisze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Na większości rzek wyraźne spadki, a w lasach zagrożenie pożarowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o utrzymującej się trudnej sytuacji hydrologicznej w kraju.
3: Po bardzo suchym weekendzie na większości rzek dominują spadki stanu wody oraz utrzymuje się strefa wody niskiej. Obecnie około 70% stacji hydrologicznych notuje niskie stany wód, a nadal obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
2: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW i dodaje, że wysokie zagrożenie pożarowe obowiązuje w lasach m.in. na północy i wschodzie kraju. Dlatego służby cały czas apelują o ostrożność.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Krakowia znów nie wykorzystała przewagi. W meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Ostatnie pół godziny piłkarze z Krakowa grali w przewadze jednego zawodnika, ale nie potrafili trafić do bramki rywali. Radomiak dzięki zdobytemu punktowi zapewnił sobie utrzymanie. Krakowia wciąż jest niepewna przyszłości. Robert Lewandowski miał znaleźć się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Bednarek, Kiwior i Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów lewy w Porto mógłby liczyć na regularną grę i znacznie poprawiłyby się siły ataku zespołu.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Zientarska, Olszewska.

0: I jeszcze. I pół sekundy i jeszcze The Black Keys za nami już na antenie Skiroga. Little to High, dokładnie 20 minut do godziny 8. Co tam w czeluściach internetu, Joanno, wyszperałaś?
1: Będzie o niedźwiedziu. Ważący ponad 100 kg niedźwiedź czarny utknął w otworze przy piwnicy obok warny. Nie, żartowałam. Utknął rzeczywiście w piwnicy jednego z domów położonych w amerykańskim mieście Falcon. Pani właścicielka, jak go zobaczyła, to ona była w lekkim szoku, była jej się kompletnie nie dziwi. Jedziesz do piwnicy, chcesz, nie wiem, po prostu, nie wiem, opony wymienić w samochodzie albo po coś, idziesz po konfitury może do piwnicy, patrzysz, a tam niedźwiedź. No więc wszyscy sąsiedzi wylegli, przecierali oczy ze zdumienia, patrzą, a ten niedźwiedź tam sobie leży. Co zrobił niedźwiedź? No jest, bardzo mi się w ogóle podoba idea takiego niedźwiedzia, który utknął i stwierdził, no, utknąłem, to pośpię. Świetne.
2: Doskonale.
1: Co się będzie przejmował, więc utknął i poszedł spać. W międzyczasie kobieta wezwała na miejsce pracowników agencji rządowej do spraw dzikich zwierząt Colorado Parks and Wildlife. Mm-hmm. No i oczywiście podali mu jeszcze dodatkowo ośrodek usapiający, gdyby w razie czegoś jakby się okazało, że się obudzi. A następnie go wyciągnęli, wypuścili na wolność i on się pewnie obudził. Myślę, kurczę, jak ja się wydostałem, ale jednak inteligentny jestem.
2: Ale zobaczcie, w Polsce w piwnicy się wymienia opony, a Falcon niedźwiedzie.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.
0: A Falcon to sokół.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy.

0: Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
0: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Reklama.

0: Miś Puchatek też utknął w dziupli.
1: O ratunku, oj misiu.
2: A to są skutki nadmiernego jedzenia.
1: O, to są skutki tego, że się nie ma szerokich drzwi.
3: 6 na 9 SEO.

0: Hubert Pięty Dobaczewski ostatnio był gościem kawałków mojego życia i na pytanie o to, czy Lao Che kiedyś powróci na scenę, powiedział forget about it, nie będzie.
1: Inaczej powiedział, przyznaj bez bicia.
0: Powiedział po prostu, że nie ma takiego planu. Że dobrze mu w projekcie solowym.
2: Ja chciałam powiedzieć, że bardzo mi się podoba ta piosenka, nawet bardziej od Zenka.
1: Dzisiaj wierszem do Państwa mówimy, za co bardzo mocno Państwa przepraszamy. Kiedy banana zjem, to nie czuję, kiedy też rymujemy na przykład, prawda, Jan?
0: No, to idźmy w słuchaczy, dobra?
2: Jeszcze go nie zjadłam do końca.
1: No to lecimy. Drodzy Państwo, tutaj wiersz będzie o to.
3: Rym do 14, masz lastu. Pozwalam wykorzystać.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: My się zastanawialiśmy, co to jest lastu, a chodzi o masz lastu, prawda?
1: A ja już widziałem wycieczkę zagraniczną kupioną w ostatniej chwili, nie?
2: No, a potem się sądzić.
1: Że lasty.
4: Będzie też trochę takiego poznanizmu. Kłócił się, kłócił, niejednego wymucił, aż go klawisz na kłódkę zakluczył. Posłuchaj rady Amelii i taty, słuchaj Eski Rock, a nie wpadniesz w taparaty.
5: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

Cześć kochani, ja mam z rana coś takiego dobrego. Płynie sobie Wisła, biegnie biała mysza, więc wypijmy zdrowie Adama Małysza. Trzymajcie się, na razie, hej!

0: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Dorota z The Traitors ujawnia, jak zareagowała, gdy dowiedziała się, że to mąż wyrzucił ją z programu. Muszę nagrać ten odcinek. Taka wiedza, jak to zrobić, może się kiedyś przydać.
2: Dobry jesteś. Balanga po finale TZG. Iwan nadział się na słupek, Cilman i Lesar tryskały miłością, a Jasper, czy też Jasper, wylądował na chodniku. Czyli skończyło się jak zawsze, na sorze.
3: Komunia czy czerwony dywan, stylizacje gwiazd pod lupą pudelka, dekolty, minispódniczki i stanik na wierzchu. A wiecie, co pasuje jednocześnie do komunii i do czerwonego dywanu? Jessica Alba.
0: To jest jakaś porażka.
1: Ale trochę mi to zajęło.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić 2 pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 16 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy przy Alei Krakowskiej 257. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na dzień otwarty inwestycji apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Zasłania się tajemnicą. Departament Stanu USA zabiera głos w sprawie Ziobry. Żużlowiec walczy o życie. W raporcie najnowsze informacje ze szpitala w Gnieźnie. Warszawa szykuje się do nocy muzeów. Za chwilę szczegóły.
2: SK Rock. Raport.
1: 8:01, Anna Kruszyńska zapraszam, a na początek głos zza oceanu. Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Urząd z reguły nie komentuje.

0: publicznie decyzji dotyczących wiz. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
1: Departament Stanu USA nie zaskoczył i odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Jednocześnie podkreślił, że USA i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i rządami. No i pewnie na te więzy będzie liczył polski rząd. MSZ zapowiedział, że zwróci się zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości już potwierdził, że Ziobro wyjechał na podstawie tzw. paszportu genewskiego.
0: Decyzja Trumpa może stworzyć problem polskiej prawicy. Tak, umożliwieniu przyjazdu do USA Ziobrze, mówi dr Anna Materska-Sosnowska z UW.
2: Jak słyszę byłych kolegów Ziobro, którzy naprawdę niechętnie go bronią, ale z jaką zapalczywością muszą to robić, no to widać, że i ta decyzja Trumpa stwarza im problem.
0: Polska prokuratura chce przedstawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.
3: To jest raport.
0: Żużlowiec jest w śpiączce farmakologicznej, wciąż walczy o życie. To najnowsze informacje ze szpitala po poważnym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak po zderzeniu z jednym z rywali dosłownie wyleciał w powietrze, uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany, przeszedł poważną operację kręgosłupa.
4: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
0: Relacjonuje Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu i dodaje, że wbrew wcześniejszym informacjom stan pacjenta nie jest stabilny. Decydujące będą najbliższe dni.
4: Od momentu, w którym tutaj pracuję w tym szpitalu, to przyznam szczerze, chyba jest to pierwsza taka historia, która tak bardzo poruszyła cały szpital. Wszyscy trzymają bardzo mocno kciuki za niego i no, przyznam szczerze, jestem poruszona tą historią.
0: Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. Od kiedy zrobiło się ciepło, zaczęły pojawiać się na wybiegach dla psów. Schronisko dla zwierząt w Nowym Sączu ma problem ze żmijami.
5: Bywają żmije na wybiegach. Rano, zanim pieski wypuścimy na zewnątrz, to musimy przejść, zobaczyć, czy się gdzieś żmija nie wygrzewa. Były też żmije już w boksach. Przychodzą do boksów, więc no nie jest ciekawa sytuacja. Tym bardziej, że mamy już dwa wypadki śmiertelne w naszej historii. Właśnie powikłania po ukąszeniu żmii.
0: Mówiła Joanna Otto, szefowa schroniska. Uważać muszą też wolontariusze, którzy przychodzą wyprowadzać schroniskowe psy na spacery. Warszawa szykuje się do 22 Nocy Muzeów. W tym roku udział w wydarzeniu bierze prawie 400 instytucji, a mieszkańcy będą mogli odwiedzić nie tylko muzea, ale też miejsca na co dzień niedostępne. Od gabinetu prezydenta miasta po zabytkowe zajezdnie. Wszystkie wydarzenia można sprawdzić na specjalnej stronie.
6: nocmuzeow.um.warszawa.pl. Każdy może sobie tam nie dosyć, że znaleźć, jakie są wydarzenia, to zaplanować swoją trasę.
0: Mówiła Edyta Mydłowska-Kracewicz z Wydziału Prasowego Warszawskiego Ratusza. Na tegoroczna Noc Muzeów odbędzie się już w najbliższą sobotę.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
9: Proponuję Rym do 14. W nocy temperatura spadnie poniżej 11.
10: Tak będzie, czy nie?
11: O, tak.
12: Dzisiaj spadnie zdecydowanie.
13: Czy pokropi, Wojtku, drogi?
11: Huknie.
13: Bo kalosze chce na nogi.
11: Proszę Państwa, może popadać deszcz. Zdecydowanie nawet myślę, że te deszcze i burze, które niespokojne są zapowiadane, już teraz powinny być w okolicach Bydgoszczy, Łodzi, Krakowa. No i w ciągu dnia będą też w okolicach Warszawy, Lublina, Rzeszowa powinny pojawić się burze. Chętnie też dowiemy się od Państwa, czy rzeczywiście w tych miastach, o których wspomniałem, ten deszcz jest? Czy tylko nam się tak wydaje?
14: No dobrze, ale to wiesz, tak najłatwiej. Umiałbyś powiedzieć to wierszem?
11: Umiałbym.
14: I co?
13: No i jak?
14: I zabrakło weny.
11: Tak.
14: A nasi słuchacze potrafią?
15: Niech w końcu słońce wyjdzie z cienia, bo człowiek już ma dość jesiennego nastrojenia. Niebo, błękit, ciepły wiatr i od razu piękniejszy cały świat. Miłego dnia.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: 6 na 9. Świętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w Este Rock.
13: No i dzisiaj wierszujemy i z nami też Ania Kruszyńska wierszuje.

0: Halo, halo, tu radiowa fala. Asia z Wojtkiem znów się rozpala. Konrad do mikrofonu cicho mówi. Cała Polska ich głos teraz lubi. Muzyka gra, wiadomość płynie. Z nimi dzień wesoło minie.
1: Kurde, Ania, w radiu powinnaś pracować.

0: Wojtek, Kądziu i Joanna radują me serce od rana. Dziękuję.
1: To my dziękujemy.
2: Dziękujemy naprawdę bardzo, bardzo. Jest nam miło. I co teraz?
1: Kiedy słuchacz tak rymuje, niech uciekają wszyscy.
3: No.
2: Dobra.
3: Mamy, drodzy państwo, dzisiaj.
2: Wszyscy luje. Dobrze?
3: Będziemy? Otóż to. No. Międzynarodowy Dzień Limeryków, dlatego mówimy wierszem. Państwo też do Messengera mówicie wierszem, a mówicie wierszem pięknie.
0: W robocie zarabiam krocie. Stać mnie na różne łakocie. Homar, kawioru pod dostatkiem. Na wakacje pływam statkiem. I już obudziłem się na kartoniku z ręką w czyimś rozmiku.
2: To w gruncie rzeczy dobre. Bardzo smutne i ponure.
3: Kartonik dobry, pan pewnie za Stanów do nas napisał. To jeszcze może tutaj?
4: Bodajże Kochanowski napisał. Zjadłeś wszystkie rozumy, wymówkę ci robię, żeś ani jednego nie zostawił sobie.
5: To ładne. Doskonałe, no.
1: Takie u nas.
2: No, takie, widzisz, a gdzie mój rozum?
3: Prawdziwe. Drodzy państwo, czekamy messengerski rok do państwa dyspozycji. Dzisiaj mówimy wierszem. Włączcie tylko odpowiednią stację radiową, żeby później nie było problemów.
6: Jeśli zamiast eski rok Voxa słuchasz, to wieczorem nie po...
7: Eska rok. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Nie pośpisz.
3: Dokładnie.
2: Dajcie spokój, do tego nie możemy dopuścić absolutnie.
3: Nie posprzątasz.
2: Proszę was.
1: Nie porysujesz. No.
3: Nie porymujesz.
2: No i nie pokpisz sprawy.
3: I nie posłuchasz dobrych numerów, takich jak ten. U2 nazywa się ta formacja, In a Life tak nazywa się ten numer.

0: próbuję z pamięci fraszkę nieżyjącego już niestety Stanisława Sojki. Do fraszki fraszka, aż zbierze się fracha, a kto frachę odgadnie, ten się z fracha ze stracha.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie. Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja. Wodny Świat. Warszawa. Ulica Bartycka. Pawilon 200.
1: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: warczą motory, brzęczy gitara, za konsoletą siedzi ziętara.
1: Dobre. Czyń kądziu honory, puść telefony bez zbędnej pokory.
2: O ty! Dobrze, poszło szybko. To ktoś jeszcze?
3: To od razu lecimy, tylko czekaj, niech znajdę!
2: Jest tutaj!
4: Nie rano, jeżdżąc do pracy, słucham was jak inni rodacy. Szkoda gadać, szkoda strzępić ryja. Niech 6 na 9 trwa i nigdy nie mija.
2: Nigdy nie mija?
1: Nie idziemy do domu?
2: Chyba, że po 9.
3: Tak.

0: Rzuć to jedzenie, Joanna, do zapowiedzenia jest Ania.
1: Proszę Państwa, my sobie żartujemy, my sobie wierszujemy, ale Ania Kruszyńska za chwilę zupełnie na poważnie w raporcie z Kiroka.
2: SK Rok. Raport.
3: Zapraszam. Policja sprawdza, czy ktoś pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na Kubkach. Paweł Kozanecki był poszukiwany listem gończym po tym, jak nie zgłosił się do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został zatrzymany w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. Teraz śledcze badają, czy ktoś dawał mu schronienie albo pomagał unikać odpowiedzialności. Chodzi o sprawę śmiertelnego

0: wypadku z 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety, a więcej informacji na ten temat o 9:00. Teraz śledztwo w sprawie przyczyn pożaru w Puszczy Solskiej w województwie lubelskim prowadzi je prokuratura rejonowa w Biłgoraju.
1: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, a w tym także ustalenie lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działania osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
0: Mówi prokurator Rafał Kawalec, rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu. W toku jest także śledztwo w sprawie wypadku samolotu gaśniczego, w trakcie którego zginął pilot.
2: To jest raport.
0: Niektórzy zapominają o tym obowiązku. Tylko w Gorzowie rodzice nie zapisali do szkół 215 siedmiolatków.
3: Dziecko należy zgłosić w tej szkole obwodowej, żeby ono swoje miejsce znalazło. Zdarzało nam się już w poprzednich latach, że rodzice budzą się w pierwszych dniach września. I to jest dla nas wtedy naprawdę duży problem. No oczywiście te dzieci musimy przyjąć i to robimy.
0: Mówiła Renata Pliszga, dyrektor Gorzowskiego Wydziału Edukacji.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK Rock Sport.
0: Były śpiewy, taneczne popisy Lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Tak jej piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Na dachu autokaru sporo czasu spędzili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Wieczorem piłkarze i kibice wspólnie odśpiewali We Are The Champions. Przypomnę, Barsa w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie tytuł. Zdecydowała o tym wygrana w El Clasico z Realem Madryt. Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Za 2 lata ma być gotowy nowy tor w Padborg przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów euro.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. 6 na 9.

6 na 9 od rana po eterze się niesie. Kądzio, jak go słucham, to wychowany był w lesie. Wojtek w Zielonej Górze, no cóż, tak to bywa. I Ziętara. Ziętara.

0: słyszę w tym eterze tyle miłych wierszy z rana, chyba znowu zjem banana.
1: Ładne. Ja nie wiem, czy się wzruszam, ale posłuchajmy.
2: 15 lat kądziu w cieniu się chował, ale na szczęście swego talentu nie zmarnował.
1: Dzięki wam.
0: Dobre,
1: dziękuję wam.

0: Ja się dzisiaj wzruszam szczerze tym, co słyszę w tym eterze. Tyle miłych wierszy z rana. Chyba znowu zjem banana.
1: Ładne. Ja nie wiem, czy się wzruszam, ale posłuchajmy.
2: 15 lat Kondziu w cieniu się chował, ale na szczęście swego talentu nie zmarnował.
1: Dzięki wam.
0: Dobre, dziękuję wam.

0: Kapelusza.
1: Duży
2: możemy
1: kapelusz.
2: Zrobić sobie takie parę sekund dla nas, bo słuchacze o nas dużo wierszy nagrali, trudno żeby się zmarnowały, nie żebyśmy chcieli, żeby nas chwalili, prawda?
3: Oczywiście, że tak. Krytyka też zawsze mile widziana.
2: No właśnie.
4: Zamiast używać plastrów na rany, lepiej słuchać głosu Wojtka Kondzia i Dżdżoany.
1: Kocham Dexyve Dżdżoana, naprawdę.
3: Doskonałe. Uwielbiam. No dobrze, ktoś jeszcze chciałby nas skrytykować?
5: Gdy padasz na mordę, na twarz znaczy, gdy padasz po całym tygodniu pracy i z nikim nic już nie gadasz, myślisz, że to już, że jutro sobota, ale nie ma, wypchaj się, a po całej wydupę kota, to wtorek dopiero, słuchaczu drogi. Na szczęście 6 na 9 stawia na nogi. Włącz SK Rock, gdy podniesiesz powiekę, a redaktorzy przejmą nad tobą opiekę i do soboty cię zręcznie poprowadzą z bananem na gębie, zwanej inaczej twarzą.
6: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Reklama.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
15: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. Browary Warszawskie.echo.com.pl.
6: Reklama.

Polak marudzi jak zwykle. Wczoraj mokro, dzisiaj sucho. Wziąłbym jeden drugiego, wytargał za ucho i rzekł mu bez chwili wahania: jutro też jest dzień do narzekania.

0: Komplementów zebraliśmy dziś od rana, co nie miara. Dobrana z nas para. Joanna.
1: To ja.
2: Co? Przepraszam?
3: Czekaj, co to było na koniec?
2: Proszę państwa, miało być krótko zwięźle na temat. Koniec programu, idziemy amu.
3: Tak, bardzo mi się to podoba. Idę chyba zrobić sobie...
2: No!
0: Śniadanie.
3: Tak właśnie. Do widzenia.

0: nie ma co. No musiało wracać do domu.
1: To było 6 na 9 w ESCRO.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięsa. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Reklama.

0: Jest odpowiedź na weto prezydenta do ustawy likwidującej CBA. Policja sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach. Pioruny, bolidy i łaziki w raporcie Poligon Doświadczalny na Politechnice Białostockiej.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie było podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencje i sterowanie polityczne, pisze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co dokładnie planują rządzący?
2: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby m.in. wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
3: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
2: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
1: To jest raport.
0: Policja sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł K. został zatrzymany w Hrubieszowie w ubiegły czwartek. Był całkowicie zaskoczony i nie stawiał oporu. A najnowsze informacje zbiera dla nas Bartek Ważny.
4: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany, niedaleko Olsztyna, zginęły wtedy dwie osoby.
0: Sprawa zrobiła się głośna, gdy w nagranym przez siebie filmie Paweł K. stwierdził, że wypadek

0: był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Drugi dzień egzaminu ósmoklasisty rozpoczęty. Wczoraj uczniowie mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Dziś kolej na królową nauk. A jakie są nastroje?
1: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
2: Taki konik twój z matematyki to?
1: Pitagoras chyba.
3: Oj, tu już ciężej, ale też będzie dobrze.
2: Czego najbardziej się obawiasz na tej części matematycznej?
3: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest. Ale jakoś to pójdzie.
4: Ostatnich otwartych zadań też.
5: Z matmy też najgorzej jest.
6: Geometrii chyba.
0: A egzaminy potrwają do jutra.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie czy roboty. Politechnika Białostocka zmieniła się w wielki poligon doświadczalny. To w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
8: Pokazywaliśmy prawdziwe pioruny. Pioruny są bardzo niebezpieczne i jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam do nas, można zobaczyć, czym jest prawdziwy piorun, bo dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z skali potencjalnych zniszczeń, które ten piorun może zrobić.
0: Zaznacza Jarosław Wiater z Wydziału Elektrycznego. Dużo emocji wzbudziły też sala symulująca oddział intensywnej terapii i bolidy.
9: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
10: Mogliśmy porozmawiać z zespołem Formuły Student. Powiedzieli o bolidach, byłem podekscytowany.
0: Festiwal potrwa do 17 maja.
11: Pogoda.
0: Dziś pochmurno, na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze z gradem. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni, cieplej na wschodzie, tam 20 kresek. A ciśnienie w południe wyniesie 984 hektopaskale i będzie rosło.
11: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Tak sobie myślę, że gdyby urodzili się na zachodzie i taką muzykę jak tutaj w tym numerze z Ostatni Grosz wykonywali śpiewając w języku Szekspira, to byłaby naprawdę światowej sławy kapela rockowa. Budka Suflera. Kwadransik po dziewiątej. Pan Jaro mówi dzień dobry. Zapraszam na wtorkowe kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Teraz Cryo Jen i Muse, a jeszcze w tej godzinie wspomnimy sobie pewnego dżentelmena, który kazał nam fruwać, ale to dopiero za jakąś chwilę.

0: cover, jaki przed laty zrobili T-Love. Syn miasta w Estorock. A teraz będziemy opowiadać o zespole, którego już nie ma.
1: Kultowe historie w Estorock.
0: A który sporo robił w muzyce ciekawych rzeczy. Na przykład 59 lat temu grał w Queen Elizabeth Hall w Londynie, dając specjalny koncert, którego nazwa jest tak długa, że państwu już jej teraz podaruję. Ale to był pierwszy koncert, w którym zastosowano głośniki umieszczone z tyłu sali, które dawały efekt dźwięku kwadrofonicznego. No to pewnie już państwo wiedzą, jaki to był zespół. Oczywiście, że Pink Floyd. To był specjalny system dźwiękowy opracowany przez techników EMI, który został skradziony po tym koncercie i przez kilka lat nie odzyskano tego sprzętu, trafiając na niego dopiero po bodaj 8 latach w pewnym magazynie. To było 12 maja roku 67. Tego samego 12 maja, ale wiele lat później też zagrali koncert, który mogą, może nawet cały czas wspominają długo, bo panowie z Pink Floyd się rozstali, jak państwo pamiętają, David Gilmour i Roger Waters to nie są najbliżsi przyjaciele. 15 lat temu David razem z Nickiem Masonem dołączyli do swojego byłego kumpla z zespołu podczas jego występu w hali O2 Arena, kiedy grał Roger Waters album The Wall. No i tam panowie zagrali m.in. ten pierwszy raz od 2005 roku ten kawałek.

0: Niby ta sama piosenka, ale ze zmienionym tekstem. Oryginał powstał w roku 89, a jej autor Billy Joel, a w zasadzie William Martin Joel, bo tak naprawdę się nazywa, miał 3 dni temu urodziny. 77. Wszystkiego najlepszego. A tu była wersja oczywiście Fall Out Boy. W Esty Rock opowiem Państwu o tym gościu, który kazał nam odlatywać, fruwać, po prostu unosić się za moment, ale najpierw zagrają Green Day, 21 Guns, za moment.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
10: My na majówkę.
11: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
10: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
11: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
10: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

21 sal honorowych w piosence 21 Guns zespołu Green Day. A teraz będzie o płycie, która ma właśnie, nie chcę mi się w to samemu wierzyć, 28 urodziny. Bo przecież to było chwilę temu. Ja pamiętam, kiedy ten piąty album Lenego Krawica z piątką w tytule się ukazywał. No niemożliwe, ale jednak 98 rok, 12 dzień maja. Wszystko się absolutnie zgadza. Płyta znakomita, płyta fantastyczna, płyta, na której znajduje się piosenka, której na tej płycie nie miało być, bo powstała, kiedy już została piątka wysłana do wytwórni. Ale tak się złożyło, że Lenny w towarzystwie pewnego dżentelmena, którego nazwiska chyba nigdy nie zdradzał, zaczął sobie w studiu na Bahamach grać kawałek, różne akordy próbując, poruszając między A, C, G i D. No i jego kumpel zapytał, czy to jest piosenka. Mówi, tak, jest piosenka, być może będzie na stronie B jednego z singli. No to jego kumpel miał powiedzieć, że jego zdaniem to będzie potencjalnie wielki hit i żeby natychmiast wysyłał ją jeszcze do wytwórni, by dołożyła do zaplanowanego do wydania albumu numer 5. Wytwórnia niespecjalnie chciała to zrobić, ale kiedy posłuchała piosenki, stwierdziła, może jednak coś w tym jest. Fly Away, ta piosenka potem zdobyła nagrodę Grammy. No i też jest na tym albumie Five, który ma dzisiaj 28 urodziny.

0: Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tym, że zespół Linkin Park wyda single o tytule Two-Faced, to pomyślałem sobie, że może to być nawiązanie do tej dawnej twarzy zespołu, czyli Chestera, i tej nowej, czyli Emily Armstrong. Ale potem okazało się, że jest to piosenka w sumie o takich miłosnych, ale dramatycznych dość już relacjach. Z albumu From Zero zespół Linkin Park na chwilę przed 10:00. Teraz będzie raport, a potem wrócimy z muzyką i zagramy m.in. Red Hot Chili Peppers.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na

0: warszawskie targi obronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek województwa mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: Ewakuacja w Szarocinie. Policja ustala przyczynę pożaru w DPS-ie. Pojemniki wywiezione w raporcie bomba ekologiczna w Rogowcu. Przed nami noc zwiedzania i atrakcji rozsianych po całej Warszawie.
6: SK Rock. Raport.
5: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Przypadkowe zaproszenie ognia. To prawdopodobna przyczyna wieczornego pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Większość osób udało się ewakuować przed przyjazdem strażaków, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
7: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Niestety jedna osoba była poszkodowana w tymże zdarzeniu. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
5: Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków.
2: To jest raport.
5: Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce, a chodzi o nielegalne składowiska odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
8: Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów.
9: Powoli będą znikać te pojemniki.
10: Powoli będą znikać. Daj Boże, żeby tak było. Naprawdę. Czekamy na to.
11: To jest bomba i to straszna. Straszna bomba.
5: W Rogowcu był nasz reporter Rafał Różycki. Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o blisko 9%. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na pensje pracowników. Nie powinno to być więcej niż 60-70% pieniędzy na wszystkie wynagrodzenia. A powód? Wypłaty głównie lekarzy pochłaniają większość budżetu szpitala.
12: Że nie ma już dzisiaj na czym oszczędzać, jeśli chce się mieć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W lipcu przewidywane są kolejne podwyżki, z których Ministerstwo Zdrowia jasno i wyraźnie określa, że nie zapewni 100% kosztów wynikających z tej podwyżki, więc to jest dobijanie już leżącego na wpół przytomnego pacjenta.
13: No właśnie, panie prezydencie, bo największe te koszta to właśnie koszta związane z pensjami dla personelu medycznego.
12: Tak, dlatego że rokrocznie kontrakty wzrastają niewspółmiernie nisko do wzrostu płac.
5: Z prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Przed nami noc zwiedzania i atrakcji rozsianych po całej stolicy. Noc muzeów wraca 16 maja. Udział w niej bierze blisko 400 instytucji. Będzie można odwiedzić muzea, ministerstwa, zajezdnie, a także wziąć udział w paradzie historycznych tramwajów i autobusów.
14: Jedna wystartuje z Dworca Wschodniego i dojedzie do zajezdni przy Woronicza. Tramwajowa wyjedzie z Placu Narutowicza i dojedzie do zajezdni Praga.
5: Mówiła Edyta Mydłowska-Krawcewicz z Wydziału Prasowego Urzędu Miasta.
4: SK Rock Biznes.
5: Wszystko wskazuje na to, że program Ceny Paliwa Niżej zostanie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, mówił wczoraj minister energii Miłosz Motyka. Program zakłada obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw. Skarbówka sprawdza tych, którzy sprzedają w internecie. Fiskus dostał raporty o internetowych transakcjach i wysyła wezwania. Szuka prowadzących

0: Działalność na czarno. Nie musi się bać ten, kto sprzedaje swoje stare ubrania albo książki, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,61 zł, za euro 4,24 zł. Aktualny kurs franka to 4,63 zł, a funta 4,89 zł.
1: Pogoda.
0: Dziś pochmurno, deszczowo i wietrznie. Przelotne opady na północy, w centrum i na wschodzie. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze z gradem, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni, a najcieplej dziś na wschodzie, tam 20 kresek.
1: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: zespół, który najlepsze lata ma za sobą, ale to jest wciąż aktywnie działająca kapela, mimo zmianach w składzie, wciąż koncertują. W marcu, z tego co pamiętam, nawet grali za granicą w Hadze, w klubie Muzikon. Wiem, bo słuchacze mi donosili. Nie było mnie tam niestety na tym koncercie, ale gdyby byli bliżej, to z przyjemnością się wybiorę.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A na Foo Fighters na Narodowym się widzimy? Unconditional. Nowy singiel w ST Rock.

0: obok nie wierzę politykom, nie, moja ulubiona, można powiedzieć, antypolityczna piosenka. Zespół Kulta. Skoro już wspomniałem Tomka Lipińskiego, no to przypominam, że do zgarnięcia jest biografia naprawdę wyjątkowego polskiego muzyka. Druga część, opowieść naprawdę bardzo ciekawa, bo przecież pan Tomasz z niejednego pieca jadł i niejedno widział i niejedno słyszał. Proszę mi napisać, jaką państwo mają ulubioną piosenkę pana Tomka. Messengerem albo mailem jaromałpa.sk.rok.pl, ale messengerem proszę pisać na profil Eski Rock. Czeka naprawdę wypasiona biografia muzyczna. To ja czekam, a w międzyczasie coś by tu trzeba było zagrać. Może coś opowiedzieć.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Może o innym wybitnym muzyku, tyle że z zagranicznego podwórka. Mick Jagger, człowiek legenda, kwintesencja rocka. Nie tylko jego kariera muzyczna dostarcza mocnych wrażeń i przyprawia o zawrót głowy. Myślę, że jego życie uczuciowe jest może nawet jeszcze bardziej ciekawe. 8 dzieci, chyba tyle ma, z 5 różnymi kobietami, to też dziadek, a nawet i pradziadek, znany przed laty ze słabo

Kariera muzyczna dostarcza mocnych wrażeń i przyprawia o zawrót głowy. Myślę, że jego życie uczuciowe jest może nawet jeszcze bardziej ciekawe. 8 dzieci, chyba tyle ma, z 5 różnymi kobietami, to też dziadek, a nawet i pradziadek, znany przed laty ze Słobozia. Ma z 5 różnymi kobietami, to też dziadek, a nawet i pradziadek, znany przed laty ze Słobo...

teledysku do oryginalnej wersji tej piosenki nagranej przez Genesis wstępują Cookie. Do oryginalnej wersji tej piosenki nagranej przez Genesis wstępują Cookie.

0: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry Gwint.
2: Masz Alek.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek per dormire. Przyjdź do salonów dla spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Esta Rock Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Dokument o powrocie Oasis na scenę i trasie, która odbyła się w ubiegłym roku, zbliża się wielkimi krokami. Film trafi na ekrany kin już we wrześniu, a później będzie dostępny także w streamingu. Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, aż świat zobaczy ten film, powiedział Steven Knight, który odpowiada za scenariusz całości, a wcześniej zajmował się serialem Peaky Blinders. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
4: Skrock Radar.
6: Hi, this is Daniel.
7: I'm Chad. We're from Nickelback.
8: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
9: Witajcie z tej strony, Nerd.

zespół z Australii, Jet i ich Cold Hard Beach. A teraz będzie piosenka sprzed wielu, naprawdę wielu lat, którą, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, wykombinował sobie w głowie Gary Brooker. Jak doszło do powstania Whiter Shade of Pale? Pewnego ranka usłyszałem w telewizji kawałek motywu z Bacha w reklamie cygar. Potem próbowałem to zagrać, a następnie skomponować swoją piosenkę opartą o ten pomysł. No i tak właśnie powstał A Whiter Shade of Pale. Autorem tekstu był Keith Raid, taki można powiedzieć szósty członek zespołu, który jeździł z grupą na trasy koncertowe, choć nie był muzykiem. On pisał teksty. Szczególnie jego teksty, szczególnie w porównaniu z łatwymi w tamtych czasach piosenkami w latach 60. były odwrotnie, bardzo zawikłane, pełne tajemniczych odniesień, symboli i zagadek. Miał kiedyś usłyszeć tytułowy zwrot, zwykle tłumaczony jako bielszy odcień bieli podczas imprezy. To jest takie sformułowanie, które wyraża skrajne emocje, taki szok, można powiedzieć, albo przerażenie, które sprawia, że twarz staje się właśnie bardziej niż blada. No i osadził ten zwrot w bardzo enigmatycznym, psychodelicznym tekście. Piosenka z muzyką Gary'ego Brookera i tekstem Keitha Raida została wydana na singlu dokładnie co do dnia 59 lat temu.

0: hej, ho. Gdy to się powtórzy dwa razy, można jeszcze dośpiewać do lasu, by się szło. Tak się przynajmniej robiło to w szkole podstawowej. I oczywiście grupa Hej na antenie Niski Rok na chwilę przed godziną 11. Teraz będzie raport, a potem na antenie znów pojawi się polski artysta. No prawie polski. Jego mama była Polką w 100%, jak Państwo pamiętają, pani Bożena. On już nie nazywa się Jacek, tylko Jack. Trochę szkoda, no ale co zrobić. Jack White i The White Stripes po 11.
1: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
2: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w Twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie, Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja, Wodny Świat, Warszawa, ulica Bartycka, Pawilon 200.
3: Reklama.
4: Tragiczny wypadek w Konopnicy, zasłabnięcie kierowcy prawdopodobną przyczyną. Śledztwo w sprawie zonda krypto i zabezpieczonych 13 terabajtów danych. Był dość wymagający, mówili nam ósmoklasiści po egzaminie z matematyki.
5: SK Rock. Raport.
4: 11.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Zasłabnięcie kierowcy Audi za kierownicą było najpewniej przyczyną wczorajszego wypadku w Konopnicy pod Lublinem. W wyniku czołowego zderzenia pasażerskiego busa i osobowego Audi rannych zostało 20 osób, w tym 5 dzieci. W szpitalu zmarł 71-letni kierowca Audi. Co z pozostałymi rannymi?
6: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
4: Mówił Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Śledczy czekają na sekcję zwłok 72-latka i na wyniki badań krwi na obecność alkoholu. Wiadomo, że kierowca busa pasażerskiego był trzeźwy. Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładny przebieg wypadku. Przesłuchiwani są świadkowie.
5: To jest raport.
4: 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie zonda krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Wnioski o pomoc wysłane do wielu światowych giełd. Rozwój śledztwa w tej sprawie śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiowski.
7: W ostatnich tygodniach śledczy przesłuchali kilkaset osób pokrzywdzonych i przyjęli niemal 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości analizują przepływy środków pomiędzy zonda krypto a innymi giełdami kryptowalut. Prokuratura zwróciła się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. W śledztwie wykorzystano również europejski nakaz dochodzeniowy, który umożliwia m.in. szybsze przesłuchania i przeszukania w innym państwie członkowskim. Na razie taki dokument skierowano do Czech, ale pod koniec tygodnia podobne wnioski mają zostać wysłane do Włoch i Szwajcarii.
4: A straty klientów zonda krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Pomoc dla Dominika Hołuja, zapowiedziały Koleje Mazowieckie. 17-latek został ranny w wypadku 14 lutego w Woli Bierwieckiej. Chłopak pomógł kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Do składu nie zdążył wrócić, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę, w wyniku czego wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Pracownicy spółki chcą spotkać się z rodzicami Dominika.
8: Zaproponowania stypendium w celu rozwijania jego pasji zawodowych, a docelowo, jeżeli będzie Dominik zainteresowany, również zatrudnienia w spółce Koleje Mazowieckie.
4: Mówi Donata Nowakowska, rzecznik Kolei Mazowieckich. Prokuratura w Radomiu cały czas prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Śledczy mają już raport Kolei Mazowieckich w tej sprawie, jednak zamierzają powołać własnego biegłego. Na przyszły poniedziałek zaplanowane jest przesłuchanie Dominika.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: 2 godziny na uporanie się z matematyką mieli ósmoklasiści w całej Polsce. Jak mówili nam uczniowie zielonogórskiej podstawówki nr 14, egzamin był dość wymagający.
9: Średni bym powiedział. Większość zadań było łatwa, ale też znalazły się parę trudnych zadań. Nie pamiętałem paru wzorów.
10: A w porównaniu do próbnych, na przykład egzaminów?
11: Dużo cięższy moim zdaniem. No zadania zamknięte na pewno były łatwiejsze niż otwarte. No ale ogólnie myślę, że okej. Okay.
10: Co było w zasadzie na tym egzaminie?
12: Grania stosłupy, procenty, prędkość, droga i czas. Nawet był łatwy.
4: Głosy zebrał Krystian Machalica, a jutro młodzież zmierzy się z językiem obcym.
3: Pogoda.
4: W pogodzie nic się nie zmieniło. Jest pochmurno, deszczowo i wietrznie. Przelotne opady na północy, w centrum i na wschodzie. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze z gradem, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 14 stopni. Najcieplej dziś na wschodzie. Tam 20 kresek.
3: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: Pukania Kokolino Fresh, zestaw 5 razy 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega!

0: jedna z najpiękniejszych polskich piosenek o miłości. Jak nie najpiękniejsza. No i na przykład taka Metallica o tym doskonale wie.
1: Kocham cię, kocham nie mój. Kocham cię, kocham nie mój. Za wiosnę.
0: Dokładnie za tydzień Metallica gra w Chorzowie. Ciekawe, czy znów szykują jakąś niespodziankę związaną z jakimś polskim przebojem.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Who Will You Follow? Evanescence.

0: dla mnie jeden z największych zespołów w historii polskiej muzyki. Ale ja pytam dzisiaj pana Tomasza Lipińskiego i o piosenkę, którą państwo lubią najbardziej, autorstwa pana Tomasza. Za chwilę do tematu wrócę i za chwilę podaruję biografię, drugą część przepięknej muzycznej historii. Opowieści tego, który sporo widział, sporo słyszał, sporo przeżył. Do tego tematu jeszcze wrócimy za kilka minut. Teraz opowieść o zespole, który miał się dobrze w latach 70.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: W 74. powstał zespół Blondie. Debbie Harry, Chris Stein, Fred Smith, Billy O'Connor i Tish Bellomo. No i jeszcze chyba Snooki Bellomo. No i to był zespół, który przez kilka lat naprawdę nagrywał bardzo fajne, melodyjne piosenki, ale też grające, to był grający kolektyw także w klimacie rockowym. Sporo było sukcesów, ale potem pojawiły się tarcia personalne, tak się ładnie mówi. Był 12 dzień maja roku 81, gdy Debbie Harry ogłosiła, że odchodzi z Blondie i ogłasza karierę solową. Już tak dobrze solo bez chłopaków nie było. Heart of Glass. To jeszcze z czasów, gdy te tarcia personalne były mniejsze.

0: Promises. Obietnic trzeba dotrzymywać. Obiecywałem książkę Tomasza Lipińskiego. O adres do wysyłki poproszę imiennika artysty Tomasza B., który napisał, że ma gorącą prośbę o pakiet jego imiennika, bo to, co czuję, to, co wiem. I to jest poniekąd odpowiedź na moje pytanie dotyczące ulubionej piosenki. Panie Tomaszu, gratuluję. Proszę o adres. Wyślę książkę jak najszybciej się da. Gratuluję. Jutro też będę mieć dla Państwa takie opasłe dzieło po godzinie 9.
1: Reklama.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Partnerzy medialni. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
8: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i

0: Odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek per dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Reklama.
5: Hi, how's it going? We're called Muse.
6: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
7: My name is Trey and I play bass.
8: Oh, my name is Wolf. I play the drums in the

0: Yesterdays, zespół Guns N' Roses, może zabrzmieć nawet dwukrotnie w tym roku w Polsce na koncertach, bo przecież będą dwa, 4 i 6 czerwca. Gdyby Państwo pytali, czy wybieram się na któryś, to odpowiem, że niestety nie, a wszystko przez to, że w tym samym czasie odbywa się imprezowa o nazwie Mystic Festival i to tam kieruję swoje kroki i to tam będę trzepał piórami. No nie można być niestety wszędzie. Tak samo jak nie można być w pracy po godzinie 12, bo przychodzi pan Michael, mówi do domu. No to pan Jaro mówi do usłyszenia, ale jeszcze dziś się usłyszymy po 21 w audycji, która ma nazwę To był dobry rok, ale dziś po 21 nie będzie ani odrobiny muzyki rockowej. Będzie bardzo dziwnie, będzie bardzo elektronicznie. A wszystko państwu wyjaśnię wieczorem. Zatem do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda Cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
11: My na majówkę.
12: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
11: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
12: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
11: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Jeszcze dziś sądowa decyzja w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Pracownicy szpitala nr 2 w Mysłowicach biorą udział w dwudniowym referendum. Boją się o swoją przyszłość.
3: SK Rock. Raport.
2: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Sąd okręgowy w Sosnowcu właśnie decyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura chce, by wobec mężczyzny zastosowano bezwzględny areszt. Wyszedł na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych. O szczegółach Przemek Kopiejka.
4: Sąd okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
3: To jest raport.
2: Mieszanka ustaw o kryptoaktywach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się aż 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku, 2 poselskimi, prezydenckim i rządowym. Dojdzie jeszcze 5 przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość, które wcześniej wycofało swoje przepisy w tej sprawie. Ze szczegółami prosto z wiejskiej, Michał Rawa.
5: Tak jest, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że posłowie zajmą się projektem PiSu dopiero po tym, jak przepracowane zostaną pozostałe 4 projekty.
6: To jest zadziwiająca polityka, bo w ramach tych 4 ustaw, które będą procedowane, jest również ustawa zgłoszona przez pana prezydenta.
5: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Projekt PiSu wywołał kontrowersje w samej partii i nie ma w niej pełnego poparcia, bo przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
7: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów, proszę zwrócić uwagę, chyba 17.
5: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakazu kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
2: Przypomnę, że prezydent zawetował już 2 ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Boją się utraty pracy i likwidacji części oddziałów. Pracownicy szpitala nr 2 w Mysłowicach biorą udział w dwudniowym referendum. Wyrażają opinię na temat planów połączenia z placówką w Jaworznie. Drogę do tego otworzył list intencyjny prezydentów obu miast w sprawie współpracy prowadzącej do konsolidacji szpitali.
8: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Solidarność.
9: Myślę, że przede wszystkim to będzie redukcja etatów. 70% albo 80% pracowników straci pracę.
10: Na pewno będzie tutaj cięcie etatów, cięcie naszych oddziałów, które będą się dublowały.
11: No moim zdaniem oznacza to klęskę. Konsolidacja to jest likwidacja jednego szpitala i drugiego i otworzenie tak naprawdę nowego szpitala pod jedną nazwą.
12: Kto na tym wszystkim traci, kto będzie poszkodowany?
11: Przede wszystkim pracownicy oraz mieszkańcy, pacjenci.
2: W Mysłowickim Szpitalu nr 2 zatrudnionych jest blisko 300 pracowników.
1: SK Rock Biznes.
2: Średnia cena gazu ziemnego sprowadzanego do Polski wzrosła w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu z poprzednim kwartałem, ale była niższa niż rok wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych Urzędu Regulacji Energetyki. Konsorcjum z udziałem Budimexu, Budimexu Bau i Mostostalu Kraków zostało wybrane do realizacji budowy ważnego mostu w samym centrum Berlina. To bardzo prestiżowa inwestycja. Wartość kontraktu wynosi ponad 63 miliony euro netto. Takie informacje przekazał Budimex w swoim najnowszym raporcie giełdowym. Ponad 6 tysięcy olsztynian zarejestrowało się w organizowanej po raz pierwszy miejskiej loterii podatkowej. Poinformował lokalny magistrat. Miasto chce w ten sposób promować rozliczanie podatku w Olsztynie.
1: Pogoda.
2: W wielu regionach Polski całkiem intensywne opady deszczu, a także burze. Pogoda będzie dynamiczna, z możliwymi ulewami i silnym wiatrem, dlatego warto śledzić ostrzeżenia IMGW. Termometry pokażą przeważnie od 10 do 14 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu do 17, w Tatrach z kolei najchłodniej tylko 8.

0: No i sporo takich funkowych brzmień znalazło się na tej płycie prawie równo 30 lat temu. Bo jutro minie 30 lat od premiery piątego, jak dobrze liczę, studyjnego albumu zespołu T-Love. To był krążek zatytułowany Al Capone, a na nim znalazł się ten właśnie utwór 1996 i to był ten najbardziej znany utwór z tracklisty tego właśnie albumu, który, jak powiedziałem, jutro skończy 30 lat. No niemożliwe normalnie. Al Capone, T-Love. 13 minut po 12, póki co, wtorek 12 maja w kalendarzu. Dzień dobry, Michał Cieślik.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja się Państwu kłaniam we wtorkowe popołudnie, no i zapraszam do 15 na nasze dzisiejsze spotkanie. Będę miał dziś dla Państwa prezent. To będzie nowa płyta zespołu Foo Fighters. Jeżeli ktoś jej jeszcze nie ma w swojej kolekcji, no to będę chciał uzupełnić te braki. Proszę być na nasłuchu przed godziną 15. A to już nowy utwór zespołu The Rolling Stones z nadchodzącej płyty Foreign Tongues. Premiera w lipcu. In the Stars.

Garść. To był zespół Ira w ST Rock. No a teraz grupa, której twórczością inspirowały się takie ekipy jak The Offspring czy Green Day chociażby. Ale już od paru ładnych lat panuje cisza, jeżeli chodzi o nową muzykę i nie wiadomo kiedy i czy w ogóle możemy spodziewać się jakichś premierowych singli. Co prawda jakiś czas temu spotkali się w studiu i nagrali kilka nowych utworów, z których pierwotnie byli zadowoleni, ale po namyśle stwierdzili, nie, to nie to. No i taśma trafiła do szuflady, więc pytanie, czy powoli wygaszają swoją dyskografię, czy może czekają jeszcze na ten fantastyczny pomysł a propos kolejnej płyty i tak cierpliwie sobie będą czekać, dopóki odpowiedni pomysł, czy też inspiracje nie wpadną do ich głów. No poczekamy, zobaczymy. Myślę, że chyba warto czekać. Bad Religion.

0: To był Linkin Park, Westerogi, Fane i fragment kultowej Meteory z 2003 roku. Niecałe pół godziny pozostaje do 13:00, za chwilę radar na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie damy trochę pośpiewać panom Ryśkom. O tak, oni na pewno jeszcze przed 13:00 w Esterok.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escaro.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych

0: prześp, przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek per dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
4: Esta Rock Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Phil Collins w tym roku zostanie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy. W nowym wywiadzie wokalista, najbardziej znany z Genesis, opowiedział szczerze, że był zaskoczony takim wyróżnieniem. Jak mówi, nie spodziewałem się tego. Jestem bardzo, bardzo zaszczycony i cieszę się, że o mnie pomyślano. Więcej szczegółów o wprowadzeniu Collinsa do Rock and Rollowego Salonu Sław o tym przeczytacie na skrock.pl.
4: Skrock Radar.
6: Hi, this is Keith Richards.
7: My name is Gary Clark Jr.
8: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie

0: Jeśli padający deszcz komuś sprawia radość, no to dziś sporo takich szczęśliwych osób w całej Polsce, no bo dziś w wielu miejscach mocno deszczy w naszym kraju, że tak to ujmę, na przykład za moim oknem. Only happy when it rains. To był zespół Garbage, który zamyka pierwszą godzinę naszego wtorkowego spotkania. Za chwilę będzie 13, za chwilę najnowszy raport, a potem zagram Państwu między innymi Metallica i The Unforgiven.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w Twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie. Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja. Wodny Świat. Warszawa. Ulica Bartycka. Pawilon 200.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Reklama.

0: Dobre wieści z Puszczy Solskiej. Po ogromnym pożarze dziś na miejscu pracuje już jedynie 20 strażaków. Ktoś zniszczył gniazdo bielika pod Poddębicami, zginęły dwa pisklęta.
1: SK Rock. Raport.
0: 13. Punktualnie Michał Poklękowski, zapraszam. Ceny paliw idą w dół. W środę za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28 zł, za 98 6,87 zł, a za diesla 6,84 zł za litr. Ogłosiło Ministerstwo Energii. Program ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak-Kuba. Czy jest perspektywa na jego przedłużenie?
2: Minister Energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost. Program będzie przedłużony.
3: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższym godzinach.
2: CPN zostanie utrzymany na kolejne dwa tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja.
3: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność. Co dwa tygodnie, na dwa tygodnie ten program przedłużamy.
2: Program ma być utrzymany do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku paliw. Gdy tak się stanie, będzie stopniowo wycofywany. Najpierw wróci akcyza, później VAT, tak żeby, jak stwierdził minister Motyka, uniknąć szoku cenowego. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
0: Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych.
1: To jest raport.
0: Dobre wieści z Puszczy Solskiej. Po ogromnym pożarze dziś na miejscu pracuje już jedynie około 20 strażaków. Dla porównania jeszcze wczoraj było to 200. Na miejscu strażacy przeczesują teren przy użyciu dwóch dronów, trzech kładów, dwóch samochodów rozpoznawczych i dwóch pojazdów gaśniczych. Jak wyglądają te działania?
4: Prowadzimy działania dozorujące. Strażacy przesypują, przeczesują, nawet momentami przerzucają ten teren, przegrzebują, sprawdzają.
0: Choć od rana w Puszczy Solskiej pada przelotny deszcz, to zagrożenie pożarowe nadal jest.
4: Deszcz spadł, nawilżył tą ściółkę, jest zdecydowanie lepiej, ale to nie jest. Jest jeszcze taka wilgotność ściółki, kiedy można by było mówić o braku zagrożenia pożarowego.
0: Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie przyczyn pożaru i tragicznego wypadku samolotu gaśniczego, w którym zginął pilot.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zniszczono gniazdo bielika pod Poddębicami. Zginęły dwa około 4-tygodniowe pisklęta. Leśnicy nie mają wątpliwości, że sprawca działał celowo.
5: Jak ustalono na miejscu zdarzenia, w całym drzewostanie wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików. Wszystko wskazuje, że było to celowe, świadome działanie, które doprowadziło do zniszczenia miejsca lęgowego jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Polsce.
0: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Para bielików od lat wracała w to samo miejsce i regularnie wychowywała tam młode, ale komuś to się nie podobało. Okolica była specjalnie chroniona, leśnicy ograniczali nawet pracę w pobliżu, żeby ptakom zapewnić święty spokój.
5: Na miejscu odnaleziono resztki piskląt w wieku około 4 tygodni. Ślady wskazują, że do zdarzenia mogło dojść co najmniej kilka dni wcześniej. Leśnicy niezwłocznie zgłosili sprawę policji.
0: Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku ptaka grozi do 5 lat więzienia.
6: Pogoda.
0: W wielu regionach Polski całkiem intensywne opady deszczu, także burze. Pogoda będzie dynamiczna, z możliwymi ulewami lokalnymi, też silnym wiatrem, dlatego warto śledzić ostrzeżenia od IMGW. Na termometrach od 10 do 14 stopni najcieplej będzie na Podkarpaciu, tam do 17, w Tatrach z kolei najchłodniej tylko 8 stopni.

0: To był Kult w Esterok i Polska. Ukłony po 13. Michał Cieślik, dzień dobry raz jeszcze. No i zapraszam na kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania. Obiecywałem nową płytę Foo Fighters w prezencie. Proszę bardzo, i to jest ten moment. Album Your Favorite Toy do przejęcia. No i tak się fajnie składa, że za chwilę pojawi się Violet Grohl na naszej antenie, czyli córka lidera Foo Fighters, Dave'a Grohla. No i teraz pytanie i zadanie dla Państwa, żeby mi powiedzieć w głosówce, czy Violet Grohl pojawiła się na jakiejś płycie zespołu Foo Fighters? A jeżeli tak, to na której? Może ktoś wie. Może komuś będzie się chciało nawet dowiedzieć i sprawdzić. No to czekam na głosówki w tej sprawie na naszym eskarokowym Messengerze. No i ta nowa płyta zespołu Foo Fighters jest do przejęcia.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: No i dodam jeszcze, że w tym miesiącu ukaże się debiutancki album Violet Grohl, Be Sweet To Me, z tym oto kawałkiem 595.

0: to był zespół The Who i My Generation w Esterog. Słychać, jak szeleści zapakowana, zafoliowana i ktoś ją odfoliuje. To jest nowa płyta zespołu Foo Fighters, Your Favorite. To i chętnie ją komuś przekażę w prezencie. Padło pytanie konkursowe kilka minut temu w kontekście córki Dave'a Grohla, czyli Violet Grohl. Pytałem, czy Violet Grohl pojawiła się na jakiejś płycie zespołu Foo Fighters. No jeżeli tak, to na jakiej? Pani Zuzia wysłała do nas głosówkę.
1: Hej, z tego co wiem, to pani Violet pojawia się u Foo Fighters na płycie But Here We Are z 2023 roku, także tak, coś tam z nimi śpiewa, jakieś chórki, jakieś występy na żywo, gdzieś się tam przewijała. Jakbyście chcieli dać mi płytę, byłabym przeszczęśliwa, zwłaszcza w taki brzydki, deszczowy dzień, moglibyście mi dać troszkę słońca. Pozdrawiam.
0: No tak, chcielibyśmy dać płytę, jak najbardziej oczywiście, chcielibyśmy dać trochę tego słońca, ale to jest sprawa drugorzędna, ponieważ pani Zuzia udzieliła jak najbardziej poprawnej odpowiedzi. Tak, rzeczywiście Violet Grohl pojawia się też ze swoim głosem, ze swoim wokalem, wspomaga swojego ojca w jednym z nagrań na płycie But Here We Are, Show Me How. Dokładnie o ten utwór chodzi. Na tej wcześniejszej płycie zdaje się też pojawiła się w chórkach, więc jak najbardziej wspomaga swojego ojca na dwóch płytach zespołu Foo Fighters, a pani Zusia tę płytę Your Favorite Toy, czyli ten najnowszy album zespołu Foo Fighters, na którym akurat Violet Grohl się nie pojawia. Otrzymuje od nas w prezencie, to miłego słuchania życzę w takim razie.

0: Płyta Foo Fighters powędrowała do Zuzi. Raz jeszcze gratulacje. No a teraz dobry znajomy Dave'a Grohla się pojawił. Josh Homme i Queens of the Stone Age. Przypomnę, w lipcu zagrają razem System of a Down i to aż dwukrotnie w stolicy naszego kraju. No One Knows to już za nami w SC Rock. Queens of the Stone Age. A jeszcze przed 14 wprawimy się w bezruch, proszę Państwa. To razem z zespołem Hey.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Podejrzewam, że być może nawet pogodzono by się z czymś takim, że Zełenski by się dogadał z Rosjanami na Białorusi, albo może w Turcji, w Stambule, że no dobra, w jakiejś formie lekkiej nawet Ukraina kapituluje, zostaje w tej rosyjskiej strefie wpływów. Ja podejrzewam, że mimo wszystko wielu na Zachodzie by w jakiś sposób odsapnęło i dla wielu osób byłoby to zupełnie naturalne. Okazało się, że próg bólu współczesnych Rosjan znajduje się gdzie indziej. To jest wizerunek, no bo właśnie, którzy Rosjanie spodziewali się takiego scenariusza, że nie będzie parad zwycięstwa?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: To co, Angela? Idziemy na rower?
11: Ale mój stary już nie daje rady.
10: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
11: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
10: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
14: I to razem
15: przyjemnie spędzić czas.
14: Ale pachnie.
13: Spróbować w czekolady.
15: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
14: O, wow!
13: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
18: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
19: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
20: A właśnie, że pasuje.
21: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
22: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
23: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
24: Codziennie niskie ceny.
25: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
26: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek per dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
27: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plus i karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.

To był Hej i Bezruch w Esterok, czyli taka melancholijna pocztówka balansująca między nostalgią a rytmem lata. Tak Hej przed rokiem opisywał swój nowy singiel, jedyny premierowy, dodajmy, wydany w 2025 roku. I od tamtej pory nic nowego od Heja się nie pojawiło. Póki co nie zapowiada się też na jakąś nową muzykę, ale oczywiście jesteśmy czujni. No i będziemy trzymać rękę na pulsie, po prostu. Hej, już za nami. No a teraz artysta, który znalazł się w tym roku w gronie włączonych do Rock and Roll Hall of Fame. Wielkie wyróżnienie, no i domyślam się, wielki prestiż też dla tego pana. Billy Idol. Cradle of Love przed nami.

0: R.E.M. w Estrock i Everybody Hurts. Tak, na spokojnie kończymy tę godzinę. Obiecuję, głośniej zrobi się tuż po 14, kiedy Nirvana zagra In Bloom, ale to już po kolejnym wydaniu raportu, na który zapraszamy punktualnie o 14 do Eski Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dobrze z nimi spędzić ranek, więc wypiję kawę z banek i podniosę im ciśnienie, będą błagać o milczenie.
3: Macie chusteczkę? Cię rozruszyłem.
4: Ale Wojtek, Rogią prawie znamy, nie? I ona drugi raz przygotowana do programu.
5: Nawet gdy pada i zawierucha, Wojtka pogody dobrze się słucha.
4: Bo dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie wierszem.
2: Wojtek, synoptyk jest lepszy niż optyk, dobra?
3: Olszewski Konradzie, nasz przyjacielu, takich jak ty jest niewielu.
2: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenia na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Ester Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem!
12: Przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować czekolady.
12: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
15: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
16: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
15: O, muszę mieć ten stolik.
16: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
17: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
18: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
19: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
18: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
19: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Reklama. MSZ ma zwrócić się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Budapesztu przez Zbigniewa Ziobrę. Na dziś zaplanowano sekcję sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Przypomnę, chłopca śmiertelnie potrącił tam samochód na parkingu.
8: SK Rock. Raport.
7: Minęła 14. Michał Poklękowski, zapraszam. To nie ucieczka, przekonuje pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Mój klient w pełni legalnie wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych, mówi w rozmowie z Radiem SK Rock mecenas Bartosz Lewandowski.
9: Ucieka się w sytuacji, w której ktoś jest poszukiwany międzynarodowo. Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu.
10: Czyli nie ucieczka.
9: Nie nazwałbym tego ucieczką.
7: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mecenas Lewandowski. Nie zdradza, co zrobi Ziobro, gdy do USA trafi wniosek o ekstradycję. Nie ujawnia też, na czym będzie polegać współpraca byłego ministra sprawiedliwości z telewizją Republika. Przekonuje, że cała sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest wyłącznie polityczna.
9: Obecnej większości rządzącej zależało na tym, żeby mieć obrazek. Chodziło o to, żeby go poniżyć, żeby wskazać, żeby wywołać pewien efekt polityczny. Natomiast, no nie łudźmy się, w tej sprawie chodziło o to, żeby minister Ziobro był w kajdankach, żeby ten obrazek był, żeby zaspokoić pewne oczekiwania elektoratu rządowego.
7: Resort dyplomacji ma zwrócić się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Budapesztu przez Ziobrę. Dopiero 8 września sąd w Warszawie zajmie się zażaleniem na decyzję o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. Do tego czasu decyzja jest nieprawomocna, a bez tego nie można wszcząć procedury ekstradycji z USA.
11: To jest raport.
7: Na dziś zaplanowano sekcję sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu, zmarł zaraz po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Nikt na razie nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Łukasz Bobek.
12: Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura powołała biegłych, którzy mają ocenić status miejsca, na którym doszło do śmiertelnego wypadku. Głównie pod kątem tego, czy można do niego zastosować przepisy ruchu drogowego. Badane jest także to, czy kierowca miał jakąkolwiek możliwość zauważenia chłopca.
7: Przypomnę, do tragedii doszło w niedzielne popołudnie na zakopiańskim parkingu. Grupa znajomych z Małopolski szykowała się do drogi powrotnej po wyjeździe w góry. Sześcioletni Krzysztof wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Zarówno kierowca, jak i rodzice chłopca w chwili tego tragicznego wypadku byli trzeźwi.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Większość uczniów, przynajmniej tych ze Szczecina, których pytaliśmy, nie liczy na wysokie wyniki po dzisiejszym egzaminie. Ósmoklasiści, przypomnę, mierzyli się z matematyką.
13: Obstałem około 50%.
14: Nie bardzo dobrze.
15: Było lepiej niż na polskim.
16: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
15: Nie wiem.
13: Średnio.
7: Jutro ósmoklasiści podejdą do sprawdzianu z języka obcego. Większość z nich wybrała język angielski.
17: SK Rock Business.
7: Enter Air zgłosił właśnie zamiar przejęcia kontroli nad polskim touroperatorem Nekera. Poinformowano na stronie UOKiK-u. Planowana koncentracja polega na

0: przejęciu przez Enter R wyłącznej kontroli nad Neckera w drodze nabycia 85% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, podano. Enter R, dodam, jest polską linią lotniczą specjalizującą się w świadczeniu usług lotów czarterowych, działającą w ramach grupy kapitałowej Enter R. Dotychczasowy prezes FPS Cegielski w Poznaniu, Jerzy Woliński, właśnie złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Niebawem ma zostać ogłoszony konkurs na to stanowisko. Informację o rezygnacji Wolińskiego, podaną przez portal Rynek Kolejowy, potwierdziła właśnie rzeczniczka prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu. Gaz System uruchomił nowy program wsparcia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, działających na terenach strategicznych inwestycji energetycznych, podała spółka. Łączna wartość dostępnego dofinansowania to 1,5 miliona złotych.
1: Pogoda.
0: W wielu regionach Polski całkiem intensywne opady deszczu, także burze. Pogoda będzie bardzo dynamiczna, z możliwymi ulewami i silnym wiatrem. Dlatego warto śledzić ostrzeżenia od IMGW. Termometry pokażą przeważnie od 10 do 14 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, do 17 w Tatrach najchłodniej, tam tylko 8.

0: Pink Floyd w ST Rock. Za niecały miesiąc, dokładnie 5 czerwca, ukaże się nowy album tej grupy, ale nie będzie to premierowa muzyka, tylko kompilacja, składanka zatytułowana 8 Tracks, która będzie skupiać się na tym najbardziej przełomowym okresie grupy, czyli na latach 1971-79. No i jak sam tytuł wskazuje, 8 Tracks, na albumie znajdzie się 8 klasycznych utworów legendy rocka, wśród nich między innymi ekskluzywna, pełna wersja utworu Pigs on the Wing, no i także w tym zestawie, niech ja sprawdzę, niech się upewnię, pod numerem trzecim znajdzie się utwór, który przed chwilą zagraliśmy w SC Rock, czyli kawałek zatytułowany Money. 8 utworów na tej nowej składance, na tej nowej kompilacji Pink Floyd będzie dostępnych już od 5 czerwca. To informacja dla przypomnienia dla wszystkich fanów, żeby nie powiedzieć wyznawców tego zespołu. Floydzi i Money za nami w Esterog, jest 16 minut po 14. Ukłon raz jeszcze, Michał Cieślik.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I zapraszam na te kolejne niespełna już 3 kwadranse w moim towarzystwie. Do 15 będziemy razem. A z nami w tym momencie Nickelback. Bones for the Crows.

To był Perfekt w SC Rock. Trochę ponad pół godziny do 15 nam pozostaje. Nie wiem, czy Państwo już to widzieli albo o tym słyszeli, ale wybraliśmy finałową dziesiątkę zgłoszonych kapel. Mowa o drugiej edycji konkursu SK Rock Star, który trwa. No i ten konkurs wchodzi teraz w kolejną fazę, w fazę głosowania, bo jest już finałowa dziesiątka. No i teraz wszystko w Państwa rękach, w rękach głosujących, którzy będą wspierać swoich faworytów. To ja może szybko przeczytam nazwiska wykonawców bądź zespołów: Aleksander Szalonek, Border, Cherry Pickers, Chronic Insomnia, Flying Bison, Kuba Folwarczny, Labirytm, Rusted Teeth, Scoop Out, Snakebite. To jest pełna dziesiątka tych wszystkich, którzy przedostali się do finału tegorocznej edycji konkursu SK Rock Star. Na naszej stronie skrock.pl rozpoczęło się już głosowanie, no i można tam zaglądać, można wspierać swoich ulubieńców, swoich faworytów. Ja dodam jeszcze, że nagrodami dla zwycięskiego składu są występ na festiwalu Kolor z Ostrawa 2026, to w lipcu, tuż za naszą południową granicą. No i do tego jeszcze udział w audycji Świeża Krew w radiu SK Rock. Także, proszę Państwa, star.skrock.pl, wspierajcie swoich ulubieńców 20 maja, bo do 18 będzie głosowanie, czyli do najbliższego poniedziałku, no i dwa dni później potem wyłonienie zwycięzców drugiej edycji konkursu SK Rockstar. Tak to, proszę Państwa, wygląda.

0: niespecjalnie lubię to określenie. Nie wiem, czy oni też to lubią, ale telewizja im urządzi benefis już na początku czerwca, 7 na tegorocznym festiwalu w Opolu. Jubileusz 45-lecia zespołu Lady Punk. Taką rocznicę obchodzą już od paru miesięcy, no i kulminacją, no nie wiem, czy to akurat będzie kulminacja, ale bardzo ważnym punktem obchodów tej rocznicy, tego jubileuszu, będzie ten właśnie koncert, który odbędzie się 7 czerwca i będzie można to zobaczyć na żywo, w telewizorze, nie inaczej. Lady Punk, Kryzysowa Narzeczona, już za nami w ST Rock. Radar za chwilę na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie zmieścimy na pewno Korna.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMW 7. Jest jeden wielki telewizor.
1: Łukasz Bąk.
3: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

jasnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: My na majówkę.
5: No to wpadajcie, bo to domówka Wiktoria Dom.
4: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
5: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
4: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Wiktoria Dom. Więcej na wiktoriadom.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.
8: Esta Rock. Radar.
9: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Wokalista BFB Ford w jednym z ostatnich wywiadów zdradził plany Saxon na najbliższe miesiące. Frontman grupy zdradził, kiedy na rynku

To był Thomas Ragji, For Nothing w Esterok. No tak, z Maneskin był parę razy w Polsce. Solo jeszcze nie, ale domyślam się, że taki właśnie solowy koncert to trochę większe wyzwanie logistyczne dla niego, biorąc pod uwagę tych wszystkich gości znakomitych, którzy na tej płycie się pojawili. No będzie to niezwykle trudne zebrać ich w jednym czasie, więc ciekawy jestem, jaki pomysł na swoje solowe koncerty ma pan Thomas. Może się o tym przekonamy niebawem. A propos koncertów, teraz będzie zespół, który w listopadzie zagra u nas ponownie. Tym razem zawitają do Krakowa. Korn, Word Up.

0: dorosłe dzieci. To był zespół Turbo w Esterok. No i tak kończymy tę godzinę i nasze wtorkowe spotkanie. Po 15 u Dawida. Na pewno sporo takich, określiłbym to, turbo brzmień Led Zeppelin na początek, potem między innymi jeszcze Stonesi w Esterok. No i kolumna Zygmunta, która lada moment się rozpocznie tuż po raporcie o 15. Piękne dzięki za dziś. Michał Cieślik, zmykam. Dobrego popołudnia.
1: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Fraga Out. Milmag. Zbiam.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 30

0: 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek per dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Reklama. SK Rock Warszawa.
9: Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie. Chodzi o kryptoaktywy. Wstrzymany został ruch pociągów na linii Leszno-Wschowa.
10: SK Rock. Raport.
9: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie. Ale jest też projekt prezydencki. Dwa poselskie debata w tej sprawie właśnie rusza w Sejmie. Jest tam nasz reporter Michał Rawa. Michale.
11: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
12: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
11: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
7: To jest raport.
9: Na dziś zaplanowano sekcję sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Nikt na razie nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Łukasz Bobek.
13: Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura powołała biegłych, którzy mają ocenić status miejsca, na którym doszło do śmiertelnego wypadku. Głównie pod kątem tego, czy można do niego zastosować przepisy ruchu drogowego. Badane jest także to, czy kierowca miał jakąkolwiek możliwość zauważenia chłopca.
9: Przypomnijmy, do tragedii doszło w niedzielne popołudnie na zakopiańskim parkingu. Grupa znajomych z Małopolski szykowała się do drogi powrotnej po wyjeździe w góry. Sześcioletni Krzysztof wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Zarówno kierowca, jak i rodzice chłopca w chwili wypadku byli trzeźwi. Wstrzymany został ruch pociągów na linii Leszno-Wschowa. Na przejeździe kolejowym w Strzeżewicach kierowca osobówki zderzył się z drezyną.
14: Wjechał na przejazd w chwili, kiedy emitowane było światło koloru czerwonego.
9: Mówi Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie. Drezyną jechało w sumie 6 osób. Kierowca osobówki trafił do szpitala.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Będzie drożej i to sporo drożej na Poznańskiej Izbie Wytrzeźwień. Zamiast 340 zł za pobyt trzeba będzie zapłacić aż 450. Miasto tłumaczy podwyżkę rosnącymi kosztami

0: utrzymania placówki oraz problemami z odzyskiwaniem należności od osób, które tam trafiają.
1: W roku 2025 takich rachunków z Izby Wytrzeźwień nieopłaconych w dniu wyjścia otrzymaliśmy 4851. W tej chwili prowadzimy działania na kwotę 7,5 miliona złotych. Oczywiście to nie z jednego roku, tylko z kilku lat do zwrotu.
0: Powiedział nam Damian Napierała z Poznańskiego Centrum Świadczeń. Tylko w ubiegłym roku urzędnicy wysłali blisko 2000 upomnień do dłużników byłych gości Wytrzeźwiałki.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Pogoda.
0: Na trzeźwo przyglądamy się pogodzie. W wielu regionach Polski całkiem intensywne opady deszczu, a także burze. Pogoda będzie dynamiczna, z możliwymi ulewami i silnym wiatrem, dlatego warto śledzić na bieżąco ostrzeżenie od IMGW. Termometry pokażą przeważnie od 10 do 14 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, tam do 17, w Tatrach i nad morzem najchłodniej 7-8 maksymalnie.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: To jest kolumna Zygmunta w Erste Rock.
5: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa w składzie Poklękowski raportuje.
0: Jestem mokry, ale proszę się nie obawiać, to od deszczu.
5: A ja jestem Zygmunt i powiem tak. Chcielibyśmy mieć tyle luzu, ile Lewandowski i Szczęsny, którzy darli ryje na dachu autobusu w Barcelonie. Może państwo to widzieli. Aż tyle luzu nie mamy, ale się postaramy. Zapraszamy. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

When the smoke is going down. Skorpionsi legendarni, doświadczeni. No a gdzie są młodzi? Gdzie są następcy? A może na stronie star.sk.rok.pl? Właśnie trwa finał naszej akcji SK Rock Star. Zwycięzcy tego konkursu zagrają na festiwalu w Ostrawie i tego zwycięzcę wybiorą Państwo. I bardzo, bardzo prosimy Was o pomoc. Na wspomnianej stronie znajdziecie 10 finalistów i proszę posłuchać i oddać głos na tego, który podoba Wam się najbardziej. Bono powiedział kiedyś, że wśród młodych artystów brakuje mu szczerości i autentyczności. A może znajdą Państwo te cechy u naszych finalistów? No to w kolumnie za chwilę usłyszymy głos Bono, a Wasz głos można oddać na stronie star.sk.rok.pl.

0: Witam bardzo serdecznie, Dawidek, witam. Chciałem ci tylko przyznać, kolego, że bardzo pięknie się grasz. No, po prostu tuta chodzi w ucho totalnie. A szkoda mi było dzwonić, ale musiałem, po prostu chciałem to powiedzieć. A druga sprawa taka, że ja wiem, czy to Lewandowski, ten, jak on ma ten drugi? Oj, ma tyle luzu, się wydaje, że Taczka Gnoju ma więcej luzu niż Szczęsny i Lewandowski, kurwa, razem wzięci. Całuję, pa, cześć.
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl.

0: przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
3: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w Twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie, Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja, Wodny Świat, Warszawa, ulica Bartycka, Pawilon 200.
4: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
5: Reklama.
6: SK Rock Warszawa.

0: R.E.M. w Radiu SK Rock. I z tym utworem wiąże się bardzo ciekawa historia, bo podczas jego nagrywania basista Mike Mills zaczął nagle zwalniać tempo. Okazało się, że dostał ataku wyrostka robaczkowego i musiał zostać natychmiast przewieziony do szpitala. Atak wyrostka, no to jest sytuacja, która wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej. Atak wyrostka to jest przykład takiej sytuacji. Powtarzam, szczególnie dla senatora Lenza, który narobił gnoju w zupełnie nieadekwatnej sytuacji. Pan Lenz, po aferze w szpitalu wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej, ta informacja prowadzi nas do pozostałych ważnych wieści. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. SK Rock Star 2026. Mamy już dziesiątkę finalistów SK Rock Star 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na skrock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór. Czekamy na Twój głos na skrock.pl. SK Rock Star 2026. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. Policja sprawdza, czy ktoś pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na kółkach. Paweł Kozanecki był poszukiwany listem gończym po tym, jak nie zgłosił się do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został zatrzymany kilka dni temu w Rubieszowie na Lubelszczyźnie. Teraz śledczy badają, czy ktoś dawał mu schronienie albo pomagał unikać odpowiedzialności. Prezydent Karol Nawrocki dotarł właśnie do Bukaresztu, gdzie spotka się jeszcze dziś z prezydentem Rumunii, Nicusurem Danem. Jutro z kolei weźmie udział w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki zrzeszającej państwa wschodniej flanki NATO.
2: To jest raport.
3: Prezydent USA Donald Trump powiedział dziś, że władze Kuby proszą o pomoc i zapowiedział rozmowy pilne na ten temat. Ocenił przy okazji, że kraj ten jest państwem upadłym, a sytuacja w nim jest beznadziejna.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Rock Sport.
3: Były śpiewy, były taneczne popisy lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Tak jej piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo w Hiszpanii. Na dachu autokaru sporo czasu spędzili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Wieczorem piłkarze i kibice wspólnie odśpiewali We Are The Champions. Przypomnę, Barsa w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie tytuł. Zdecydowała o tym wygrana w El Clasico z Real Madryt. Dania stara się o organizację wyścigu Formuły 1. Za 2 lata ma być gotowa.

0: Gotowy nowy tor w Padborg przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów euro.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl

0: Aerosmith z Youngbloodem w Radiu SK Rock. Panowie robią zamieszanie. A Robert z Wojtkiem też zrobili zamieszanie. Lewandowski i Szczęsny, którzy jadą na dachu autobusu i drą się do mikrofonu kanału sportowego po zdobyciu Mistrzostwa Hiszpanii. To jest teraz hit internetu. A kto nie wie, o co chodzi, to niech posłucha. Panowie.
1: Ty, ale tak wracając ci trochę przerwę. Łatwo jest tak pierdolę, co?
2: Nie przeklinaj!
1: A to jest internet, to można, YouTube można.
2: Ale na żywo, bądź przykładem dla młodych ludzi, człowieku.
1: O Jezu, powiem ci, że trochę się zmęczyłem tym gadaniem.
3: Tak, oddajemy.
1: Lepiej świętować, to jest łatwiejsze.
2: Oddajemy mikrofon, bo się nudy robią.
0: Robert!
1: Wracamy do studia.
0: Robert, a czy Anka widziała, co ty wyprawiasz?
1: Tak. Pozdrawiam.
0: Robert, a powiedz Brzęczyszczykiewicz.
1: I Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.
0: No i znów trafił.
1: Dziękujemy bardzo.
4: Reklama. Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.

0: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w Twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie. Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja. Wodny Świat. Warszawa. Ulica Bartycka. Pawilon 200.
2: Reklama.
3: SK Rock. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Survivor w Radiu SK Rock to zespół, którego popularność związana jest w pewnym stopniu z filmem Rocky. Rocky, film o walce. No ale państwo też walczą i pan Filip też walczy. Halo, halo, dzień dobry.
1: Zygmuncie, a co z tym Iron Maiden? Bo wysłałem zgłoszenie, jeszcze nikt nie dzwonił. No coś jest chyba nie tak.
0: O! Panie Filipie, musi mieć pan bardzo poważne argumenty, skoro tak pewnie się pan domaga telefonu. A kolejny telefon w sprawie Aten wykona już jutro poranny program 6 na 9, a ostatnich zwycięzców poznamy w piątkowej kolumnie Zygmunta, no a później do Aten. No i już teraz szybciutkie przypomnienie o naszej akcji. Proszę posłuchać, a za 4 minuty posłuchamy raportu.
2: Sponsorem programu jest

0: no a później fru do Aten. No i już teraz szybciutkie przypomnienie o naszej akcji. Proszę posłuchać, a za 4 minuty posłuchamy raportu.
1: Sponsorem programu jest

0: Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
1: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
0: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
1: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
0: Wejdź na escaro.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
1: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%. Drugie gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: My na majówkę.
3: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
2: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
3: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
4: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
5: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Jest zawiadomienie na policję w sprawie weekendowej imprezy techno, która odbyła się na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. Trwa dochodzenie dotyczące złej opieki nad ptakami w jednej z papugarni na terenie Katowic.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwość popełnienia przestępstwa przez Zonda Krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w tej sprawie, w tej głośnej sprawie giełdy kryptowalut. O postępach i zabezpieczonych śladach mówi prokurator Michał Binkiewicz z prokuratury w Katowicach.
3: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy Zonda Krypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez Zonda Krypto.
1: I śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać istotne dla śledztwa dowody.
3: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
1: I śledztwo w sprawie Zonda Krypto toczy się od 17 kwietnia. Prokuratura zapowiada wystąpienie o pomoc prawną także do

0: zagranicznych organów ścigania do Włoch i Szwajcarii.
1: To jest raport.
0: Różowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po niedzielnym poważnym wypadku na torze w Gnieźnie. Przeprowadzona tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych, jednak stan 19-latka nadal jest ciężki. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
2: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
0: Mówi dyrektor GTM-u startu Gniezno Radosław Majewski, zapewnia, że podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zawiadamia policję w sprawie weekendowej imprezy techno, która odbyła się na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie. Zdaniem urzędników jej organizatorzy świadomie złamali prawo, nie występując o zgodę na odstępstwo od reguł ochrony przyrody. Jak informuje RDOŚ, generowanie hałasu jest tam zabronione ze względu na bardzo bliskie sąsiedztwo rezerwatu Morysin.
3: W zgłoszeniu tym podkreśliliśmy, że naszym zdaniem działanie organizatora wyczerpuje znamiona świadomego naruszenia procedur prewencyjnych. Podkreśliliśmy także, że wydarzenie to mogło doprowadzić do naruszenia zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody i obowiązujących wobec gatunków objętych ochroną. Poprosiliśmy o podjęcie działań pozostających w kompetencjach organów ścigania.
0: Wyjaśniała Agata Antonowicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Jeśli sprawa trafi do sądu, RDOŚ zamierza występować jako oskarżyciel posiłkowy.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Trwa dochodzenie dotyczące nieprawidłowej opieki nad ptakami w jednej z papugarni na terenie Katowic. Na polecenie prokuratora policjanci zabezpieczyli blisko 130 papug. Opinie w tej sprawie wydobiegły.
4: Z wydanej opinii wynikało, że wszystkie ptaki mogą być przetrzymywane w niewłaściwych warunkach, a ich dalsze zabezpieczenie jest konieczne do przeprowadzenia szczegółowych badań i oceny ich stanu.
0: Mówi Dominik Michalik z katowickiej policji. Na czas trwania postępowania ptaki zostały przekazane pod opiekę fundacji, gdzie dostaną niezbędną pomoc oraz właściwe warunki do dalszej opieki i obserwacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Pogoda. I żeby płynnie przejść od ptaków do pogody, zapytam, czy sikałeś.
0: O ptaki trzeba dbać.
6: Sikałeś?
0: Czy do opowieści wystarczy?
6: Chyba tak. Modlitwa o złoty deszcz. Był kiedyś taki utwór śpiewany przez Beatę Kozidrak, ale za oknem nie złoty.
0: Tylko taki
6: normalny, zwykły.
0: Normalny, przezroczysty taki. Czekaliśmy na ten deszcz. Nie martwmy się w ogóle, bo ten deszcz jest nam bardzo, bardzo,
6: bardzo
0: potrzebny. I całkiem intensywne opady dzisiaj przemieszczają się nad Polską. Pogoda będzie bardzo dynamiczna, z możliwymi ulewami lokalnymi, silnym wiatrem. No i są ostrzeżenia od IMGW na termometrach od 10 do 14, na Podkarpaciu do 17, w Tatrach najchłodniej tylko 8.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej.

0: Kolumna Zygmunta w SROK.
1: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa. W wielu miejscach kraju szara, trochę smutna. A jak tam u Państwa? Co robicie? O czym myślicie? Można nam to powiedzieć do Messengera i do telefonu 691-613-613. Śmiało, śmiało. Razem do 18. Dawid Zygmunt, zapraszam.

Boston w Radiu SK Rock. Boston, czyli zespół, który pochodzi z miasta Boston. I to była ciekawostka oczywista. A teraz aktualności, które mogli Państwo przeoczyć. Do line-upu tegorocznego Poland Rocka wskakują Lipali, Ewelina Flinta i Daria ze Śląska. Jak się Państwo domyślają, Daria ze Śląska to artystka, która pochodzi ze Śląska. Kolejna ciekawostka. No ale wracamy do aktualności. Wrzesień to prawdopodobna data premiery nowego albumu zespołu Anthrax. A na lipiec swoje krążki zapowiedzieli The Rolling Stones, a także Deep Purple, a w czerwcu mamy dostać nowy krążek zespołu Muse. Jeśli ten krążek będzie w klimacie tego kawałka, to muszę przyznać, jaram się bardzo. W kolumnie Zygmunta gramy nowy kawałek Muse.

0: jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Reklama.

0: Jimi Hendrix w Radiu SK Rock. Legenda, no ale też romantyczne wspomnienie Woodstocku. 6-9 był taki słynny festiwal, a jest też taki słynny festiwal jak Eurowizja, taki słynny inaczej. Ja dzisiaj wieczorem pierwszy półfinał z udziałem Polski i minęła już połowa wtorkowej kolumny Zygmunta i dopiero o tym wspomniałem, choć nikt nie przypominał i nikt w tej sprawie nie napisał. Bardzo, bardzo mnie cieszy, że dbacie o swój słuch i wyczucie smaku. Gratuluję Państwu i do tematu postaram się nie wracać. A o tym, co istotne, powie Michał za chwilę raport.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka.
2: Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię.
1: We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był Dobry Rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
3: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Ministerstwo Zdrowia przedłuża o 2 lata do 30 czerwca 2028 roku pilotażowy program sprzedaży antykoncepcji awaryjnej w aptekach. Umożliwia on pacjentkom uzyskanie tzw. tabletki dzień po na podstawie recepty wystawionej przez farmaceutę. W Seattle w USA trwa posiedzenie Sądu Federalnego w sprawie PLL LOT przeciwko koncernowi lotniczemu Boeing. Sprawa dotyczy głośnego leasingu

0: samolotów Boeing 737 MAX, który uziemiono po dwóch zagranicznych katastrofach lotniczych. Lot domaga się wysokiego odszkodowania. Takie informacje podaje Reuters.
1: To jest raport.
0: Przewoźnik kolejowy Polregio wybrał ofertę PESY Bydgoszcz w przetargu na dostawę 22 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi niemal 1 000 000 000 zł brutto, a projekt ubiega się o dofinansowanie z programu Phoenix.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
0: Sezon polskiej ligi koszykówki wchodzi w decydującą fazę. W playoffach pozostało już tylko 8 drużyn. Najlepsza po sezonie zasadniczym Legia Warszawa podejmie u siebie MKS Dąbrowę Górniczą. Musimy patrzeć przed siebie, mówi Andrzej Pluta, obrońca Legii, który został wybrany najlepszym zawodnikiem sezonu zasadniczego.
3: Myślę, że to jest nowe otwarcie. Oczywiście te wszystkie drużyny stoją na bardzo wysokim poziomie, aczkolwiek playoffy to zupełnie inna koszykówka.
0: Pierwszy mecz Legia zagra u siebie. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Robert Lewandowski miał znaleźć się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Bednarek, Kibior, Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów Lewy w Porto mógłby liczyć na regularną grę i znacznie poprawiłby siłę ataku zespołu.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: Royal Republic w Radiu SK Rock to gwiazda tegorocznego festiwalu Rockowizna. To impreza, z którą się przyjaźnimy i współpracujemy. Załatwiamy dla Was bilety i zapowiadamy imprezę w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie na scenie Koma, Acid Drinkers, Within Temptation, ale też młodzi, zdolni i gościliśmy ostatnio w kolumnie zespół Stacja B. Fragmenty tej rozmowy do znalezienia na naszym Facebooku oraz Instagramie. Fragmenty rozmowy momentami kontrowersyjnej, ostrzegam. A jak reaguje rodzina, jak reagują ludzie z bliskiego otoczenia, kiedy publicznie wykrzykujesz, do piekła niech idą stare baby?
1: No, słuchaj, staram się...
2: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
10: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla

0: panie Arturze, to jeszcze nie koniec. Nie, to jeszcze nie koniec wtorkowej kolumny. I państwo się odzywają, pojawiają się komentarze pogodowe, polityczne, ale też muzyczne. I po mojej niepochlebnej recenzji festiwalu Eurowizja dostałem wiadomość o takiej treści. Oj, panie Zygmuncie, a co z Måneskin i Lordi, które dzięki Eurowizji się wybiły? Kto wie, czy i tym razem ten festiwal kiczu nie da nam takich perełek? O, ciekawie napisane. Tak w myśl buddyjskiego powiedzenia, że kwiat lotosu wyrasta na błocie. Gdyby ktoś z państwa z tego tegorocznego błota coś wygrzebał, to bardzo proszę o sygnał. A u nas już za chwilę sygnał do raportu.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jeśli zamiast Eski Rock Voxa słuchasz, to wieczorem
3: nie pośpisz.
4: Dokładnie.
5: Słuchajcie, spokój, do tego nie możemy dopuścić absolutnie.
3: Nie posprzątasz.
5: Proszę.
3: Nie porysujesz. Nie porymujesz.
5: No i nie pokpisz sprawy. Nieprawda, napisałem to na kolanie przed chwilą.
3: Aha, no jasne, no.
6: Nawet tej kawałek wyjechało na udo.
7: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku.

0: sklepu możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Donald Tusk zlecił jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństwa i małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka oraz piosenkarka.
4: SK Rock. Raport.
3: 17. Czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicami Polski. Mają się tym zająć szef MSWiA oraz minister cyfryzacji. To pokłosie m.in. orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w marcu zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do wpisania takiego dokumentu do polskiego rejestru.
5: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia. Parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy, tam gdzie ustawy będą niezbędne, aby opisać konsekwencje tej decyzji.
3: Mówił szef rządu i zaznaczał, że rozporządzenie nie otworzy możliwości adaptacji dzieci przez pary jednopłciowe.
5: Chciałbym, aby ten temat nie był przedmiotem spekulacji czy też niepotrzebnych emocji. Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
3: Z kolei prezydent Warszawy przekazał, że w najbliższych dniach Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki.
6: To jest raport.
3: Smutne informacje ze świata kultury. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka, znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, serialu Alternatywy 4, a także z piosenki aktorskiej.
7: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
8: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
9: Klątwa. Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte. Dlatego nic nie wychodzi. Trzeba by cudotwórcy.
3: Stanisława Celińska miała 79 lat. Policjant z Międzyrzecza Podlaskiego w Lubelskiem wydalony ze służby. To po niewłaściwym przebiegu interwencji w sprawie potrącenia sarny przez ciężarówkę. Szczegóły zna Bartek Ważny.
10: Do zdarzenia doszło w miejscowości Halasy w powiecie bialskim na początku maja. Jak wyjaśnia Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ranne zwierzę konało przy drodze, jednak funkcjonariusz nie podjął właściwych działań w celu skrócenia jego cierpienia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Najpierw funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach, a teraz został wydalony ze służby.
3: Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, funkcjonariusz poza służbą był też myśliwym.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Policyjne psy, konie służbowe, pokazy sprzętu kontrterrorystów i rozmowy o pracę w mundurze. W Łodzi odbyły się trzecie policyjne targi pracy i edukacji. Organizatorzy zachęcali do wstąpienia w szeregi policji.
11: Dlaczego jesteście na tych targach?
12: Ponieważ chcieliśmy się trochę dowiedzieć więcej w ramach szkoły, jak wygląda zawód policjanta. Zawód taki, który jest przydatny bardzo w naszym codziennym życiu.
11: A dlaczego was interesuje zostanie policjantem?
12: Bo jest to ciekawy zawód, zobaczyć jakie przestępstwa na przykład mogą popełnić ludzie, jakie kary są w związku z tym. Po prostu wymierzyć sprawiedliwość.
11: Obserwowanie tego tak z bliska też na pewno robi wrażenie i zachęca, prawda?
13: Tak, na pewno. Plus to, że rzeczywiście tutaj policjanci, którzy są też w ogóle bardzo zachęcają, są bardzo otwarci do rozmowy. Realnie nam na wszystko odpowiadają, więc to też mi się wydaje bardzo fajne i przydatne.
3: A nowi mundurowi są na wagę złota, bo w całej Polsce policja informuje o dużych brakach kadrowych.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Pogoda.
3: W wielu regionach Polski całkiem intensywne opady deszczu, także burze. Pogoda będzie dynamiczna, z możliwymi ulewami i silnym wiatrem, dlatego warto śledzić ostrzeżenie od IMGW. Na termometrach bardzo duża rozpiętość. Najchłodniej mamy w Tatrach

0: morzem, tam 8, a tak z reguły to od 10 do 14 stopni, morze nawet do 17, ale to tylko na Podkarpaciu.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: To jest kolumna Zygmunta w S0.
4: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta i mamy wtorek. I nie wiem, po co ja to mówię, ale są tacy, którzy twierdzą, że jak się tak mówi, to znaczy, że program jest na żywo. No to mamy wtorek, 12 maja, 5 po 17 w studiu Michał, na Messengerze Filip, Sławek, Rafał, Marzena. Daję głośniej, bo gramy dżingiel. Głośniej i dżingiel. Kłaniam się i zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie. Wow!

0: Jak się wszystko uda, to w przyszłym tygodniu gościem w kolumnie Janusz Panasewicz. No a już teraz w kolumnie Zygmunta Kopalnia.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory mniej oczywiste i w tym tygodniu zabieram Państwa do końcówki lat 80., rok 88. i kiedy ten numer

się ukazał, to byłem już na świecie i kiedy dorastałem, to ten kawałek często latał sobie w stacjach radiowych, a później był coverowany przez wielu artystów. Śpiewał go między innymi Krzysztof Zalewski. Nie każdy to pamięta, ale debiutancki album Krzysztofa nazywał się Pistolet i ten album zaczyna się od coveru utworu What I Am. Krzysztof Zalewski chyba niechętnie do tego wraca, zresztą tego albumu nie ma w streamingu, ale można posłuchać sobie tych dźwięków na YouTubie. What I Am w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego, ale u nas w oryginale. What I Am. Eddie Brekel w kopalni odkrywkowej.

0: No, dżem dobry. We Wrocku tradycyjnie złem, a czasami jest trochę cieplej, bo słoneczko wychodzi, ale jak to mój dziadek mówił, w razie niepogody będzie deszcz.
1: Dzień dobry, Dawidzie. W Nowym Sączu jest tak zimno, że gdybym miał czapkę i rękawice, to bym założył, ale nie mam, więc spacer na chłodno.
2: Halo, halo. Cześć, Dawidzie. A ja mam taką ciekawostkę. Kolumna Zygmunta nie leci spod kolumny Zygmunta, tylko z Pragi.
3: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Esgiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: My na majówkę.
7: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
6: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
7: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
8: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl. Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie, Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja, Wodny Świat, Warszawa, ulica Bartycka, pawilon 200.
13: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
14: Reklama. SK Rock.

0: Cranberries w Estrock. Dolores, tęsknimy za nią i gdziekolwiek jest, miejmy nadzieję, że odnalazła tam spokój. I gdziekolwiek to jest, dzisiaj dołączyła tam pani Stanisława, zmarła Stanisława Celińska, polska aktorka, wokalistka, osoba o niesamowitej aurze. I bez takich osób świat jest dzisiaj zdecydowanie smutniejszy. Choć, szanowni państwo, ten głos zawsze będzie mi się kojarzył z nadzieją.
1: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
0: A może będzie lżej. No ale wróćmy do tego, co dzisiaj. Pozostałe ważne tematy już za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMW 7. Jest jeden wielki telewizor.
2: Łukasz Bąk.
4: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja.
7: Eski Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdy kryptowalut. O postępach i zabezpieczonych śladach mówi prokurator Michał Binkiewicz.
9: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy zonda krypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez zonda krypto.
8: Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać istotne dla śledztwa dowody.
7: To jest raport.
8: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła właśnie w Kopenhadze, że to nie wielkie koncerny technologiczne, ale Europa ustala własne zasady ochrony dzieci i dlatego też prowadzi działania przeciwko platformom naruszającym standardy, takim jak TikTok, Meta czy X.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK Rock Sport.
8: Na początek piłka ręczna. Jutro i w niedzielę polscy zawodnicy ręczni zagrają dwumecz z Austrią, którego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata czy Europy wyższe miejsca zajmowali rywale. Jutrzejsze spotkanie o 18:00, 4 dni później drużyny zmierzą się w Olsztynie. Sezon Polskiej Ligi Koszykówki wchodzi w decydującą fazę. W play-offach pozostały już tylko 8 drużyn. Najlepsza po sezonie zasadniczym Legia Warszawa podejmie u siebie MKS Dąbrowę Górniczą. Musimy patrzeć przed siebie, mówi Andrzej Pluta, obrońca Legii Warszawa, który został wybrany najlepszym zawodnikiem sezonu zasadniczego.
11: Myślę, że to jest nowe otwarcie. Oczywiście te wszystkie drużyny stoją na bardzo wysokim poziomie. Aczkolwiek play-offy to zupełnie inna koszykówka.
8: Pierwszy mecz, Legia zagra u siebie, rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.
12: Powiedziałeś sketch?
8: Nieprawda, nie powiedziałem tego.
12: Skecze komediowe to mamy w piłkarskiej, w najwyższej klasie rozrywkowej.
8: Powiedziałem mecz.
12: Tobie się dyscypliny pomyliły.

Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. To jest kolumna Zygmunta w Esse Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: tam! A Wojtek jest już na emeryturze i jakie ma sukcesy? I wracamy do sprawy Wojtka Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego. To hit sieci. Panowie świętowali mistrzostwo na dachu autobusu i darli się do mikrofonu kanału sportowego. Przypomnijmy.
1: Ale oni mu płacą, a on nic nie robi teraz.
2: Ale tak wracając, czy trochę przerwę, łatwo jest tak pierdolić głupoty, co?
1: Nie przeklinaj!
0: I mamy komentarz w tej sprawie. Halo, halo, dzień dobry.
3: Hej, Zygmunt.
0: Dzień dobry.
3: Pytanie Roberta to chyba od ciebie, co? Odpowiesz? Łatwo jest tak pierdolić głupoty?
0: Robert, łatwo jest zgadać takie pierdoły do mikrofonu?
2: Tak. Pozdrawiam.
0: I posługując się terminologią piłkarską, no jak się walnie kilka karnych, to wtedy łatwiej.
2: Co złego, to nie my!
4: Reklama. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
6: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
6: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 16 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy przy Alei Krakowskiej 257. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek per dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
11: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Koma, Daleka droga do domu, z dedykacją dla tych, którzy wracają teraz do domu. Szerokości życzę i dziękuję za dzisiaj, bardzo dziękuję za obecność. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock i zanim ja sobie pójdę do domu, to jeszcze bardzo proszę was o pomoc. Zajrzyjcie na stronę star.sk.rock.pl. Chcemy, żeby państwo wybrali artystę, który pod naszymi flagami zaprezentuje się na festiwalu w Ostrawie. A na naszej stronie internetowej znajdziecie też formularz dla chętnych na epicki City Break w Atenach. A w radiu za chwilę raport, później radar, a ja wracam do państwa jutro. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. Erste Rock.
2: Ty opisujesz w książce, że sam Zełenski do końca, do ostatnich niemalże godzin, nie wierzył w pełnoskalową agresję Rosji.
3: On przychodził do władzy jako prezydent, który miał wojnę zakończyć. Definitywnie. Kiedy tak naprawdę Zełenski decyduje się na to, że jednak zostanie w Kijowie, że przyjmie właśnie tą rolę takiego ukraińskiego Waszyngtona, przywódcy narodu. Wtedy, kiedy już mu zewsząd donoszą, że tak na dobrą sprawę armia wszędzie stawia twardy opór, Rosjanie ponoszą straty, ludność cywilna angażuje się do pomagania armii, ludzie stają w kolejkach po to, żeby zgłosić się do ukraińskiego WKU, otrzymać broń, mundur, cokolwiek.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
5: Ponad 100 000 balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości.

0: stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
1: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na dzień otwarty inwestycji apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Reklama.
6: W Sejmie debata nad czterema projektami w sprawie kryptoaktywów. Wyjazd Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA gorącym tematem na wiejskiej i potencjalnym też punktem zapalnym w relacjach Warszawy z Waszyngtonem. I zaraz wyjaśnimy dlaczego.
7: SK Rock. Raport.
6: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Z jednej strony słowa o pokoju w domowej wojnie kryptowalutowej, z drugiej wzajemne oskarżenia o brak regulacji branży krypto. W Sejmie debata nad czterema projektami w sprawie kryptoaktywów. Swoje projekty przygotował rząd, prezydent oraz Polska 2050 i Konfederacja.
8: Przychodzę zaoferować wam pokój. Pokój w domowej wojnie kryptowalutowej.
9: Donald Tusk poczuł swoje polityczne złoto i próbuje przekonać wszystkich, że kryptowaluty to jest tak naprawdę ruska mafia.
10: Blisko 2 lata zajęło wam to, żeby napisać tę ustawę. Nie reagowaliście na żadne uwagi ze strony prezydenta, nie reagowaliście nawet na poprawki, które były wnoszone przez waszego koalicjanta, czyli Polskie 2050.
11: Pan minister, muszę powiedzieć, że obraża mnie i urzędników Ministerstwa Finansów. Sama ustawa była drugą ustawą, którą żeśmy się zajęli. Zajęliśmy się tym natychmiast.
6: Do Sejmu trafił też piąty projekt autorstwa PiSu, który zakłada całkowity zakaz kryptowalut w naszym kraju. Posłowie nie zajmą się nim jednak na tym posiedzeniu. Przypomnijmy, poprzednie 2 rządowe projekty regulujące branżę krypto zawetował prezydent.
7: To jest raport.
6: Jego pełnomocnik zapewnia, że to nie jest ucieczka. Marszałek Sejmu nie widzi innej opcji niż ekstradycja. Wyjazd Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA gorącym tematem w Sejmie i potencjalnym punktem zapalnym w relacjach Warszawy z Waszyngtonem. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję polityka PiSu. Przywiejski był nasz reporter Michał Rawa.
12: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
13: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
12: O ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
14: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
12: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
6: Działania Zbigniewa Ziobry budzą kontrowersje też w samym PiSie. Były premier Mateusz Morawiecki uznał, że ta sytuacja nie ułatwia partii działań. Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał do USA na podstawie dokumentów przyznanych mu wraz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
7: Słuchacie raportu w SC.

0: Zamiast zakuwać, imprezują. Maj to miesiąc studenckiego święta Juvenalia. Pełną parą ruszyły też między innymi w Bydgoszczy. Studenci odebrali symboliczne klucze do miasta. Na uczelniach nie ma zajęć, są za to imprezy. Na Politechnice Lokalnej ruszyły zawody sportowe.
1: Zawodnicy gotowi? I poszli.
2: Chcę sobie zrobić dzisiaj challenge. Co dzień nie biegam.
3: Ktoś cię namówił.
2: Wczoraj na juvenaliach do mnie podeszły dziewczyny i spytał się, ej, będziesz biegać? To powiedziałam, a czemu nie?
4: Pierwsze juvenalia, jestem troszkę zestresowana, ale myślę, że będzie fajnie.
3: Ale czym?
4: Samym biegiem najbardziej.
5: Wiecznie się coś dzieje, jeszcze jesteśmy w przygotowaniu też do śniadania z panem rektorem naszym szanownym.
3: No. Co wyląduje na stole u rektora?
5: Ja słyszałam tylko jakieś jajecznicy na masełku, więc zobaczymy co to będzie.
3: No. Niepowtarzalna okazja.
5: No przecież.
0: Ze studentami rozmawiał Dawid Olszewski. W Bydgoszczy juvenalia zorganizowały wspólnie wszystkie publiczne uczelnie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
7: Pogoda.
0: W wielu regionach Polski całkiem intensywne opady deszczu, także burze. Pogoda będzie dynamiczna. Są możliwe ulewy, jest możliwy silny wiatr, dlatego warto śledzić mapy IMGW i też alerty. Termometry pokazują od 10 do 14 stopni. Najcieplej dzisiaj na Podkarpaciu, 16-17, a w Tatrach i nad morzem zdecydowanie najchłodniej, jedynie 8 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.

To Black Sabbath i Changes, Westy Rock. Tak sobie myślę, że jak zapowiadać solowy album, to tylko z taką plejadą gwiazd. Piotr Lekki, którego świetnie znamy jako gitarzystę TSA MNKWL, czyli tej kolejnej odsłony tej legendarnej formacji, postanowił zapowiedzieć swoją solową płytę i ta pojawi się jesienią tego roku. I to właśnie na tej płycie usłyszymy muzyków, którzy na co dzień towarzyszyli formacji Black Sabbath, Dio, Billy Idol, Whitesnake, Guns N' Roses, Virgil Donati i tak naprawdę tych zespołów można by mnożyć i mnożyć, tak jak kolejnych artystów, którzy pojawią się na solowej płycie Piotra Lekkiego. Do tej płyty i do tej plejady gwiazd na pewno jeszcze będziemy w radarze wracać. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie, a zapraszam na wyjątkowe dźwięki od Evanescence. Ten zespół wraca z tymi nowymi dźwiękami.

para. To Metallica, która już jest w Europie. Oczywiście polscy fani czekają na to wszystko, co wydarzy się już lada chwila, czyli 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wiemy chociażby po tych obrazkach, które obserwowaliśmy w kontekście koncertów w Grecji, że jest pięknie, że jest przekrojowo. Oczywiście największych przebojów zespołu Metallica nie zabrakło. Nie zabrakło także tego ukłonu w stronę gospodarzy, ponieważ nie po raz pierwszy Robert Trujillo i Kirk Hammett wykonali tym razem Zorbę. To tak w gwoli oczywiście ścisłości tego, co działo się na greckim koncercie zespołu Metallica. A przed nami to, co dziać się będzie na tym polskim, kiedy panowie z Queens of the Stone Age się pojawią lada chwila. To Go With The Flow w Esce Rock.

0: To nowość od Def Leppard, ale to już stara nowość, bo to miała być tak naprawdę zapowiedź przed koncertami zespołu Def Leppard, po to, żeby nie wychodzić do swoich fanów z pustymi rękoma. Ale to nie koniec tego zaskakiwania swoich fanów, dlatego że ostatnio Joe Elliott przyznał, że panowie pracują nad dwoma nowymi wydawnictwami. Zdradził, że zespół ma już materiał na te dwie płyty, a pierwsza z nich ma ukazać się w przyszłym roku. Mówimy dosłownie o 17 czy nawet 18 nowych kompozycjach, o których słyszymy z ust tego wyjątkowego frontmana zespołu Def Leppard. Czekamy na więcej szczegółów.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dobrze z nimi spędzić ranek, więc wypiję kawę z banek i podniosę im ciśnienie, będą błagać o milczenie.
3: Macie chusteczkę? Się wzruszyłem.
4: Ale Wojtek, Rogią prawie znamy, nie? I ona drugi raz przygotowana do programu.
5: Nawet gdy pada i zawierucha, Wojtka pogody dobrze się słucha.
4: Bo dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie wierszem.
2: Wojtek, synoptyk jest lepszy niż optyk, dobra?
3: Olszewski Konradzie, nasz przyjacielu, takich jak ty jest niewielu.
2: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenia na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 16 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy przy Alei Krakowskiej 257. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł.

0: Metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. Browary warszawskie.echo.com.pl
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
8: Reklama. Dobrze rokuje.

Wielu zastanawia się, czy ten zespół wróci do koncertowania, mimo tego, że tak naprawdę nie dali nam szansy poświętować tego 50-lecia zespołu, ale dali nam nową epkę z panem Youngbloodem i to rozbudziło niesamowitą wyobraźnię fanów, którzy zaczęli zastanawiać się, kalkulować, jak bardzo Steven Tyler może jednak wrócić do koncertowania, ale to wszystko mam wrażenie, że zniweczył ostatnio w wywiadzie Joe Perry, zapytany o powrót do koncertowania zespołu Aerosmith, powiedział właściwie trzy słowa. Pozostajemy w kontakcie. No i tyle. Mamy nadzieję, że ten kontakt będzie częsty, że będzie także zahaczał o rozmowy na temat powrotu zespołu do koncertowania, ale tak naprawdę możemy tylko liczyć na to, że faktycznie to się wydarzy. Do Cedar.

0: Jeśli ta kompozycja, jak mówią autorzy, opowiada o wyjściu i zmieszaniu się ze światem, no to ja wolałbym jednak mieszać się ze światem w nieco innych okolicznościach przyrody. U was też tak leje?
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escaro.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
4: Cappuccino. Caffè latte. Te.
5: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 16 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy przy Alei Krakowskiej 257. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Nie tylko Londyn wzywa, ale także cały muzyczny świat wzywa Stonesów, by ci określili się, kiedy zamierzają ruszyć w trasę koncertową. Pamiętamy, że ta tegoroczna, która miała mieć miejsce, została podobno zawetowana przez Keitha Richardsa, ponieważ panowie pracowali nad nowym krążkiem Foreign Tongues. Ta płyta już 10 lipca, natomiast sam Keith Richards, zapytany o to, czy planują jakąkolwiek światową trasę, powiedział: możliwe, że w przyszłym roku. Jak mówi Keith Richards, dopiero skończyliśmy płytę i dopiero zaczynamy i zastanawiamy się, co zrobić potem. Niedługo, ale nie w tym roku. Natomiast Mick Jagger wtóruje mu, mówiąc, że chętnie wyruszyłby w trasę promującą album. Natomiast jak mówi na koniec, mam nadzieję, że zrobimy to tak szybko, jak to jest możliwe. To posłuchajmy, jak szybko jest to możliwe, nowego singla zespołu The Rolling Stones.

To tak a propos tego, co dzieje się za oknem. To Lombard Westrock, a przed nami zespół, który chyba nie wróci. To znaczy, świat już nam pokazał wielokrotnie, żeby nigdy nie mówić nigdy. Natomiast Corey Taylor, zapytany kiedyś o Stone Sour i formację Slipknot, bez wątpienia, bez żadnego wahania wskazał na Slipknot. Natomiast gdy zapytany o Stone Sour, powiedział, że ten zespół został zawieszony przez, jak to określił, pewne osoby. Natomiast w tej enigmozie tak naprawdę pozostał, a my od kilku lat wiemy, że ten lider formacji wić nigdy. Natomiast Corey Taylor, zapytany kiedyś o Stone Sour i formację Slipknot, bez wątpienia, bez żadnego wahania wskazał na Slipknot. Natomiast gdy zapytany o Stone Sour, powiedział, że ten zespół został zawieszony przez, jak to określił, pewne osoby. Natomiast w tej enigmozie tak naprawdę pozostał, a my od kilku lat wiemy, że ten lider formacji wcale się nie kwapi do powrotu na te muzyczne tory. To Fruit Glass.

0: To historia faceta, którego przerosło nagrywanie solowego albumu. Mimo tego, że cały świat czekał na tę solową płytę, w końcu tak naprawdę po tych kilkunastu latach ją dostaniemy. Michael Stipe, był lider formacji R.E.M., zapytany o kolejne lata opóźnienia, mówi, że pracuje nad solową płytą i dodaje, że zajęło to więcej czasu niż chciałem. Dodaje, COVID nie pomógł, ale kończę ją. Kiedy zespół się rozpadł, po prostu potrzebowałem przerwy. Zrobiłem sobie 5 wolnych lat, ale muzyka znowu mnie wciągnęła. To była walka, to najważniejsze. I to prawda, to jest najważniejsze, żeby ta muzyka artystów wciągała, bo jak ich będzie wciągać, to jest duże prawdopodobieństwo, że nas także.
1: Autopromocja. SK Rockstar 2026. Mamy już 10 finalistów SK Rockstar 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na skrock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór. Czekamy na Twój głos na skrock.pl. SK Rockstar 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 16 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy przy Alei Krakowskiej 257. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Cappuccino, kafe latte.
4: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
7: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe, łatwo o dobry dzień.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
12: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
13: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

I my myśleliśmy tak naprawdę, że Josh, Jake, Sam i Daniel żegnają się ze sceną, po czym po pewnym czasie zaprezentowali nagranie zatytułowane We Are Back Baby. To to czekamy, drodzy Państwo, na ten wielki powrót, bo chyba z tym Miradorem nie będzie to tak aż mocno kolidować z liderem zespołu Greta Van Fleet. To tak przy okazji wielkich nieobecnych liderów. To In Excess.

0: I dokładnie za miesiąc, 12 czerwca, na sklepowych półkach pojawi się historyczne winylowe wydanie niesamowitego, legendarnego drugiego studyjnego albumu formacji Audioslave, czyli krążka Out of Exile. Fani dostaną, drodzy Państwo, nie tylko czarny krążek, ale także wersję Liquid Vinyl, czyli taką, gdzie przezroczysta płyta, albo nie tylko przezroczysta, w środku ma w sobie płyn. Tym razem oczywiście, jeśli Państwo pamiętacie tę okładkę, gdzie widać tę czarną wodę, to właśnie też ta czarna maś wylewa się z tego przezroczystego winyla, a właściwie przelewa. No, robi to spektakularne wrażenie, dlatego do tej płyty jeszcze na pewno będziemy wracać.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry Gwint.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Czas na kolejne ważne miejsce na mapie świata, które poświęcone będzie muzyką formacji The Beatles, no i całej historii tego wyjątkowego zespołu. Chodzi o siedzibę, gdzie miało miejsce Apple Corps w latach 60. To jest budynek, gdzie Beatlesi nagrywali też Let It Be. W końcu to dach budynku, gdzie panowie zagrali swój pamiętny ostatni koncert. To jest właśnie to miejsce, to właśnie tam będą wracać panowie, bo też czują, tak jak mówi Paul McCartney, czy mówi Ringo Starr, że to jest swego rodzaju powrót do domu. I to właśnie w tym domu będzie można zobaczyć naprawdę wyjątkowe, wyjątkowe pamiątki. Wyobraźcie sobie 7 pięter kultowego budynku, a tam wszędzie wyjątkowe rzeczy poświęcone zespołowi The Beatles. Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania. To Violet Grolle.

Fani czekają na te dźwięki, które już na początku czerwca, i to podwójnie, będą miały miejsce w Gliwicach. Natomiast a propos tego, co dziać się będzie w tym roku na 32. Poland Rock Festival, to już wiecie o formacjach Godsmack, wiecie już o formacji Jam, Happyset, Mysłowic i jeszcze kilku innych zacnych. Natomiast dzisiaj poznaliśmy kolejne gwiazdy, które dołączają do tego line-upu. To między innymi, panie i panowie, zespół Lipali. To tak w gwoli ścisłości, ten zespół zagra 31 lipca o godzinie 20.15 na małej scenie Poland Rock Festival. Zresztą nie po raz pierwszy, bo to będzie ich trzeci występ na tym festiwalu. No i czekamy na chociażby tego Jeżozwierza.

0: Jeszcze jakieś 2 tygodnie temu bym powiedział, że to nowe The Black Keys, ale panowie potrafią nawet w jednym roku wydać 2 płyty i ciężko jest nadążyć za tym procesem wydawniczym. Dlatego to nie z najnowszej płyty, bo ta miała miejsce 1 maja, kiedy panowie wydali swoją 14. już studyjną płytę Peaches. To tak w gwoli ścisłości, nieco inną płytę od tych dźwięków związanych z A Little Too High, czyli tą kompozycją, która teraz w tle. Prawda jest taka, że ta nowa płyta jest zdecydowanie bardziej osobista. No i to też wynikało z tych przeżyć, które panowie mieli za sobą, także tych osobistych. Ale do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Symbole są mega, zwłaszcza w momentach takich przełomowych dziejowych, ultra ważne. No.
3: To prawda.
2: Wiesz, zaprzeczam. Powiem to teraz, pewnie się kilku słuchaczy wkurzy. No to, że Wałęsa nie podpisał w Arłamowie, czy tam w uwięzieniu i tak dalej, nie wiem, kolaboracji na jakiejś soli-

0: Solidarność nie stworzył i tak dalej, no to było co skandować na demonstracjach przez następne lata. Może naciągane porównanie. W tym sensie dla mnie jest istotne, że Zełenski nie uciekł, nie wyjechał.
1: Znaczy ja nie zaprzeczam. Owszem, to było bardzo ważne i to na pewno dodatkowo podniosło na duchu, wzmocniło morale Ukraińców, którzy już walczyli.
2: Melina. A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
3: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Reklama.

Zmieniając nieco ten muzyczny klimat, oddajmy głos muzykom formacji Daltrey, którzy dzisiaj zapowiedzieli swoją wersję deluxe albumu Shock the System. To będzie wyjątkowe wydanie. Z jednej strony dostaniemy nagrania na żywo, z drugiej strony wiemy, że ta wersja deluxe wyłącznie zostanie wydana na winylu 5 czerwca. Wiemy także, że limitowana edycja podwójnego winyla będzie dostępna tylko w 250 egzemplarzach. To wszystko będzie robić wrażenie, także ta druga płyta w kolorze pomarańczowym z niebieskimi plamkami. Wygląda naprawdę pięknie. Myślę, że fani Daltrey dadzą się dosłownie pokroić za tę wersję tej wyjątkowej płyty. To The Day I Die i Daltrey.

0: To Alice Cooper na odchodne naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania. Ale warto wspomnieć o tym, że historia o Alice Cooperze, o tym 78-letnim twórcy szokroka, no będzie cały czas kultywowana. Także za sprawą tej wyjątkowej książki, jego autobiografii, która pojawi się 8 października na sklepowych półkach. Chodzi o książkę Devil on My Shoulder. I do tej pozycji książkowej, bardzo osobistej, jak podkreśla to Alice Cooper, na pewno jeszcze będziemy w radarze wracać. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00. I z tego miejsca przyjemnej środy Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jeśli zamiast Eski Rock Voxa słuchasz, to wieczorem
3: nie pośpisz.
4: Dokładnie.
5: Dajcie spokój, do tego nie możemy dopuścić absolutnie.
3: Nie posprzątasz.
5: Proszę.
3: Nie porysujesz. No? Nie porymujesz.
5: No i nie pokpisz sprawy. Nieprawda, napisałem to na kolanie przed chwilą.
3: Aha, no jasne, no.
6: Nawet tej kawałek wyjechało na udo.
7: W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Reklama. To był dobry rok w S-Rock.

Jarosław Jerajewicz, witam w audycji. To był dobry rok. W piątek minęły 44 lata od chwili, gdy Vangelis miał w Ameryce swój numer jeden. Jeden jedyny w jego karierze. I to był właśnie ten utwór, motyw z filmu Rydwane ognie. Pamiętacie? Taki dramat filmowy, początek lat 80., scenariusz oparty na prawdziwej historii dwóch brytyjskich biegaczy, którzy szykują się do letnich igrzysk olimpijskich. Ta ścieżka dźwiękowa do filmu to jedno, a to, co potem zostało wydane na płytach, to drugie, bo na potrzeby wersji płytowej Vangelis dokonał ponownego nagrania. No w każdym razie ta rocznica sprawiła, że w mojej głowie pojawił się pomysł audycji absolutnie nierokowej. Będzie awantura? Trochę się boję, bo dziś postanowiłem skupić się na muzyce elektronicznej. No ale chyba, tak zakładam, takiej, którą fani rocka akceptują. A muzycy rockowi czasem nawet się nią inspirują. Przykładem może być pewien niemiecki zespół, o którym wspominałem w środę, w rocznicę śmierci jednego z założycieli Kraftwerk, Floriana Schneidera. Grałem wtedy Das Model, ale w wersji Rammsteina, którego klawiszowiec Flake przyznaje, że czerpie z ich muzyki. No, zresztą sami posłuchajcie, jak podobnie brzmi jego klawisz do tego, co robił ten awangardowy zespół. Uznawany za jedną z najbardziej wpływowych zresztą grup w historii muzyki, której utwory inspirowały synthpop, elektro, techno, a także new wave. I to był zespół, ten Kraftwerk, który początkowo nagrywał wyłącznie w języku niemieckim, a potem już powstawały zawsze dwie wersje językowe kolejnych płyt. Ja Państwu teraz zagram coś, co naprawdę kocham. Mam nadzieję, że Państwo się na mnie nie pogniewają. Die Roboter, Kraftwerk.

czwarta część Oxygen. Jean-Michel Jarre, kolejna wielka postać ze świata elektroniki, która dziś będzie rządzić w audycji To był dobry rok. Francuski kompozytor, performer. Człowiek równie mocno znany z muzyki, jak z organizowania koncertów spektakli. No wiecie, wielka skala efektów świetlnych. Zawsze z tego gościu słynął i pewnie w czerwcu za moment w Radomiu, bo będzie występować na Stadionie Miejskim, znów pokaże coś podobnego. Zanim na dobre zanurzyłem się w świat gitar, to godzinami potrafiłem słuchać jego muzyki i w sumie do dziś uwielbiam. Jego pierwszym sukcesem było właśnie to nagranie i album Oxygen z roku, w którym się urodziłem, 76. Czas na kolejną postać ze świata elektroniki, choć on akurat potrafi łączyć muzykę elektroniczną na przykład z rockiem progresywnym.

0: Dobry rok w SC Rock.
1: Foreign Affair. Pan Mike Oldfield w audycji, która dziś rokową z całą pewnością nie jest. New Order to był taki zespół, który powstał po tym, jak samobójczą śmiercią żegnał się ze światem lider Joy Division Ian Curtis i chłopcy z tego zespołu postanowili grać dalej. No i początkowo grali coś podobnego do dokonań Joy Division, a potem wypracowali sobie inne, nowe brzmienie, w którym łączyli oczywiście także muzykę gitarową, ale dodając mnóstwo tej elektronicznej. Na której dzisiaj się skupiam. Blue Monday, New Order.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMW 7. Jest jeden wielki telewizor.
0: Łukasz Bąk.
2: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! Nowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
11: To był dobry rok. Fest Rock.
0: To był dobry rok.

Pamiętacie z historii muzyki coś takiego, co nazywało się krautrockiem? To była taka odmiana eksperymentalnego, powiedzmy, rocka, która powstała w drugiej połowie lat 60. XX wieku na terenie Niemiec. Wśród jej takich najbardziej rozpoznawalnych cech, oprócz miejsca powstania, no to są inspiracje muzyką awangardową, psychodeliczną i też nowatorskie w tamtym okresie użycie technik elektronicznych. Przedstawicielem takiego krautrocka był na przykład właśnie ten zespół, Tangerine Dream, który został założony w roku 67. Zresztą Kraftwerk, którym prawie zaczynałem dzisiaj audycję, też mniej więcej pochodził z tego nurtu. Audycja to był Dobry Rock, która dzisiaj nie jest rockowa, która jest muzyką, audycją o muzyce elektronicznej, ale taki, która mam nadzieję jest przez Państwa akceptowana. Teraz będzie bardzo dziwny z pozoru projekt założony w Szwajcarii, który grał, no, taki elektropop, można powiedzieć. Dwóch bardzo dziwnych dżentelmenów o nazwiskach Boris Blank i Dieter Meyer. Pod koniec lat 70. założyli w Szwajcarii zespół Yellow, a największy sukces, jaki osiągnęli, przyszedł w roku 88, gdy wydali na singlu utwór The Race. Do dziś bardzo popularny, gdy na przykład chce się zilustrować jakiś film związany z autem, wyścigiem czy rajdem. Yellow, The Race.

Ja Państwu nie przetłumaczę tytułu tej piosenki. Jeśli ktoś jest zainteresowany, co oznacza Smack My Bitch Up, to proszę sobie sprawdzić samemu. The Prodigy, brytyjski zespół tworzący szeroko pojętą muzykę elektroniczną, ale to jest wszystko. Breakbeat, hardcore, industrial i rock oczywiście z elementami punkowej energii. No i za to chyba ich lubimy najbardziej. Jeśli się Państwo do tej pory nie zdenerwowali, mogą zrobić to teraz, bo pojawi się jeszcze jeden projekt, który początkowo współpracował razem z The Prodigy, nagrywając przynajmniej na początku razem z chłopakami różnego rodzaju, nazwijmy to, rzeczy. Dwuosobowy projekt z Wielkiej Brytanii, Tom Rowlands i Ed Simmons. Nazywają się The Chemical Brothers. No i przed Państwem wystąpią w nagraniu Galvanize.

przez Europe, Asian Dub Foundation. Zespół, którego historia zaczynała się od Sound Systemu na początku lat 90. w Londynie, zaraz potem jak na letnich warsztatach dla hinduskiej młodzieży spotkała się trójeczka, która ukrywa się pod pseudonimami Dr. Das, Pandit G i Master D. Trzech dżentelmenów pochodzących z Indii, stąd też w ich muzyce obecna jest bangra, dub, raga, jungle, różnie to mówią. No w każdym razie jest też ta punkowa, dzika, nieokiełznana energia, którą fani rocka lubią. No i może stąd to Asian Dub Foundation też jest przez nas bardzo lubiane. Mam nadzieję, bo dzisiaj taka muzyka, która no, może spowodować, że państwo jednak zmienią o mnie zdanie. Na koniec pewien gentleman z Nowego Jorku, który nazywa się naprawdę Richard Melvin Hall, ale ma pseudonim Moby, który zyskał już w dzieciństwie, bo to Moby pochodzi ze słynnej powieści Moby Dick Hermana Melvilla, z którym to gentlemanem naszego bohatera muzycznego, kompozytora, DJ-a, producenta muzycznego łączą więzy rodzinne. Ale nie jest to tak istotne, jak to, jak pięknie potrafi tworzyć muzykę pan Moby. To na koniec dzisiejszej audycji jego najsłynniejsza piosenka. Jarosław Bierajewicz, dziękuję, do usłyszenia.

0: był dobry rok w SC Rock. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Rozpoczynamy kolejne spotkanie w Drogowskazach na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i oczywiście bardzo cieszę się, że przed nami, jak mam nadzieję, kolejna wspólna godzina. Zacznę od powołania się na doświadczenie, które podejrzewam wiele z nas i wielu z nas dzieli. No fajnie by było, gdyby było inaczej, ale bądźmy przy realności. Pewnie każdy z nas, mając do wykonania jakieś ważne, trudne, być może wymagające zadanie, stwierdził, dobra, zajmę się tym, ale jeszcze odcinek serialu. Studenci, przynajmniej kiedy ja byłam studentką, może zabrzmię teraz jak boomerka, włączali sobie w takich momentach nagrania, czy takie streamy, że można było podglądać na przykład pandy w jakimś rezerwacie, albo żubry, czy nosorożce i w ten sposób ten swój czas przepuszczali przez palce, ale sposobów, żeby to robić, jest o wiele więcej. Na przykład nagle okazuje się, że koniecznie trzeba złożyć pranie, odkurzyć kolekcję porcelanowych figurek. No te zadania niecierpiące zwłoki zawsze się znajdowały, a zadanie, z którym naprawdę powinniśmy byli się zmierzyć, leżało gdzieś tam odłogiem. I ktoś może powiedzieć, że to jest lenistwo, że to jest obijanie się, ale nauka i medycyna mają na to bardzo konkretne określenie. To jest prokrastynacja, czyli wypisałam sobie definicję. Świadome odwlekanie zadań i obowiązków mimo poczucia, że ta zwłoka może pogorszyć sytuację. Co więcej, nawet co piąty z nas prokrastynuje. Dzisiaj będę łamała język na tym słowie, bo ono wcale nie jest łatwe, ale mam nadzieję, że w trakcie tej rozmowy będzie mnie ratował nasz dzisiejszy gość, czyli pan dr Krzysztof Muranowicz, związany z kliniką Psychomedic. Witam w Drogowskazach.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: Zacznę od takiej wątpliwości, która być może pojawiła się w głowach wielu naszych słuchaczek i słuchaczy, kiedy o tym mówiłam. Czy każde takie bimbanie, odkładanie sobie czegoś na potem jest od razu prokrastynacją?
2: Myślę, że tutaj warto właśnie wrócić do rozróżnienia tych definicji, tak? Lenistwo to jest bardziej, no można by powiedzieć, takie kolokwialne określenie braku chęci do działania, takiej motywacji. Natomiast może oczywiście to być świadome działanie, może to być wynik zmęczenia, jakiejś niechęci osobistych, czy do jakiegoś rodzaju zadań, czy na przykład do osób, które nam te zadania delegują. Natomiast częstym zjawiskiem jest właśnie prokrastynacja, która przez otoczenie postrzegana jest jako lenistwo, natomiast swoje podłoże ma w bardziej biologicznych przyczynach. No tutaj głównie w zakresie przekaźnictwa w mózgu, czy właśnie w zakresie dopaminergicznym, czy też serotoninergicznym. Wiemy dzisiaj, że prokrastynacja może wynikać czy z lęku, czy z depresji, czy też z ADHD. Nie każdy brak działań jest związany z podłożem medycznym i tutaj też no, ważne, żeby to zaznaczyć.
1: Mam nadzieję, że temat przyczyn, z powodu których my prokrastynujemy, rozwiniemy w drugiej części naszej rozmowy. Teraz chciałabym jeszcze zatrzymać się nad samym mechanizmem. Używając mądrych słów, my sobie po prostu odraczamy to, co musimy zrobić i wynagradzamy to jakąś przyjemnością, bo umówmy się, obejrzenie serialu, zrobienie sobie jeszcze jednej kawy, przygotowanie obiadu, no to raczej jest w kategorii tych nagród i przyjemności. Czy to tylko o to chodzi, żeby przykry obowiązek zamienić na kilka miłych chwil?
2: Czasami niestety ten czas, który pozostaje przed podjęciem działania, jest wypełniony takim bardziej paraliżem i właśnie brakiem jakiegokolwiek

0: działania niekoniecznie jakąś przyjemnością. Oczywiście bywa też tak, jak pani wspomniała. Natomiast jest bardzo, myślę, takim powszechnym zjawiskiem to, że ze względu na to, że obawiamy się, że nie podołamy jakiemuś działaniu, czy chcemy wykonać je idealnie, perfekcyjnie, tak? Wiemy, że ono będzie wymagało od nas dużego nakładu energii w czasie realizacji. Po prostu jesteśmy w takim stanie właśnie paraliżu, takiego braku zmotywowania się do działania.
1: Są osoby, które też mają taki, powiedziałabym, modus operandi niemalże, że odkładają wszystko na ostatnią chwilę. To są te osoby, które zarywają noce, ale o 6 rano mają na przykład napisany tekst, mają zrealizowane zadanie, które zostało im powierzone. Wiąże się to z tym, że zarwały noc, że są niewyspane, że są rozdrażnione, ale dopinają temat, który został im powierzony. Jak się dzieje w przypadku prokrastynacji? My do tego, co mamy zrobić, wracamy, czy już w pewnym momencie przychodzi taki moment, znów wrócę do czasu studiów, że już, dobra, zostało tak mało czasu, że to już nie ma sensu?
0: No, myślę, że tutaj trochę w zależności od specyfiki czy pacjenta, czy w ogóle nas wszystkich, jest to trochę zmienne zjawisko. W przypadku na przykład ADHD i pacjentów borykających się z trudnościami w zakresie motywacji, często ta prokrastynacja ma pewien taki cel albo podłoże bardziej. To znaczy odkładanie na później wywołuje pewną presję czasową. I tutaj w zależności, czy bardziej są to takie mechanizmy psychologiczne, jak poczucie odpowiedzialności, obawy przed zawiedzeniem kogoś bliskiego, czy w ogóle przed zawiedzeniem w realizacji zadania, wpływa na taki nagły wyrzut hormonów stresowych, w tym między innymi adrenaliny, która daje taką motywację właśnie do działania. Albo właśnie, jak tutaj wspomniałem, jako ten drugi mechanizm, taki bardziej biologiczny, sam stres działa na nas stymulująco, powoduje dobodźcowanie, dostarczenie dopaminy, adrenaliny, stresu, który działa motywująco, co też oczywiście zdarza się u osób, które z ADHD się nie borykają, bo wszyscy na pewno byliśmy w takiej sytuacji, że ten termin, chociażby właśnie na wspomnianych studiach, nas stymulował do działania, bo no, obawiamy się czasami konsekwencji, a czasami po prostu chcemy wypaść dobrze i tutaj bardziej też taka kwestia może cech osobowości, bym powiedział.
1: Konsekwencje to też wydaje mi się ważny wątek, bo o ile myśląc o tym, że coś odkładamy na później, mówimy o tym z lekkim przymrużeniem oka, tak konsekwencje stałego, bo to określenie też często towarzyszy definicji prokrastynacji, że to muszą być jakieś stałe, powtarzalne się tendencje działania, te konsekwencje mogą być dosyć przykre, czy raczej powinnam powiedzieć dosyć dotkliwe. Podejrzewam, że to są i konsekwencje zawodowe. W pracy być może nie dowozimy, być może zawalamy, być może przestajemy być osobami godnymi zaufania, ale chyba przede wszystkim to są takie jakieś koszty wewnętrzne. Zaczynamy powątpiewać w siebie, to wpływa na samoocenę, na jakiś taki ogólny obraz siebie.
0: Myślę, że to jest taki bardzo wielowymiarowy aspekt tych konsekwencji. Pole zawodowe to jest jedna kwestia, natomiast relacje społeczne, tak, właśnie samoocena, cena, czy jakieś konsekwencje w zakresie chociażby możliwych do osiągnięcia celów są skutkami tej prokrastynacji. Często problemy relacyjne wynikające z tego właśnie, że zadanie jest odraczane na później, wywołuje napięcie. To napięcie jest przenoszone na partnera, partnerkę. Na przykład obawiamy się, że to zadanie będzie niewykonane w 100% dobrze, bo już zaczyna brakować tego czasu. Przekłada się na uczucie rozdygotania, takiego zamartwiania, co będzie, jeżeli mi się nie uda, jeżeli rzeczywiście nie zdążę. No i to wszystko powoduje, że ten stres odbija się na naszym zdrowiu, tak? Nie tylko w postaci różnego rodzaju przemyśleń na temat tego, dlaczego ja tak robię, dlaczego to się powtarza, ale także na takim czysto biologicznym podłożu.
1: Zaczęłam się też zastanawiać nad zadaniami, które sobie tak odkładamy. Czy to są zadania z jakiegoś konkretnego obszaru, czy też zadania, które już tak narosły, że wydają się trudne do zrealizowania. Czy na przykład powierzył nam je ktoś, kogo nie lubimy, czy też nie szanujemy, czy w pewnym momencie tak się to wszystko spiętrza, że już wszystko, co mamy do zrobienia, odkładamy. Czy to jest właściwie postępująca tendencja?
0: Przyczyn może być wiele, tak? Właśnie jedna to jest na przykład związana z tym, że po prostu zadanie jest bardzo skomplikowane. Ono wymaga wieloetapowości, wymaga dużego poświęcenia energii, zaangażowania, czasu. W danej chwili możemy po prostu nie być gotowi na to, żeby te zasoby poświęcić i to sprawia, że odwlekamy to na później, licząc, że w jakimś innym momencie będziemy bardziej gotowi do realizacji tego typu zadań. Czasami jest ta potrzeba idealnego wykonania zadania. I to też powoduje, że nie, te

0: Teraz nie mam na to przestrzeni, chcę dać z siebie tyle, ile mogę, tak żeby efekt był jak najlepszy, a wiem, że w danym momencie tych możliwości nie mam, tak? Więc zrobię to za chwilę, ale jeszcze nie jest ten moment. I tak się to przesuwa, aż w końcu zaczyna brakować czasu i tym bardziej nie jesteśmy w stanie wykonać tego zadania na takim poziomie, jak byśmy chcieli. Może to być efekt chociażby buntu w stosunku do samego zadania lub w stosunku do osób, które te zadania nam delegują. Tutaj często właśnie taki aspekt psychologiczny tych narastających, często tłumionych wcześniej emocji w stosunku czy do pracodawcy, czy do osoby, która w jakiś sposób korzysta z tego, że na przykład nie jesteśmy w stanie asertywnie odmówić i przyjmujemy na siebie dodatkowe zadanie. I ta złość w końcu przejawia się w takim oporze, tak? W działaniu. Czasami też jest ten aspekt wynikający z takiego lęku przed porażką albo lęku przed tym, że to zadanie nas przerośnie. Czasem jest to kwestia po prostu już nawet objawów depresyjnych, więc tutaj myślę, że zawsze warto pogłębić ten temat i zweryfikować.
1: Wiele wątków się pojawiło, które mam nadzieję, że będziemy rozwijać również w kolejnych częściach naszego spotkania, ale kiedy mówił Pan o złożoności tego tematu, to przyszło mi do głowy pytanie o to, czym właściwie prokrastynacja jest. To znaczy państwo jako lekarze określają ją jako tendencję, jako objaw, jako być może jakąś jednostkę chorobową.
0: Myślę, że to jest rodzaj zachowania, styl działania, który może rzeczywiście być objawem. Natomiast nie jest to ani odrębna jednostka, ani jakaś, że tak powiem, stała cecha w zakresie czy jakiegoś typu osobowości, czy w ogóle naszego funkcjonowania. Jest to coś, co też może być zmienne w zależności od nasilenia ilości rzeczy, które mamy na głowie, w zależności od tego, czy jesteśmy wypoczęci, czy jesteśmy po urlopie, czy jesteśmy już przemęczeni pracą, ile mamy obowiązków, czy jakichś czynników stresowych z zewnątrz. Ostatnio nie doświadczyliśmy silnych, więc bardziej bym traktował to po prostu jako rodzaj zachowania, który może być też pewnym objawem, jeżeli jest powtarzalny.
1: Bardzo złożony temat. Przychodzą mi na myśl takie grafiki z górą lodową, której widzimy tylko wierzchołek, natomiast pod poziomem wody kryje się cała ogromna złożoność. Tak jest też w tym przypadku. Łatwo powiedzieć, że po prostu się obijamy, że nie umiemy się zmobilizować, nie umiemy się spiąć, tymczasem za tą nieumiejętnością, czy też niezdolnością stoi cały skomplikowany mechanizm różnych powiązań. O tych powiązaniach mam nadzieję, że będziemy rozmawiać więcej w drugiej części naszej rozmowy, która oczywiście jest jeszcze przed nami, w której będziemy wspólnie zastanawiać się, skąd ta prokrastynacja się bierze i o czym ona świadczy, bo być może świadczy o problemach czy tendencjach, z którymi również możemy zawalczyć, żeby po prostu żyło nam się trochę lepiej. O tym wszystkim rozmawiam dzisiaj z doktorem Krzysztofem Muranowiczem, związanym z kliniką Psychomedic. Prokrastynacja to jest temat dzisiejszej rozmowy. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i mam nadzieję, że słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę w swojej drugiej już dzisiaj odsłonie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi dr Krzysztof Muranowicz, związany z kliniką Psychomedic, który zgodził się dzisiaj przybliżyć temat prokrastynacji, zwanej też trochę pobłażliwie syndromem studenta, ale wydaje mi się, że pierwsza część naszego spotkania już wykazała, że to nie jest wcale płachy temat. Pomyślałam, że zacznę od pytania o to, czy prokrastynacja to jest przyczyna, czy to jest objaw?
2: Myślę, że to jest raczej objaw wielu, tak jak już sobie wspomnieliśmy, innych czynników, które pod tą powierzchnią wody w tej górze lodowej się skrywają i mogą to być zarówno cechy osobowości, mogą to być cechy wynikające po prostu z naszego charakteru, mogą to być też objawy bardziej poważnych stanów, na przykład właśnie depresji, czy zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, ADHD. Naprawdę bardzo szeroki temat.
1: Wspomniał pan jeszcze w pierwszej części naszej rozmowy o depresji. To jest trudny temat, również dlatego, że na temat tej choroby powiedziano już bardzo wiele. Czasami strach jest nawet do niego z tego powodu podchodzić, ale tutaj mam wrażenie, że ta choroba jest dobrym przykładem, że prokrastynacja może być dwutorowa, bo ona może nas do tej depresji w jakiś sposób doprowadzić. Mówiliśmy o tym w drugiej części, że takie duże zwątpienie do siebie, wpływ na relacje społeczne, na relacje zawodowe, ale to, że od siebie odwlekamy, może również świadczyć o tym, że my z tą depresją, czy też stanami depresyjnymi, bo oczywiście nie chcę szafować jednostkami chorobowymi, już teraz się zmagamy.
2: Jak najbardziej. Tu też myślę, że warto wspomnieć, że są takie, można by powiedzieć, dwa główne typy depresji. Jeden związany z czystą, można by powiedzieć, biologią. Drugi natomiast bardziej zależny od czynników zewnętrznych, nagromadzenia stresu, trudnych wydarzeń życiowych, braku wsparcia. I tutaj mówimy o takiej depresji reaktywnej albo egzogennej. I często ta prokrastynacja może się do takiego też typu depresji przyczynić. Natomiast no, jest to najczęściej jednak poprzedzone zaburzeniami lękowymi czy po prostu takimi reakcjami adaptacyjnymi, które najczęściej nawet potrafią samoistnie ustąpić przy wycofaniu się czynników stresogennych. Tutaj mam na myśli te reakcje adaptacyjne. Natomiast

presji przyczynić. Natomiast no, jest to najczęściej jednak poprzedzone zaburzeniami lękowymi, czy po prostu takimi reakcjami adaptacyjnymi, które najczęściej nawet potrafią samoistnie ustąpić przy wycofaniu się czynników stresogennych. Tutaj mam na myśli te reakcje adaptacyjne. Natomiast

0: zadaniu. Wręcz czasami taki wymiar urojeniowy to może przybierać, że jestem tak słaby, tak słaba, beznadziejny, nie jestem w stanie sprostać temu, wszystkich zawodzę. Więc tutaj ta prokrastynacja wtedy no już przybiera bardzo nasilony stopień i wymaga ewidentnie interwencji lekarza.
1: Przed momentem pytałam o to, jak właśnie lekarze traktują prokrastynację i kiedy pana słuchałam, zaczęłam się zastanawiać, czy to jest też taki wskaźnik diagnostyczny, to znaczy kiedy pacjent między wierszami mówi, że odwleka wykonywanie zadań, że nie potrafi się zmobilizować, że przekłada kolejne terminy, to czy dla państwa, mówię o lekarzach, diagnostach, to już jest wskazówka w którąś stronę?
0: Nigdy nie staramy się jednak po jednym objawie stwierdzać, że pacjent może cierpieć na to lub na coś innego. Raczej zawsze staramy się to w takiej szerszej perspektywie oceniać, z czego ta prokrastynacja wynika i czy czemuś jeszcze towarzyszy, jakie są inne objawy. Czy na przykład bardziej mówimy o tym, że jest problem z koncentracją uwagi, z impulsywnością, z na przykład problemami w zakresie relacji, czy jest też na przykład takie spowolnienie psychoruchowe, brak uczucia zadowolenia z niektórych wykonywanych zadań. Wtedy takie współistniejące objawy są nam w stanie troszkę podpowiedzieć, tak, w którym kierunku powinniśmy podążać z diagnozą.
1: Drugi wątek, który chciałabym spróbować podjąć, chociaż już raz, że trochę pan o nim powiedział, dwa, że znów wydaje mi się on bardzo, bardzo złożony i chciałabym uniknąć ze swojej strony oczywiście różnych uproszczeń, to jest ADHD, które w ostatnich latach diagnozuje u siebie bardzo wiele osób, ale które też zostało w jakiś sposób znormalizowane społecznie. Takie mam przynajmniej wrażenie, że to jest realne zaburzenie i po prostu realny problem osób, które się z tym mierzą. Ja pamiętam jeszcze wiele lat temu ze szkoły, kiedy mówiono, że jeżeli jakieś dziecko ma ADHD, to jest takie wymyślanie i tak dalej, ale te czasy chyba słusznie minęły. Pan tłumaczył mechanizm tego, w jaki sposób ADHD wpływa na tę motywację do wykonywania działań, na tę umiejętność ich podejmowania, ale czy to jest taki stały element w tym zaburzeniu?
0: No jest to dosyć stały element lub bardzo częsty, jeśli chodzi o ADHD. Co do jeszcze pierwszej części pytania, no tutaj z tym ADHD to jest tak, że z jednej strony jest to coraz bardziej powszechna, że tak powiem, jednostka, coraz częściej się o tym mówi, coraz więcej, natomiast też niekoniecznie zawsze w, że tak powiem, odpowiedni sposób. No niestety jest dużo takich źródeł nierzetelnej wiedzy dotyczącej ADHD, jak różne już media społecznościowe, już nie będę z nazw wymieniał. Osoby, które rzeczywiście zmagają się z ADHD, często niestety przychodzą na wizytę zupełnie z innych powodów. One często nawet nie podejrzewają, że mogą mieć ADHD, bo mali chłopcy, ruchliwi, nieskoncentrowani, rozrabiający, to często już dosyć wcześnie diagnozę otrzymują, czy przynajmniej są jakieś pewne podejrzenia w tym kierunku. Natomiast kwestia dziewcząt, kobiet jest bardziej skomplikowana z ADHD, bo tutaj wiele tych cech jest mocno skompensowanych właśnie czasami na przykład takim perfekcjonizmem, który prokrastynacji sprzyja, ale też często towarzyszą temu zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, które no również w konsekwencji do samej prokrastynacji mogą prowadzić, no ale pamiętajmy, że ADHD samo per se może powodować prokrastynację.
1: Przypominam sobie rozmowę w drogowskazach sprzed kilku, już możliwe nawet lat, kiedy pojawił się wątek właśnie tego, w jaki sposób wychowanie dziewcząt wpływa na utrudnioną wykrywalność różnych zaburzeń, czy też tendencji, że wychowanie do grzeczności sprawia, że różne cechy ujawniają się trochę później albo są bardzo długo maskowane. Nie wiem, może to są jakieś stare modele wychowania, oby tak było, ale kiedy pan o tym opowiadał, to miałam takie skojarzenie.
0: No, myślę, że to skojarzenie jest bardzo zasadne. Też kwestia roli obojga rodziców, też w takim rozwoju romantycznym, nazwijmy to, struktury osobowości, tego, że dziewczynki jako swój pierwszy obiekt oczywiście platonicznej miłości postrzegają ojców, a chłopcy jednak matki. I w związku z tym jeszcze niedawno ojcowie troszkę, można by powiedzieć, nie mówię oczywiście, że wszyscy, ale często bywało tak, że nie spełniali się tak bardzo w roli rodzica, jak mamy, które zostawały czasami w domach, żeby być z dziećmi, czasami łączyły te dwie role, matki i osoby pracującej. Natomiast ten styl wychowania i relacji z rodzicami może bardzo silnie wpływać na samoocenę dziewczynek, czy później też kobiet z ADHD. Może chociażby właśnie ta relacja z ojcem być przyczyną takiego braku

0: wsparcia ze strony męskiej i w przyszłości też ten wzorzec może być odzwierciedlany w relacjach. Taka osoba wchodząc później w relację z osobą, która jest mniej obecna w życiu, musi radzić sobie po prostu z wieloma problemami, a tutaj przy ADHD mamy ich jeszcze więcej, jest po prostu pozbawiona tego wsparcia.
1: Wydaje mi się, że w ogóle na początek tej rozmowy warto założyć, że mówimy o pewnych uogólnieniach i tendencjach. Odnosi się to także do tego, o czym chciałam powiedzieć teraz, mianowicie wiele osób zwraca uwagę, że tak naprawdę teraz mamy do czynienia z pierwszym pokoleniem ojców takich stuprocentowo zaangażowanych, którym również jest trudno, dlatego że wcześniej tego wzorca nie mieli. Ale kiedy mówił pan o wychowaniu, to pomyślałam sobie, że nie zadałam jednego pytania odnośnie prokrastyny. Nie zadałam ich wielu, ale jednego, które sobie wypisałam, mianowicie o to uwarunkowanie. Wyczytałam, że może to mieć podłoże genetyczne, no ale też na bazie tego, o czym mówił pan przed momentem, mam wrażenie, że ta część związana z wychowaniem, ze społeczeństwem też ma tutaj bardzo duży wpływ, czy może mieć duży wpływ.
0: Myślę, że chociażby w przypadku tych zaburzeń, które leżą u podłoża prokrastynacji, właśnie takich jak ADHD, czy w przypadku depresji, no możemy mówić ewidentnie o genetycznym podłożu, zwłaszcza w przypadku ADHD jest to bardzo duży procent. Badania pokazują, że ten aspekt genetyczny to jest około 70-80, niektórzy nawet podają jeszcze większe wartości, 70-80%. Natomiast

0: Wiemy też, że zaburzenia depresyjne mogą mieć podłoże genetyczne i co do samej cechy temperamentu też w pewnym sensie rodzice są nam to winni, że przekazują nam takie podejście do działania. Natomiast, jeżeli tak na to spojrzymy, to jest tu element takich uwarunkowań genetycznych.
1: Przyznam szczerze, że trochę mnie stresuje mówienie o podłożu genetycznym, bo mam wrażenie, że to sprawia, że mamy poczucie jakiejś takiej nieuchronności i stałości różnych problemów czy zaburzeń. Natomiast jak mam nadzieję za moment w kolejnej części rozmowy powiemy, z prokrastynacją da się zawalczyć i to na różne sposoby. Ale zanim do tego przejdziemy, a propos różnych cech, chciałam zapytać o te, które również prokrastynacji sprzyjają. Pan już mówił o perfekcjonizmie, który sprawia, że trudniej nam jest się zabrać za zadanie, bo nie mamy pewności, że wykonamy je należycie. Przeczytałam też, że impulsywność sprzyja odkładaniu zadań w bliżej nieokreśloną przyszłość.
0: Sama impulsywność myślę, że aż tak bardzo z prokrastynacją nie jest związana. Bardziej może tutaj chodzić o takie właśnie znowu połączenie różnych cech składających się w objawy i tutaj mam na myśli właśnie objawy ADHD, gdzie oczywiście impulsywność jest jedną z takich trzech kluczowych domen w zakresie diagnostyki tego zaburzenia, obok hiperaktywności, takiej nadruchliwości i deficytów uwagowych. Często też widzimy taki właśnie zespół objawów, że ktoś jest impulsywny, ma na przykład dużą zmienność nastrojów, taką dysregulację emocji, ma problemy z planowaniem i tutaj właśnie te deficyty mogą sprzyjać problemom w realizacji zadań, w prokrastynacji. Trudność z złożeniem planu, z organizacją czasu, z podjęciem, rozpoczęciem działania, z jego dokończeniem, niestety to wszystko sprzyja temu, że ten czas nam się przelewa przez palce i kończymy dzień przed w wielkim stresie.
1: Ostatni wątek, który chciałam podjąć, być może on się nam już tutaj przewinął, tak samo jak kwestia impulsywności była gdzieś zawarta w rozmowie o ADHD, to są nerwice. Również dotarłam do takich wypowiedzi, które sugerowały, że osoby, które z różnego rodzaju nerwicami się zmagają, różne zadania odkładają, prokrastynują.
0: Słowo nerwice jest już trochę, powiem tak, passé w psychiatrii. Jest wciąż oczywiście w takim ogólnym obiegu. Natomiast to, co rozumiemy przez szeroko pojęte nerwice, to są zaburzenia lękowe, tutaj często też zaburzenia osobowości, czasami jeszcze niektórzy z zaburzeniami odżywiania łączą. Natomiast rzeczywiście lęk, a zwłaszcza taki lęk, którego podłoża moglibyśmy doszukiwać się w stylu wychowania, w tym jak dorastaliśmy, w jakich warunkach, w tym czego nauczyli nas rodzice, co nam wpajali do głowy, jak ważne było dla nich poczucie kontroli i w konsekwencji jak my do tego podchodzimy, może powodować rzeczywiście jak najbardziej, że po prostu chcemy wszystko mieć idealnie zrobione, albo obawiamy się tego, że sobie nie poradzimy z jakimś zadaniem, że ono nas przerośnie, że nie jesteśmy na tyle wartościowi, żeby sprostać temu. To rzeczywiście, że nie jesteśmy na tyle wartościowi, żeby sprostać temu. To rzeczywiście

0: Wydaje mi się, że na temat prokrastynacji, jej przyczyn, objawów, a także tego, w jaki sposób ona na nasze funkcjonowanie może wpływać, powiedzieliśmy już całkiem sporo, a właściwie nie my, a dr Krzysztof Muranowicz, związany z kliniką Psychomedic, który dzisiaj gości w Drogowskazach. Oczywiście temat nie został wyczerpany, natomiast sądzę, że to jest odpowiedni moment, żeby zastanowić się nad tym, co dalej. Czy sytuacja, w której się być może znajdujemy, to jest już nasza sytuacja permanentna, czy też jest jakieś pole do działania? Zdradzę tutaj, że to pole jest, a na co konkretnie warto zwrócić uwagę, jakie działania podjąć, no to o tym będziemy rozmawiać w trzeciej części Drogowskazów, która rozpocznie się na naszej antenie już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie w dalszym ciągu siedzi dr Krzysztof Muranowicz, związany z kliniką Psychomedic, z którym rozmawiamy o prokrastynacji. I o ile w pierwszych dwóch częściach zastanawialiśmy się nad naturą tego zjawiska, przyczynami, konsekwencjami, objawami, tak teraz przejdźmy do tego, co możemy zacząć robić. To znaczy przejdźmy do działania, mianowicie czy prokrastynacja, jeżeli już ją u siebie zauważyliśmy, to zostanie z nami na zawsze. Pierwsza rzecz to, czy w ogóle coś takiego istnieje, jak potwierdzenie tego faktu? Czy z tym można iść do psychologa, do psychiatry, który stwierdzi, że rzeczywiście z tym jest problem, pan prokrastynuje? Czy to działa trochę inaczej? To jest coś, co musimy sami u siebie zauważyć, nazwać, skonfrontować się i ewentualnie zacząć działać?
2: Myślę, że jesteśmy w stanie samodzielnie zaobserwować to, że mamy taki powtarzalny schemat działania, tak, że często odwlekamy coś na ostatnią chwilę, że sprawia nam to trudność. Co do może takiego nazewnictwa rzeczywiście specjalistycznego, to też tak jak mieliśmy możliwość porozmawiania, no warto zostawić jednak specjalistom. Jeżeli obserwujemy, że to wpływa na nasze funkcjonowanie, że ten brak motywacji, brak chęci i odraczanie działania utrudnia po prostu funkcjonowanie. Czuję dyskomfort, jest dla mnie to jakaś trudność, jest to forma nawet czasami może być bardzo dużego cierpienia czy przykrości. Wtedy warto tej pomocy poszukiwać.
1: Pomoc w tym obszarze rozumiem dwutorowo, ale oczywiście proszę mnie poprawić. Tak sobie pomyślałam, że pierwsza kwestia to jest leczenie czy też terapia związana z chorobami i zaburzeniami, o których już mówiliśmy. To znaczy prawdopodobnie nie przestaniemy prokrastynować, jeżeli u podstawy tego działania jest depresja. Pewnie możemy sobie różnymi domowymi sposobami, o których później powiemy więcej, jakoś pomagać, natomiast no, trzon problemów nas zostanie.
2: Tak, tutaj właśnie myślę, że rola specjalisty poza samym stwierdzeniem i nazwaniem problemu polega na tym, żeby zróżnicować, co leży u podłoża. I na przykład na depresję mamy możliwość i działania farmakologicznego, często bardzo skutecznego, i metod pozafarmakologicznych, psychoterapii. To tutaj oczywiście specjalista dobierze, co będzie dla nas najlepszą formą. Natomiast są w stanie pomóc nam przezwyciężyć te trudności w postaci prokrastynacji. W przypadku ADHD też bardzo, bardzo skuteczna jest farmakoterapia. Pamiętajmy, że czasami mogą być to przyczyny ani niezależne od depresji, ani możemy nie mieć ADHD, a ten problem występować u nas może bardzo często i też może być jak najbardziej źródłem różnego rodzaju nieprzyjemności, konsekwencji. Wtedy częściej zdarza się, że takie, powiedzmy,

i możemy nie mieć ADHD, a ten problem występować u nas może bardzo często i też może być jak najbardziej źródłem różnego rodzaju nieprzyjemności, konsekwencji. Wtedy częściej zdarza się, że takie, powiedzmy,

0: etap takiego mikroplanowania, czy na przykład ustalanie ram czasowych. Taka jest technika Pomodoro, która polega na robieniu tego, co musimy zrobić przez 25 minut, później 5 minut przerwy i tak 4 cykle powtarzamy, później robimy jedną dłuższą przerwę jako forma nagrody, unikanie różnego rodzaju rozpraszaczy, wykonywanie zadań, które trwają do 2 minut, żeby podejmować je od razu, nie odwlekać. No to są wszystko takie drobne elementy, które jesteśmy w stanie wdrożyć do funkcjonowania, które mogą nam pomóc. Psychoterapeuta też może pomóc w zakresie tego, co leży u podłoża tej prokrastynacji. Nie mówię tylko o tym, że rola terapii może być tu bardzo istotna, ale samej takiej psychoedukacji, coachingu. Mamy też bardziej takie złożone metody radzenia sobie z natłokiem różnych zadań. Czy technika SMART, czy technika Alpen. Warto też wiedzieć, że nasza zdolność do działania, do wykonywania bardziej skomplikowanych zadań jest największa między godziną 9 a 12. Później mamy taki chwilowy spadek możliwości wykonawczych. Natomiast w drugiej części dnia trochę już mniejszy niż z rana, ale jest ponowny wzrost takiej aktywności i warto tak zwaną krzywą stosować.
1: Bardzo się cieszę, że pan o tym mówi. O sposobach, które sami możemy wdrażać, myślałam jako właśnie tej drugiej odnodze wspierania siebie w zwalczaniu prokrastynacji. To, co zwróciło moją szczególną uwagę, to pozbycie się rozpraszaczy, bo to jest chyba bardzo trudne. Patrzę na nas, my też mamy telefony na stole. Kiedyś było chyba bardziej tak, że to komputer, telewizor nam ten czas podjadały, ale jednak komputer trzeba było włączyć, potem otworzyć. Do telewizora też trzeba podejść, wziąć pilot do ręki. No, a telefon jest czymś super dostępnym, co leży przed nami właściwie cały czas.
0: Warto, myślę, priorytetyzować to, co musimy zrobić i tych rozpraszaczy starać się unikać. To niestety nie jest proste, bo są to zazwyczaj czynności, które są dla nas przyjemne, więc takie cechy jak trudność w kontroli impulsów, czy potrzeba gratyfikacji natychmiastowej leży u podłoża tego, że potem telefon sięgamy albo zajmujemy się czymś przyjemnym, spotkaniem ze znajomymi, wyjściem do kina, sportem, ale czasami to też mogą być po prostu rzeczy zupełnie, które nie wiążą się z przyjemnością, a raczej z taką szybką gratyfikacją, właśnie łatwo dostępnym efektem po wykonaniu takiej pracy. I one są dla nas bardziej kuszące niż podjęcie działania, które jest złożone, monotonne i wymaga dużo naszej pracy. Jeśli chodzi o rozpraszacze, to tu jest duża kwestia naszej samodyscypliny. Warto pamiętać, że teraz wszystko mamy w telefonach i one są takim największym źródłem tego, co powoduje, że nie jesteśmy się w stanie skupić na jednym konkretnym zadaniu. Warto ten telefon wyłączyć, odłożyć, zostawić w innym pokoju. Czasami przydatne może być używanie słuchawek, które wytłumiają dźwięki, jeżeli na przykład pies sąsiada szczekający nam przeszkadza, czy jakieś dźwięki dochodzące zza okna. To wszystko, myślę, że indywidualnie też w zależności od tego, z czego dokładnie wynika ta prokrastynacja, pomoże nam dobrać specjalista.
1: No i dobrze mieć chyba obok siebie, włączyć kogoś w wykonywanie tych działań. To znaczy nie chodzi o to, żeby mieć nad sobą osobę, która z bacikiem będzie sprawdzała, czy się wszystko dzieje, ale jednak często, kiedy

0: zwracała uwagę, że może nie musimy natychmiast sprawdzić na Facebooku tego, co nam przyszło do głowy, tylko jeszcze dokończyć te dwa zdania. To też może być dosyć ważne wsparcie. No również w kontekście tych relacji, o których mówiliśmy, że to odsuwanie od siebie wykonywania zadań może je nadwątlić.
1: Tak, myślę, że tutaj tak zwany accountability partner może być bardzo przydatną osobą do tego, żeby wytrwać w jakichś postanowieniach, żeby tą motywację utrzymać. Jest to, myślę, bardzo dobra strategia, już też nie tylko pod kątem samego przeciwdziałania prokrastynacji, ale po prostu budowania więzi, o których też mieliśmy przyjemność chwilkę porozmawiać poza anteną, a które no niestety coraz bardziej zatracamy, co ja też oczywiście wiążę trochę z tym, że niestety tych trudności natury emocjonalnej, natury psychicznej jest więcej obecnie. Więc tak już pokrótce odpowiadając na pytanie, tak jak najbardziej myślę, że warto angażować inne osoby, o ile oczywiście one się na to zgadzają, o ile mają na to przestrzeń i też czują się, że nie jest to jakaś forma powinności, tylko chcą rzeczywiście nas wesprzeć w tym zakresie.
0: To na koniec naszego spotkania zapytam o impuls, o tę iskrę albo o moment, który ma szansę zmienić, trochę odwrócić nasze

0: czymś, z czym się zmagamy, co do pewnego momentu jest przyjemne, bo przecież odraczamy moment wykonywania zadania, które być może wiąże się z wysiłkiem, który wiąże się ze wzmożoną koncentracją, czy operowaniem w obszarze, za którym nie przepadamy, a skupiamy się na rzeczach przyjemniejszych. To trochę jak z odchudzaniem, że przychodzi taki dzień, kiedy stwierdzam, kurczę, nie zacznę od jutra, zacznę od dzisiaj.
1: Na pewno taką ważną funkcję w zakresie regulacji naszego działania pełni układ nagrody. Więc myślę, że opcje są dwie. Albo do zaprzestania prokrastynacji może nas zmotywować nagroda, albo może nas zmusić konsekwencja. Więc każdy chyba się zgodzi, że lepiej poszukiwać nagród niż unikać konsekwencji, albo jeszcze gorzej doznawać tych konsekwencji. I myślę, że tą nagrodę czasami możemy sobie też sami wyznaczyć. Takie samonagradzanie może być korzystne. Oczywiście to nie musi być zawsze jakaś wielka nagroda w postaci jakiegoś tam wyjazdu za granicę, czy jeszcze biżuterii. Mogą być to drobne, takie codzienne przyjemności, które wcielimy jako element gratyfikacji. No i tutaj może warto też zaangażować tego właśnie accountability partnera, który tą nagrodę jakoś będzie, że tak powiem, nadzorował i wydzielał.
0: Na wszystko jest sposób. Być może prokrastynacja jest kolejnym obszarem, w którym najtrudniej jest podjąć decyzję, zwrócić uwagę, skonfrontować się z tym, i nazwać, że prokrastynujemy, co nie wpływa korzystnie ani na nasze samopoczucie, ani na naszą sytuację zawodową, ani też na nasze relacje, o czym także rozmawialiśmy, a konkretnie mówił dr Krzysztof Muranowicz, związany z kliniką Psychomedic. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Gdybyście chcieli wrócić do tej rozmowy, do czego serdecznie Was zachęcam, bo myślę, że można dowiedzieć się bardzo dużo i pomóc sobie albo komuś z bliskiego otoczenia i tym accountability partnerem się po prostu dla kogoś stać, to wystarczy, że poszukacie konta Drogowskazów na YouTubie, na Spotify, tam ta rozmowa jest już dostępna. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, co planujemy w kolejnych odcinkach Drogowskazów, no to wystarczy wejść na naszego Facebooka, tam te zapowiedzi się pojawiają. No a jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Powiedzieliśmy bardzo dużo. Ja biorę głęboki oddech i dodam jeszcze tylko, że mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

zdarzają, oczywiście. Mogli ukraść po państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,

kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem.

0: mam z tobą do pogadania.
1: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
0: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego.